Leć tam, gdzie jest dom, tęsknię stałych sił za wszystkim, co znam, co zostało na ziemi.

Może jutro dziś Harry Harrison i stalowy szczur. Jeszcze jakie tam będą stylu szuple. Po tym złym wczoraj, przed tym mało obiecującym jutrem, w długiej serii tych fuck upów podłych iluś. No to przynajmniej dziś niech będzie w dobrym stylu.

Zaryglujmy więc zamki, zamknąwszy drzwi, nie sknie wreszcie, co miało już sknie.

0: Godzina 7 na zegarku wybiła, moi drodzy, mamy 18 dzień maja, to poniedziałek.
1: Imieniny obchodzą Aleksandra, Eryk, Felix, ale też Sandra, Jan, Klaudia, Julita, Eryka i Fajna. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego wam. Ta lista dzisiaj taka krótka, lista nietypowych świąt też krótka. Co my mamy czytać?
0: Międzynarodowy Dzień Muzeów, to możemy przeczytać, i Dzień Mostowca, który również obchodzimy dzisiaj, to też możemy przeczytać. Wszystkim muzeom, wszystkim muzealnikom i wszystkim mostowcom również dobrego. Moi drodzy, aferanek@afera.com.pl to jest ten nasz adres mailowy, pod który możecie wysłać wiadomości. Słuchaczka Lidia pyta, czy majówka wyczerpała nam całą ciepłą pogodę, jeżeli chodzi o maj.
1: Chyba
0: czy
1: tak.
0: Będzie jeszcze w maju ciepło? Więc ja spoglądam na pogodę długoterminową.
1: A to wiarygodne.
0: I to wiarygodna pogoda zawsze jest. 22 stopnie 23 dnia maja, czyli w najbliższy weekend, w najbliższą sobotę i w najbliższą niedzielę, więc spokojnie jeszcze będzie powyżej 20, przynajmniej tak jak teraz patrzymy. A potem to się wszystko okaże, jak to wyjdzie w praniu.
1: To jak już przeczytaliśmy imieniny, nietypowe święta i prognozy pogody, to jeszcze tak za 3 minuty będziemy gazety czytać. To Wyborcza.

0: Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski.
1: Do tej pierwszej zajrzymy sobie na początku, a tam na stronie pierwszej i czwartej przeczytacie o tym, że pękają zaklęcia o żelaznym sojuszu. Pentagon zmniejsza liczebność wojsk USA w Europie. To był jeden z najbardziej niebezpiecznych strategicznie i zagadkowych tygodni dla polskiej obronności, gdy amerykańscy żołnierze pancernej elity ruszyli w kierunku Europy. Nagły rozkaz z Białego Domu zablokował ich misję. Zaczęło się od doniesień CNN, że sekretarz obrony USA wstrzymał wysłanie dwóch jednostek amerykańskich sił do Europy i nakazał wycofanie części już stacjonujących tam wojsk. Ta niespodziewana decyzja, oparta na informacjach od urzędników, wywołała chaos w kwestii bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO w Europie, w szczególności w Polsce. Z kolei portal Army Times na X poinformował, że w środę, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, czyli sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej od razu komentowało te plotki o zmniejszeniu bezpieczeństwa kraju. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. O tym, jak to w rzeczywistości jest, o niepokojących sygnałach z Waszyngtonu, ale też o politycznych próbach ratowania tej sytuacji na stronie pierwszej, czwartej i piątej dzisiejszej Gazety Wyborczej przeczytacie. Na stronie ósmej o tym, że wirus Ebola wraca, bo WHO ogłasza stan globalnego zagrożenia. Rzeczywiście, nowe ognisko eboli jest w Demokratycznej Republice Konga, no i pierwsze przypadki zanotowano też w Ugandzie. To z tego straszenia. Na stronie 10 nas za to nie straszą, tylko mówią nam o tym, że tajwańskie auta z Polski być może będą, bo Polska przetestowała już to za sprawą DU, co już z koreańską motoryzacją. Teraz będziemy sprawdzać, jak z tajwańską motoryzacją polski przemysł się polubi.
0: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej, moi drodzy. Na jedynce poczytamy o emerytalnym tabu, które trzeba naruszyć. Większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w dół, a eksperci mówią i nie mają wątpliwości, że trzeba zrównać, ale w górę. 53,8% badanych przez IBRIS chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, chociaż najczęściej respondenci chcą zrównania tego w dół, co pokazuje wykres, który zobaczymy na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na nie odpowiedziało 37% ankietowanych. No i o tym przeczytamy na stronie pierwszej, o krzywdzie kobiet i o zdaniu profesor Góry, która mówi, że niższy wiek emerytalny wbrew pozorom działa na niekorzyść kobiet. Poczytamy również w tym artykule o aspektach zdrowotnych. Słów kilka też się znajdzie na stronie 19 w rozwinięciu. Branża elektroniczna ma zapłacić artystom. To kolejny temat na pierwszej stronie. Sławomir Wikariak opisuje, że producenci smartfonów i laptopów będą się liczyć i muszą się liczyć z koniecznością uiszczenia zaległej opłaty reprograficznej za 6 lat. Takie mogą być konsekwencje wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który utrzymał rozstrzygnięcie pierwszej instancji nakazujące firmie Sony zapłatę 576 tysięcy złotych opłaty reprograficznej od smartfonów, tabletów i laptopów. Kwota nie wydaje się wysoka i może nie wydawać się wysoka, ale może być również zapowiedzią fali roszczeń sięgających nawet setek milionów złotych. To na stronie pierwszej oraz na stronie 14. Więcej na ten temat poczytacie. Wypadkowa fikcja to tytuł tekstu Pauliny Szewioły, która pisze, że choć liczba śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy spadła, PIP alarmuje. W wielu firmach postępowanie powypadkowe to formalność, a więcej informacji na stronie pierwszej i na stronie 13. O Trumpie również słów kilka się znalazło, ale o Trumpie trochę w innym wypadku, w wydaniu, które godzi Polskę z Niemcami. Równo za miesiąc w Berlinie podpiszemy porozumienie o współpracy wojskowej. Tak pisze Jędrzej Bielecki. Tajne rozmowy o umowie trwały od miesięcy, ujawnili je dopiero teraz. Ambasador RFN w Warszawie Miguel Berger. Na poufności zależy rządowi Tuska. Premier obawia się, że zaciśnienie współpracy z Berlinem może zaważyć na szansach w wyborach obecnej koalicji. Na stronie pierwszej i ósmej więcej w tym temacie przeczytacie w Rzeczpospolitej.
1: Ja zaglądam sobie jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej. Tam na pierwszej stronie Karina Strzelińska pisze o tym, że szkoła ma oceniać patriotyzm. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza zmodyfikować zasady wystawiania ocen z zachowania w szkołach. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia, zgodnie z którym przy wystawianiu stopni wychowawcy mają uwzględniać m.in. szacunek wobec innych osób. I to jest normalne. normalne, tak było. Przestrzeganie norm społecznych to też tak było. No i postawę patriotyczną. To brzmi dosyć kontrowersyjnie, tak na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut ucha, ale rzeczniczka resortu Ewelina Gorczyca tłumaczy, że przejawem takiej postawy mogą być udział w uroczystościach szkolnych i obchodach świąt narodowych, czy godne zachowanie podczas hymnu. I tutaj rzeczywiście dla uczniów już mniej strasznie to zaczyna wyglądać. Jak będzie, być może się o tym przekonamy. Na stronie czwartej możecie sobie o szczegółach doczytać. Na stronie pierwszej jeszcze o tym, że ministerstwo poprawia krajowy system e-faktur. Rzeczywiście dziennik Gazeta Prawna temat KSeF podejmuje. Podejmuje też temat tego, co w KSeF-ie nie działa i jak przedsiębiorcy się z KSeF-em męczą. Teraz to podobno ma się zmienić. Na stronie drugiej możecie sobie doczytać, jakie są problemy, co tam rzeczywiście nie gra, no i jakie rozwiązania być może zostaną na ten temat zaproponowane. O tym, że suterena nie jest samodzielnym lokalem i właściciel mieszkania utworzonego na przykład w piwnicy lub suterenie nie otrzyma zaświadczenia o samodzielności takiego lokalu. O tym na stronie pierwszej i szóstej.
0: Zaglądamy na sam koniec do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie pierwszej zdjęcie z ostatniego meczu Kolejorza, który mogliśmy oglądać. Kolejorz mistrzem. Taki tytuł. No i zaproszenie do artykułów we wnętrzu dzisiejszego Głosu Wielkopolskiego. Lech Poznań wygrał w Radomiu 3-1 i zdobył dziesiąty w swojej historii tytuł mistrza Polski. Zrobił to w świetnym stylu. W rubryce sportowej Głosu Wielkopolskiego więcej na ten temat poczytacie. Kolejorz ponownie z tytułem majstra. My się zajmiemy tym tematem przed godziną 8 w przeglądzie sportowym w Radiu Afera. Na stronie drugiej z kolei poczytacie o kolejkach i pełnych salach w tekście Pawła Antuchowskiego, który opisuje Noc Muzeów 2026 w Poznaniu. Gdzie, co i jak się działo. Na stronie drugiej więcej informacji o ZUS-ie, który przypomina o 800+. Również informacje znajdziecie na stronie trzeciej.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy. 11 minut po 7 mamy.

0: Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
1: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
4: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
2: Reklama.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: przytrafiła w ten weekend. Ja tak, żeby nie było tutaj niedomówień, ten gołąb został rzeczywiście uwolniony, on przeżył, nawet widziałam go jeszcze.
1: Jak jest wynoszony, jak odlatuje.
0: Widziałam go jeszcze wczoraj na osiedlu i zainteresował się mną, jak wynosiłam śmieci, więc to chyba był ten,
1: Jeżeli cię poznał, to bez dwóch zdań to na pewno był ten gołąb. Moi drodzy, dlaczego o gołębiu mówimy? No bo o tego gołębia będziemy pytać w naszym konkursie.
0: Dokładnie. W konkursie, w którym mamy do wygrania wyjściówkę podwójną na koncert Wojtka Plichowskiego, który już w ten czwartek zagra w klubie Blue Note. 7148 to jest numer, na który należy wysłać SMS-a. W tego SMS-a należy wpisać afera, potem wasze imię i nazwisko, no i na to nasze gołębiowe pytanie rzeczywiście odpowiedzieć. A pytamy was, co gołąb może robić w kuchni?
1: Co gołąb robi w kuchni? Albo co może robić w kuchni? Albo co robił w kuchni? Albo co będzie robił w kuchni? Moi drodzy, to wszystko zależy od waszej inwencji twórczej, od waszej kreatywności. Do 10 czekamy. 7148 to numer, złotówka i 23 groszy to koszt.

0: Zmianą nawierzchni na odcinku ulicy Starołęcka od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Ruch odbywać się będzie w kierunku południowym, natomiast z drugą stronę obowiązuje objazd. W związku z tym remontem swoje trasy zmieniają linie autobusowe numer 123, 158, 527 i 221. Autobus 123 przejeżdżać będzie przez przystanki Żorska i Masztowa, a pozostałe trzy przez Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 02 13.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: gitarzysta i kompozytor Manamu.
1: Także posłuchamy sobie teraz Manamu, no bo czego innego byśmy mogli. To krakowski Spleen na antenie Radia Afera na 25 minut do godziny 8.

0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.

0: o awans na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w 2027 roku. Pierwszy z tego dwumeczu odbył się w zeszłym tygodniu w Gracu. Tam Polacy dosyć niespodziewanie pokonali Austriaków. To było 26-25 właśnie dla Polaków. No i w Olsztynie wydawałoby się przez dużą część tego meczu, właściwie aż prawie do jego końca, że ten sukces Polaków się nie powtórzy i właściwie było tak aż do ostatnich 5 sekund, dlatego że wtedy za sprawą bramki Michała Daszka Polacy awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej 2027. Zremisowali z Austriakami, no co oznacza, że jeżeli mają jedną wygraną i jeden remis, to właśnie do nich należy ten awans. Ja pozwoliłam sobie odpalić nagranie z tej bramki i ja powiem tylko tak, polecam sobie zobaczyć, dlatego że radość Polaków na boisku naprawdę mówi o tym wszystko.
1: Zaglądamy również że do tego, co działo się w Lidze Mistrzów. Tutaj niestety nie możemy powiedzieć o radości, jeżeli chodzi o polskie zespoły. W Lidze Mistrzów Siatkarskiej, bo to warto dopowiedzieć. Etap finałowy to jest to, co mogliśmy oglądać w miniony weekend. No i finał sam w sobie to Perugia i Eluronce MC Warta. Niestety, po raz kolejny Warta w finale Ligi Mistrzów Siatkarskiej przegrywa i po raz kolejny z tym samym zespołem. Tym razem w porównaniu z rokiem ubiegłym nie udało im się wygrać ani jednego seta. 3-0 Perugia wygrywa. To 29-27, 25-18 i do 15. Tak to spotkanie niestety się zakończyło, ale wielkie brawa dla zespołu Eluronce MC Warta, ponieważ srebro jest również wspaniałym tytułem. PG Projekt Warszawa grało trzecie miejsce z Iratem Ankara. No i tutaj również niestety przegrywają to 2-3. 25-20, 23-25, 25-13, 23-25, 11-15. Tak zakończyło się to spotkanie z Iratem Ankara na miejsce numer 3. Wskoczył, Perugia wygrywa, Warta na miejscu numer 2. PGE Projekt Warszawa niestety na miejscu 4.
0: Czy my możemy sobie już przejść do żużla?
1: Bardzo proszę.
0: No dobrze, no właśnie, wczoraj odbyły się dwa mecze Ekstraligi. To jest Leszno-Lublin i od tego myślę, że sobie tutaj zaczniemy. No bo mamy Beniaminka z zespołem, który nie przegrał jeszcze tak naprawdę żadnego meczu, jeżeli chodzi o ostatni czas. Tylko, że Unia wyjątkowo w tym meczu można by było powiedzieć, że zaskoczyła. Dlatego, że Motor Lublin już na początku tak naprawdę miał problem. Po biegu drugim wynik był 7-5 dla Unii. No i bieg trzeci, wydaje mi się, że tutaj nie wiem, czy mogę się odważyć, żeby powiedzieć, że przypieczętował nieszczęście Motoru, ale chyba można to tak ująć, dlatego że wypadkowi takiemu dosyć groźnie wyglądającemu uległ Fredrik Lindgren. To skończyło się tak, że Szweda karetką z toru zabrano do szpitala na dalsze badania. Jeżeli chodzi o to, jak ten mecz się później układał, to ten wynik koniec końców się odwrócił. To po biegu 9 był remis, po biegu 10 29-31, ale już dla Motoru. Po biegu 11 Motor prowadził, mając 36 punktów na swoim koncie. Natomiast bieg 12, bieg 13 i bieg 14 to są biegi, w których 3 razy w ramach rezerw, najpierw w taktycznej, potem dwóch zwykłych, pojechał Nazar Parnicki. Co tutaj można powiedzieć? Nazar Parnicki po prostu dowiózł. Najpierw 2, potem znowu 2 i potem 3 punkty. Także czy ten mecz można nazwać meczem Nazara Parnickiego? Wydaje mi się, że tak. On skończył się wynikiem 46-44, to dla Unii Leszno, czyniąc ten mecz pierwszym przegranym dla Motoru w tym sezonie, jeżeli się nie mylę. Drugi mecz, jaki chciałam omówić, to już tutaj wydaje mi się, że troszeczkę krócej, to jest Sparta Wrocław, no i KS Toruń. On zakończył się wynikiem 52-38. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakie zespoły w tym meczu jechały, no bo mamy tutaj zeszłorocznego mistrza Polski i zespół, który był na trzecim miejscu w tabeli, to można by się było spodziewać, że ten mecz będzie raczej bardzo wyrównane. No i on rzeczywiście taki był, ale tak mniej więcej do połowy. Rzeczywiście po siódmym biegu było 21-21, natomiast po tym biegu siódmym Toruń, wydaje mi się, że można to ująć tak, że przestał jechać, bo im rzeczywiście zaczęło iść bardzo źle. No i i zakończyło się to dosyć dużą wygraną wrocławian.
1: A na sam koniec zaglądamy jeszcze szybko do świata tenisa. Moi drodzy, Internazionale d'Italia się zakończyło. W miniony weekend mogliśmy oglądać dwa finały. To finał singla męskiego. Tutaj Jannik Sinner wygrywa z Kasperem Rudem do 6-4 i 6-4. Włoch wygrywa Internazionale d'Italia. Taka sytuacja nie miała miejsca od naprawdę wielu, wielu lat. Gratulujemy. W singlu kobiet Elina Svitolina, wygrywa z Coco Gauff. To 6-4, 6-7 i 6-2. W finale, a Svitolina poprzednio w półfinale wygrała z Igą Świątek. Przypominam, w czwartek 6-4, 2-6 i 6-2. Tym sposobem kończymy również przegląd świata sportowego.

0: No pięknie pieje, pięknie. Do muzeum będzie trzeba ją wstawić, jak już skończy pracować tutaj.
1: Nigdy. Nigdy nie skończy tu pracować i nigdy nie wstawimy kury do muzeum. Ale a propos muzeów, to mogę powiedzieć, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów właśnie. Dodatkowo do tego wszystkiego Dzień Mostowca w kalendarzu się znalazł.
0: I kilka imienin: Aleksandra, Eryk, Felix, Sandra, Jan, Klaudia, Julita, Eryka. No i fajna, ten swój dzień specjalny dzisiaj obchodzą, także wszystkiego, wszystkiego najlepszego oczywiście wam życzymy. 18 dzień maja, tego chyba jeszcze nie powiedzieliśmy.
1: To poniedziałek, do weekendu tylko 4 dni nam zostały. Moi drodzy, za chwilę zajrzymy sobie do tego, co w płycie tygodnia przygotowane zostało, ale zanim to jeszcze przysłowia. Bardzo proszę po jednym.
0: Grzmot w maju.

0: Polki grają, tu Polacy grają. Moi drodzy, już kwalifikacje się rozpoczynają dzisiaj, więc będzie co oglądać, jeżeli chodzi o tenisa.
1: Dobra, sport był 25 minut temu. My teraz zaglądamy na listę aferowych nowości, a tutaj na Włoch.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeśli kultura, to wyłącznie taka, którą żal ominąć nawet po ciężkim poniedziałku. Ja jestem Michalina Janas i dzisiaj pokieruję Cię na dobre tory poznańskich wydarzeń.
0: Przynęta kulturalna.
2: Kobiety na twórcze spotkania raz. Zima już dawno za nami i palce nie marzną, dlatego łatwiej coś z nimi zrobić. Na przykład włożyć w glinę, dać im i nożyczkom ponieść się w twórczym szale, wskazać palcem, co w tej kompozycji trochę ci nie gra. A to wszystko ze spokojnym oddechem i otwartą głową, tak aby dodatkowo wsłuchać się w samą siebie. Zajęcia twórcze dla kobiet od godziny 18 w stowarzyszeniu Fiber Art. Czas na trening. Umierania. Czarny chleb, czarna kawa, najlepiej przegryźć przed czarną komedią. A taką masz okazję doświadczyć w Panu Garze. Spektakl Teatru Nagle przedstawia historię Marii, która trenuje umieranie. Zmęczona swoim doczesnym życiem, chciałaby coś w nim zmienić, a raczej się go po prostu pozbyć. Seans to sztuka, w której tli się tajemnica i niekonwencjonalne rozwiązania humorystyczne. Pan Gar, godzina 19:00.

0: Na kliszy fotograficznej pojawiły się dwie smugi zamiast jednej. Thompson podejrzewał, że neon może być mieszaniną, ale to Aston, po przerwie wymuszonej pierwszą wojną światową, postanowił dowieść tego z absolutną pewnością. W 1919 roku Aston zbudował swoje opus magnum, czyli spektrometr mas. Wyobraźcie sobie, że wstrzykujecie atomy do rury. Rozpędzacie je polem elektrycznym, a potem zmieniacie ich tor za pomocą potężnego magnesu. To działa jak pryzmat dla światła, ale zamiast kolorów rozdziela atomy według ich masy. Lżejsze atomy zakręcają się mocniej, a cięższe słabiej. Na końcu rury Aston umieścił kliszę fotograficzną. Każda kreska na kliszy to był dowód na istnienie konkretnego izotopu. To, co Aston zobaczył na swoich kliszach, zmieniło chemię na zawsze. Neon, który według chemików miał masę 20,2, okazał się mieszaniną dwóch rodzajów atomów. Neonu 20 i neonu 22. Pierwiastek po pierwiastku padał całą tablicę Mendelejewa. Odkrył 212 z 287 znanych dziś naturalnych izotopów. Udowodnił, że prawie każdy pierwiastek to zespół atomów o różnych masach, które po prostu bardzo dobrze udają tą całą jedność. Za te łowy w 1922 roku odebrał Nagrodę Nobla z chemii. Ale Aston odkrył coś jeszcze ważniejszego, co dziś nazywamy regułą liczb całkowitych. Zauważył, że masy poszczególnych izotopów są niemal idealnie wielokrotnościami masy wodoru. Okazało się, że atom nie jest jakąś przypadkową grudką materii, ale jest zbudowany z policzalnych jednostek, protonów i neutronów, choć o tych drugich świat jeszcze wtedy nie wiedział. Aston pokazał, że chemia to w rzeczywistości matematyka ukryta w jądrze atomu. Francis Aston nie żył tylko w laboratorium. To był człowiek o niesamowitej energii. Był zapalonym narciarzem, alpinistą, a nawet surferem. Był jednym z pierwszych Europejczyków, którzy surfowali na falach w Honolulu w 1909 roku. Grał też świetnie na wiolonczeli. Jego życie było jak jego spektrometr. Precyzyjnie nastrojone, pełne dynamiki i pasji do odkrywania tego, co niewidoczne. Był skromnym kawalerem, który większość swoich dochodów przekazał na cele naukowe, wspierając młodych badaczy. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: Autopromocja.
2: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
5: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

No i chciałoby się tak potańczyć razem ze Zra Collective, moi drodzy. God gave me feel it for dancing. Ale jeżeli jedziecie samochodem, no to nie wróżę wam dobrego tańca.

0: Aleja Niepodległości, ulica Roosevelta, Święty Marcin, Rondo Kaponiera Żeromskiego, Niestachowska, Wojska Polskiego, Lutycka, o dziwo, nie tak zakorkowana, jak mogłaby być.
1: O, no to chociaż jedną pozytywną informację mamy, chociaż z tego, co mówisz, to rzeczywiście chyba dzisiaj but, parasol,

Wydaje mi się, że każdy z nas miał kiedyś taką sytuację, że coś się nie udało z jakimiś na przykład zakupami w internecie albo jakąś korespondencją, dzwoni się na infolinię, no i pierwsze co się słyszy, proszę sprawdzić folder spam, być może tam na mailu jest informacja o tym, co się z zamówieniem dzieje, o tym, co powinno się wydarzyć itd.

na tory wyjedzie tramwaj, w którym będą studenci. No i ci studenci będą opowiadać o profilaktyce między innymi HIV. Na ten temat i o szczegółach porozmawiam sobie już za chwilę z Agatą Kądzielą, koordynatorką narodową do spraw zdrowia i praw reprodukcyjnych, która koordynuje w tym roku wszystkie tramwaje, które w Polsce jadą. No właśnie, tramwaje, ale nie tylko tramwaje, ale o szczegółach to tak za około 3 minutki.

0: nadal mnóstwo Polaków nic nie wie na ten temat. Nie wie, jakie są drogi zakażenia. Nie wie o tym, że może być zakażonym. Tak naprawdę 5-6 osób każdego dnia dowiaduje się o tym zakażeniu, że jest zakażonym wirusem HIV. Co piąty zakażony nawet nie wie o tej chorobie. Więc chcemy po prostu edukować jak najwięcej osób, i młodzież, i starszych, żeby byli po prostu bezpieczni.
1: HIV jest nadal, wydaje mi się, tematem tabu, zresztą nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie. Wydaje mi się, tak patrząc po tym, co jest w mediach, że też to nie jest temat, który został jeszcze do końca oswojony. Co pani myśli?
0: Myślę, że także ciężko mówi się o takich sprawach, prawda? Głównie wirus HIV przenosi się drogą kontaktów seksualnych, co jest trudne, żeby powiedzieć gdzieś o tym więcej, głośniej, czy w mediach społecznościowych, czy właśnie w radiu, w telewizji.
1: To podejście do edukacji seksualnej, mam wrażenie, że jest coraz poważniejsze, jest ta edukacja też coraz powszechniejsza. Jak to podejście się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat? My rzeczywiście widzimy taką tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o świadomość ludzi na temat zdrowia i praw reprodukcyjnych?
0: Myślę, że coraz więcej osób jest chętniej podchodzi do tego tematu, że chce się edukować, jednak chce wiedzieć coś więcej, jak być bezpiecznym, jak można uniknąć zakażenia, jak można się leczyć. Natomiast nadal nam, wolontariuszom, sprawia trudność dotarcie do takich, do innych osób. Prawda? Nadal dużo osób się boi, ale też z mojego doświadczenia, jak też jestem wolontariuszką, widzę, że niektórzy ludzie chętniej podchodzą, jak już my podejdziemy do nich, to chętniej chłoną wiedzę, niż jakby sami mieli do nas podejść.
1: No tak, bo tę barierę trzeba przełamać i albo można ją przełamać w sobie, albo rzeczywiście taki wolontariusz może ją przełamać, no bo wiadomo, że trudniej jest odmówić rozmowy, jak ona już się zacznie. Czy tak też będzie w tym tramwaju? Jeżeli już osoba zdecyduje się na to, żeby do niego wsiąść, spotkają ją tam wolontariusze, którzy będą chcieli na ten temat porozmawiać?
0: Tak, dokładnie. Można będzie rozpoznać wolontariuszy po specjalnych konduktorskich czapkach, więc nie trzeba się bać. Wolontariusze są tam po to, żeby właśnie opowiedzieć o drogach zakażenia, o sposobach leczenia właśnie chorób przenoszonych drogą płciową. Oprócz tego powiedzą, gdzie można wykonywać bezpłatne i anonimowe testy w kierunku tych chorób, a także nakreślą prawdziwą historię zakażonej wirusem HIV osoby.
1: Pasażerowie chętnie z wolontariuszami rozmawiają? Jak to wyglądało w poprzednich latach? Czy jednak te bariery trzeba nadal przełamywać?
0: Na początku myślę, że jest ciężko, bo myślę, że nie każdy wie o tej akcji, więc jak wsiada do tego tramwaju, to jest bardzo zaskoczony, ale potem ta bariera gdzieś się wyłamuje i ludzie chętniej właśnie rozmawiają, podchodzą, są zainteresowani, ciekawi.
1: Są jakieś takie pytania, które padają co roku, które moglibyście wymienić jako pytania padające z ust uczestników najczęściej?
0: Przede wszystkim, jak się zarazić i czy jest sposób, żeby zostać wyleczonym.
1: Mówiła pani o tym, że trudno jest nadal dotrzeć do tych ludzi. My mamy teraz, rozmawiając tutaj, szansę na to, żeby rzeczywiście do naszych słuchaczy dotrzeć. Możemy odpowiedzieć sobie na te dwa pytania?
0: Jasne. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czyli jak dochodzi do zakażenia, tutaj wirusem HIV możemy się zakazić na trzema drogami, trzema sposobami. Po pierwsze, poprzez kontakty seksualne z zakażoną osobą. Po drugie, poprzez przedostanie się zakażonej krwi do krwioobiegu innej zdrowej osoby, a także drogą wertykalną, czyli okołoporodową. Jest to transmisja z matki na dziecko w trakcie ciąży, porodu lub podczas właśnie karmienia piersią. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, czyli czy można wyleczyć się z zakażenia wirusem HIV, to w dobie tej medycyny w 2026 roku diagnoza HIV to nie jest wyrok śmierci, to jest tak jak taka choroba przewlekła, jak cukrzyca czy nadciśnienie. Osoba zakażona bierze jedną lub dwie tabletki dziennie i żyje tak samo długo jak rówieśnicy, może pracować, uprawiać sport i nawet rodzić zdrowe dzieci, mieć bezpieczne relacje intymne. Tutaj właśnie współczesna medycyna opiera się na skojarzonej terapii antyretrowirusowej, czyli leki z różnych grup blokują replikację wirusa na różnych etapach jego cyklu życiowego, co zmniejsza właśnie wiremię, czyli liczbę kopii wirusa we krwi, do poziomu, który jest niewykrywalny w testach laboratoryjnych. Mamy profilaktykę przedekspozycyjną i poekspozycyjną. Tutaj ta profilaktyka poekspozycyjna jest to taka procedura, można powiedzieć, alarmowa, czyli podanie leków do 72 godzin po potencjalnym kontakcie z wirusem. Mhm. Natomiast profilaktyka przedekspozycyjna to stałe lub doraźne przyjmowanie leków antyretrowirusowych przez osoby seronegatywne. Czyli te, które jeszcze jakby, no, to już jest profilaktycznie, prawda? Przyjmowanie tych leków. Tutaj też warto wspomnieć o zasadzie N równa się N, czyli niewykrywalny równa się niezakażający.
1: To jest ważne.
0: Jeśli osoba zakażona HIV, która regularnie przyjmuje leki i ma niewykrywalną wiremię, przez minimum 6 miesięcy nie zakaża swojego partnera, partnerki tym wirusem.
1: I to jest bardzo ważna informacja, bo mam wrażenie, że ludzie nadal, no tak jak już wspomniałyśmy, nadal boją się tego tematu, to jest nadal temat tabu, no i nadal boją się osób, które są zakażone tym wirusem. Są jakieś takie mity, które są nadal w przekonaniu powszechnym, które nie wiążą się bezpośrednio z tym, że rzeczywiście od tej osoby można się zarazić, na przykład stojąc naprzeciwko niej, bo takie rzeczy też gdzieś słyszałam, a które krzywdzą bezpośrednio te osoby zakażone?
0: Tak, ja też na przykład słyszałam, że ktoś boi się podać po prostu ręki tej osobie albo dotknąć tej samej rzeczy po kimś. A wirus HIV tak naprawdę nie potrafi sam przeżyć w otaczającym nam środowisku i właśnie on musi się przenieść tylko przez te trzy drogi, które wcześniej już powiedziałam, czyli przez kontakty seksualne, krew lub drogę okołoporodową. On nie jest w stanie przeżyć na zewnątrz nas.
1: Czyli generalnie na co dzień za bardzo nie ma się czego bać, jeżeli stosujemy odpowiednie zasady higieny. O tych zasadach higieny podejrzewam, że również będzie można w tramwaju sobie posłuchać. Ten tramwaj przejedzie, jeszcze możemy przypomnieć, kiedy? 21 maja w czwartek? 20 maja.
0: 20 w środę.
1: 20 w środę przez Poznań.
0: Tak, dokładnie.
1: Okej. Okay. Od której godziny do której godziny będzie można się takim tramwajem przejechać w takim razie?
0: Od godziny 15 do 18 linii tramwaju numer 18.
1: Super, dziękuję. Także jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcielibyście dowiedzieć się jeszcze czegoś na temat HIV, na temat higieny, no i właśnie zdrowia i praw reprodukcyjnych, bo o tym sobie tutaj też rozmawiałyśmy, no to zapraszamy serdecznie. Moją gościnią była Agata Kądziela, koordynatorka narodowa do spraw zdrowia i praw reprodukcyjnych, w tym właśnie HIV i AIDS, która koordynuje wszystkie tramwaje tej akcji w Polsce. Dziękuję pani bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: That's misanthropy. And as we devour our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja. Aferanek.

0: serwisie, właśnie ty możesz zdradzić, tak, co masz w serwisie?
1: No, będzie o planach Ławicy na przebudowę.
0: O, i tu się chcę zaczepić. Jakie numery będą miały nowe bramki na Ławicy?
1: Otóż 6 i 7.
0: I z tą informacją was zostawię. 3 minuty mamy do 10.

0: się z wami połączyć, to my musimy się z wami pożegnać. Ida Mikołajczak i Aniela Matuszkowiak za konsoletą realizatorską siedziały. Marcel Kujawa był odpowiedzialny za serwisy informacyjne.
1: Kalina Kończak, Kamil Strużyński. My byliśmy z wami od godziny 6.30. No i na sam koniec zaglądamy jak zawsze do kartki z kalendarza. 18 dzień maja roku 1980. Wtedy to umiera Ian Curtis.

0: Są też również osobami, które wspaniale potrafią przekazać to, co osiągnęły. Także ja czekam na każdy wykład i tyle.
1: Wiadomo, że apetyt rośnie też w miarę jedzenia i co prawda dzisiejszy Dzień Nauki będzie trwał jeszcze do godziny 17, więc nie mogę zapytać, jakie są wrażenia już z tego dnia i jak wszystko się potoczyło, bo jeszcze się będzie toczyć, ale czy już mają Państwo na przykład właśnie jakieś plany i jakieś podstawowe założenia co do kolejnych edycji?
0: Chcemy się rozwijać, jak zawsze, także wydaje się, że w przyszłości i to bliskiej to będzie taki Europejski Dzień Nauki, w sensie naszego Uniwersytetu Europejskiego. Pewnie ta część hybrydowa będzie troszeczkę bardziej rozbudowana, ale nadal chcemy, żeby tutaj pracownicy się spotykali i przygotowywali pewne materiały, bo przykładowo powstał raport z badań z zeszłego roku. On jest napisany, uważam, takim językiem bardzo przystępnym. Zachęcam do zajrzenia do tego raportu. Tutaj w Centrum Wykładowym jest wersja wydrukowana, ale wersja elektroniczna jest oczywiście na stronie internetowej. Także zachęcam, żeby studiować, tak jak mówiliśmy, szczególnie młode osoby, studenci, doktoranci, czytajcie te materiały, bo w ten sposób znajdziecie swojego przyszłego promotora i liczymy, że rozwiniecie nasz kraj i naszą uczelnię.
1: No to w takim razie ja się dołączam do tego zaproszenia, zarówno do rozwoju, jak też na samo wydarzenie. Przypomnę, do godziny 17 w Centrum Wykładowym. My z naszą audycją do godziny 12 będziemy tutaj starali się Wam przybliżać, co się dzieje i czego możecie oczekiwać, a mniej więcej już sporo o tym powiedział pan prorektor do spraw nauki Politechniki Poznańskiej, czyli profesor Wojciech Sumelka. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i rozumiem teraz wspaniała muzyka, jak zawsze w Radio Afera.
1: Oczywiście.
0: Słucham was w samochodzie. Dziękuję bardzo.

0: usług. Ludzie z ulicy również, co jestem zdziwiona, bo gdzieś ta poczta pantoflowa działa, a studenci jeszcze nie do końca, więc też tak chcielibyśmy się zaprezentować studentom dzisiaj.
1: No właśnie, tak z perspektywy studenta podpytałabym panią, jak wygląda taki skrócony proces, jeżeli to da się tak opowiedzieć w ogóle w kilku słowach, jeżeli byłabym, dajmy na to, takim studentem, który, no powiedzmy, stworzył jakiś wynalazek czy jakieś rozwiązanie i chciałabym właśnie je ochronić. Jak to wygląda, jeżeli się do państwa zgłosza?
0: To pierwsze pytanie, jakie państwu zadam, to co państwo chcecie u mnie uzyskać za informacje, bo pani poruszyła tu wynalazek, ale również coś innego, więc pierwsze, co to wyłuskuje, z czym państwo do mnie przyszliście. Jeżeli to jest faktycznie wynalazek, czyli rozwiązanie techniczne, to proszę, żebyśmy porozmawiali, co chcecie zrobić z tym wynalazkiem, czy chcecie biznesowo zaistnieć, czy do szuflady chcecie schować, bo wtedy też można ułożyć strategię, jak dane rozwiązanie chronić. Natomiast bardzo często okazuje się, że przychodzicie do mnie i mówicie mi, ale ja zrobiłem taką grafikę, albo napisałem taki program komputerowy, albo zrobiłem pierścionek i jak ja mam to tym wynalazkiem chronić? No to nie wynalazek, to już wzór przemysłowy, bardziej prawa autorskie wchodzą. Więc w tym momencie wyłuskuję z państwa to, co macie w głowie, układam z wami strategię biznesową, jak, co chcecie z tym zrobić i odpowiednio dobieram prawa tak, żeby móc to odpowiednio ochronić i dopiero wtedy cała zaczyna się sprawa, czyli mówię, proszę przygotować mi opis, zrobić odpowiednie zdjęcia i tak dalej, krok po kroku, tak, żeby można było to wysłać do Urzędu Patentowego odpowiedniego, bo ja nie mówię, że tylko polskiego, odpowiedniego Urzędu Patentowego i faktycznie móc się ubiegać o to prawo, a ochrona zaczyna się już w momencie zgłoszenia do Urzędu Patentowego, więc warto szybko działać.
2: Jest dobrze, że państwo są, ponieważ jak ja słyszę takie procedury, to mi się włącza Kafka w głowie, więc bardzo dobrze, że są takie instytucje, które za rękę poprowadzą w tej kwestii. No i w takim razie zapraszamy wszystkich słuchających do tego, żeby się zainteresować zarówno stoiskiem Centrum Ochrony Własności Intelektualnej tu na miejscu, ale także na co dzień, gdzie można państwa znaleźć.
0: Zapraszamy, jesteśmy w Bibliotece Technicznej, pokój 025. Prosiłabym o wcześniejsze umówienie się, ale jak każdy przyjdzie, to myślę, że te 5 minut też wyłuskamy, żeby porozmawiać o tej własności intelektualnej.
1: Świetnie, bardzo dziękujemy i rozmawialiśmy z panią Agnieszką Netter, kierownik Centrum Własności Intelektualnej.
0: Dziękuję bardzo.

0: oczywista albo najłatwiejsza.
1: Dokładnie tak, szczególnie, że te wymagania dotyczące artykułów i innych monografii się dosyć, no może nie często, ale się zmieniają i może to nie być taki łatwy orzech do zgryzienia, no ale mamy tutaj też coś dla osób, które bardziej są biznesowe, takie przedsiębiorcze, zarówno studenci, jak i pracownicy. Dla całej społeczności Politechniki Poznańskiej działa również Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i tutaj już możecie zgłosić się, jeżeli macie pomysł, tutaj nie musicie mieć wynalazków, ponieważ ten akademicki inkubator oferuje pomoc taką w analizie pomysłów biznesowych i w ogóle przygotowanie się do prowadzenia działalności. No a komu kiedyś nie przyszło przez myśl, żeby założyć własną firmę, prawda?
2: No i tutaj myślę, że też troszkę wpisuje się Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej, bo między innymi od nich można się dowiedzieć, jak faktycznie działać w formule startupów albo na przykład jak komercjalizować swoje, no właśnie, dociekania, swoje wynalazki, swoje rozwiązania. Zatem jest tutaj bardzo dużo opcji. No i last but not least, bo my tutaj tak mówimy o takim wychodzeniu poza akademię, ale jeżeli ktoś chce zostać na akademii i to się łączy z tymi artykułami, no to jest oczywiście dla Was też szkoła doktorska.
1: Oczywiście. Szkoła doktorska już swoje drzwi otworzyła, bo rekrutacja trwa od 6 maja do końca czerwca. No i możecie tutaj również w Centrum Wykładowym odwiedzić stoisko szkoły doktorskiej, gdzie dowiecie się dokładnie, jak wygląda cały proces rekrutacji, jak wygląda program kształcenia, no i oczywiście jakie są benefity, bo są one finansowe, ale nie tylko. No i wszystkie informacje tutaj o tej szkole doktorskiej uzyskacie.
2: No i jakie wymagane dokumenty, już rozmawiałyśmy tutaj przed chwilą z kierowniczką Centrum Własności Intelektualnej, że biurokracja bywa najtrudniejszą rzeczą w wielu procesach, więc jeżeli doktorat Wam się marzył albo się właśnie zamarzył, to może warto faktycznie się przejść, dowiedzieć i co nieco zrozumieć, jak działa cały proces.

0: Inżyniera Artura Jędrzaka z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panie bardzo serdecznie i słuchaczy naszych również.
0: Chciałabym z panem porozmawiać właśnie o tych tematach troszkę bardziej badawczych, bo mieliśmy już tutaj kilka rozmów na tematy, powiedzmy bardziej takie, które mogą się gdzieś tam przydać pracownikom czy studentom, ale jest to jednak dzień nauki, więc fajnie, gdybyśmy o tej nauce stricte też trochę porozmawiali. Czym się pan zajmuje w swojej pracy naukowej?
1: Tak, ja głównie zajmuję się biosensorami medycznymi, czyli tak jakbyśmy sobie wyobrażyli urządzenia, które mają monitorować nasz styl życia, nasze metabolity i różnego rodzaju takie ciekawe rzeczy jak od glukozy, poprzez cholesterol, to co chcemy wiedzieć. Czy mam jakieś predyspozycje do zachorowań na różnego rodzaju choroby, schorzenia, od cukrzycy po choroby neurodegeneratywne, to tak najprościej mówiąc Parkinsona, Alzheimera i tak dalej.
2: Tutaj mamy nie tylko państwa wydział, generalnie są stoiska wydziałów. Rozmawiałyśmy też z panem prorektorem do spraw nauki, że tegoroczny Dzień Nauki jest taki międzynarodowy, ale poprzednie były takie bardziej lokalne faktycznie. Czy zawsze mieli państwo właśnie stoisko, reprezentację, a także tematy, które chcieli państwo przybliżać?
1: Ja mam dzisiaj zaszczyt pierwszy raz uczestniczyć w tym dniu, więc jestem bardzo, bardzo podekscytowany tym, co tu się dzieje. I tak, ten wymiar przede wszystkim międzynarodowy jest niezwykle istotny. Nie tylko nauka jest lokalna. Nauka przede wszystkim musi być dzisiaj interdyscyplinarna, obejmować różnego rodzaju dziedziny, od chemii po nawet architekturę, tak, bo to mamy wspólne tematy. No i zdecydowanie to, żeby gdzieś wypływać poza nasz kraj, czyli gdzieś te współprace międzynarodowe są niezwykle istotne. Pozyskiwanie ciekawych, nowych grantów europejskich, światowych, więc to jest bardzo, bardzo istotne.
2: Akurat się spotykamy w takim momencie, że matury będą niedługo zmierzały ku końcowi, więc w takim razie będą również rekrutacje, składanie papierów na studia. Kto w takim razie mógłby się zainteresować, kto mógłby się odnaleźć na Wydziale Technologii Chemicznej?
1: Moim zdaniem przede wszystkim osoby, które interesują się chemią, biologią, czyli najkrócej mówiąc osoby, które gdzieś widzą w tym, po prostu lubią się tego uczyć. Najważniejsze jest to, żeby robić coś z pasją, a nie robić na siłę, więc zachęcamy przede wszystkim osoby, które dobrze czują się w chemii, w biologii, tak, czy w języku angielskim, który jest dzisiaj tak naprawdę językiem nauki i to jest bardzo, bardzo ważne dla nas.
2: To widać również w programie dzisiejszego wydarzenia, bo faktycznie wszystkie wykłady w sesji wykładów mają angielskie tytuły, zatem tutaj jeżeli ktoś chce też poćwiczyć swój akademicki język angielski, to również może wpaść. A co w takim razie daje nauka na tym wydziale? Oczywiście to z pewnością zależy od kierunku, ale w jakich przestrzeniach, w jakich sektorach, w jakich działkach można się po takich studiach w tej jednostce odnaleźć?
1: Przede wszystkim studia na Politechnice Poznańskiej dają możliwość pracy, czy to zarówno w przemysłach różnego rodzaju, tak, czy w przemyśle farmaceutycznym, tu mówimy stricte o moim Wydziale Technologii Chemicznej, która daje możliwość pracy w farmacji, czy też rozwijanie dalej, kontynuowaniu nauki. Tym też moja ścieżka tak też się potoczyła, że wybrałem tą ścieżkę typową naukową, z czego jestem bardzo zadowolony i to widać, że ta nauka daje dużą satysfakcję, więc nauka nie musi być nudna i coraz bardziej wydaje mi się, że takie wydarzenia pokazują, że nauka jest ciekawa, jeśli ją tak jeszcze uprawiamy, bo tak to można też powiedzieć, z pasją. To jest niezwykle istotne.
0: Chciałabym podpytać jeszcze, właśnie wspomniał pan o tych możliwościach również współpracy zagranicznej i tutaj też o swojej pracy naukowej. Czy państwo na Wydziale Technologii Chemicznej też angażujecie właśnie studentów w badania naukowe, jeżeli studenci są chętni, czy studenci mają jakieś takie możliwości brać może jakiś malutki swój udział w takich większych projektach?
1: Zdecydowanie tak. My zachęcamy studentów już do uczestnictwa na samym początku studiowania, do udziału w różnych kołach naukowych, a mamy ich bardzo, bardzo dużo, więc każdy odnajdzie coś dla siebie, od ścieżki polimerowej, czy po ścieżkę typową chemii organicznej, czy po jakieś nowoczesne technologie, w tym technologie sensorowe, więc tak naprawdę dla chcącego nic trudnego i też każdy może coś odnaleźć dla siebie. Też są możliwości wyjazdów, różnego rodzaju programy Erasmus+, więc tak naprawdę tylko chcieć.
2: Ta rozmowa pokazuje zresztą tak samo jak poprzednie, że mimo że Dzień Nauki oraz ten program, który brzmi bardzo ambitnie, może brzmieć jak wydarzenie adresowane przede wszystkim do badaczy, badaczek, to tak naprawdę przecież chodzi również o osoby studenckie, które tutaj mogą troszeczkę właśnie, powiem kolokwialnie, liznąć tego naukowego świata i się sporo rzeczy dowiedzieć, także może złapać bakcyla chociażby do pewnych tych tematów, które są poruszane, czy to na auli, czy to w stoiskach. Bardzo dziękujemy. Doktor inżynier Artur Jędrzak był z nami z Wydziału Technologii Chemicznej.
1: Bardzo dziękuję.

0: pracy, która nadal trwa. Obecnie jesteśmy na etapie testów płatowca, testów w locie, więc to jest dopiero gdzieś tam pewien etap. Natomiast to jest już wynik wielu miesięcy prac, analiz, obliczeń, symulacji, które potem są przekładane na konkretny projekt, na konkretne elementy, które składa się w cały projekt i następnie się go testuje.
1: A ile osób mniej więcej pracuje nad takim projektem?
0: Obecnie nad tym projektem pracuje zespół dronowy liczący 3 osoby, który właśnie jest odpowiedzialny za doprowadzenie tutaj tematu do końca.
2: Mam wrażenie, że Politechniki Poznańskiej nie byłoby bez dziedziny, jaką jest lotnictwo. Jest to szczególnie istotna działka na Politechnice. Czym się zajmujecie na co dzień? Jakie są wasze plany na przyszłość? Co robicie na Dniu Nauki?
0: Tak, to należy zaznaczyć, że pomimo tutaj wspominam o naszym zespole dronowym, ale Zakład Lotnictwa to jest dużo, dużo więcej osób, które każdego dnia wkładają swój wysiłek w rozwijanie nauki w tej dziedzinie. W bardzo wielu obszarach, chociażby emisja i jakość powietrza, a także kwestie bezpieczeństwa, kwestie organizacji ruchu lotniczego. To jest po pierwsze, naszym celem jest to, żeby przekazywać studentom wiedzę z tych wszystkich zakresów, żeby wyszkolić specjalistów, którzy będą mogli potem na rynku pracy się tymi kwestiami zajmować, ale także, żeby rozwijać naukę w tym zakresie, żeby to badać i żeby rozwijać technologię.
2: Science Day, czyli Dzień Nauki, odbywa się po raz czwarty i my tutaj rozmawiamy w ramach tego wydarzenia. Czy na poprzednich wydarzeniach również prezentowaliście swoje osiągnięcia, również byliście istotnym punktem na mapie?
0: Tak, staramy się prezentować te nasze osiągnięcia, nasze projekty, żeby to nie było tylko coś, co zostaje w murach uczelni, ale żeby to było też pokazywane innym, żeby pokazywać, czym się zajmujemy i dlaczego współpraca z uczelnią jest tak dobrym pomysłem.
2: Współpraca i to taka również chyba międzynarodowa, przynajmniej tegoroczny Science Day jest międzynarodowy, bo są faktycznie goście zagraniczni i było tutaj to wielokrotnie podkreślane, że tym się ta tegoroczna edycja odznacza. Czy wy również jako zakład i wasi pracownicy, też studenci, którzy z wami współpracują, macie faktycznie takie współprace międzynarodowe, sięgacie po tak daleko, jeśli chodzi o zasięg?
0: Tak, to jest nie tylko kwestia dzisiaj. Dzisiaj oczywiście tutaj mamy dużo fajnych kontaktów, właśnie tych też międzynarodowych. Natomiast to jest to, co się dzieje na co dzień. Kwestia współpracy z innymi uczelniami, wymian studenckich. To jest element, który pozwala nam wymienić swoje pomysły, poglądy i razem współpracować właśnie w dziedzinie rozwoju różnych technologii, zarówno tych silnikowych, ale i w każdym aspekcie lotnictwa.
1: No właśnie, jeśli chodzi o technologię, to chciałabym jeszcze podpytać o to zaplecze technologiczne i o to, jak wy zderzacie tę naukę z praktyką. Czy jako zakład również studenci mają możliwość u was uczestniczyć w jakichś zajęciach laboratoryjnych i może na przykład na jakichś symulatorach? Czy dysponujecie takimi?
0: Jak najbardziej. Zakład Lotnictwa dysponuje symulatorami lotniczymi. To jest bardzo istotne też w tym procesie kształcenia pilotów, który też się odbywa w naszym zakładzie. Natomiast to nie tylko kwestia symulatorów, to kwestia też wielu stanowisk, chociażby silnikowych, gdzie można prowadzić badania i dzięki temu nasi studenci są potem lepiej przygotowani do pracy właśnie na silnikach lotniczych. To także kwestia infrastruktury tej z zakresu dronów, różnego rodzaju aparatury, którą możemy pokazać studentom i wykorzystać. Bardzo pomaga nam także ciągle rozwijany kampus na Konkolewie, gdzie infrastruktura lotnicza jest najważniejsza i gdzie we współpracy z Aeroklubem Poznańskim możemy kształcić i pilotów, i techników, ale także chociażby w zakresie dronowym też możemy wykonywać loty i pokazywać studentom, jak to wygląda i jak je bezpiecznie prowadzić.
2: Akurat rozmawiamy w takim momencie, że powoli dobiegają końca egzaminy maturalne, zatem niedługo latem papiery na studia będą również pewnie składane przez bardzo wiele osób. Jaka osoba mogłaby się odnaleźć na kierunku lotnictwo w Zakładzie Lotnictwa? Czym powinna się interesować? Co ją może tutaj zachęcić?
0: Ja przyznam, że jeszcze parę lat temu było takie trochę nastawienie, że jeżeli idzie się na lotnictwo, no to głównym tutaj zachętą jest możliwość pilotażu, zrobienia licencji pilota i wiele osób po to tutaj przychodziło, natomiast wydaje mi się, że to bardzo uległo zmianie. Teraz ta oferta została poszerzona właśnie w bardzo szerokim zakresie. Nie tylko kwestie silnikowe, nie tylko kwestie właśnie bezpieczeństwa i organizacji, czyli taka trochę bardziej, powiedzmy, logistyka lotnicza. Jeżeli ktoś jest z takimi tematami zainteresowany, to też jest tutaj bardzo fajna oferta. Ale także właśnie te nasze bezzałogowce, czyli już stricte projekty, projektowanie właśnie komputerowe, symulacje komputerowe. To jest też coś, co bardzo potem wynagradza, jeżeli możemy zobaczyć ten bezzałogowiec w locie, coś, co projektowaliśmy, to nie jest tylko gdzieś tam na papierze czy na komputerze, ale faktycznie potem lata.
2: Brzmi to faktycznie bardzo satysfakcjonująco. Zatem nie przetrzymujemy już Pana dalej, żeby mógł Pan pokazywać Wasze osiągnięcia i Waszą pracę kolejnym zainteresowanym. Naszym gościem był Antoni Dąbkiewicz z Zakładu Lotnictwa Politechniki Poznańskiej, a rozmawialiśmy w ramach oczywiście Dnia Nauki, czyli Science Day 2026 w Centrum Wykładowym. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Konsorcjum UNIS faktycznie no, stawia na umiędzynarodowienie uczelni i międzynarodowe kontakty i my też jako dział staramy się podtrzymywać te tendencje, żeby jednak otwierać się nie tylko na Europę, ale na cały świat.
1: Świetnie. W takim razie do działu do spraw badań i projektów mogą zgłosić się nie tylko pracownicy, ale również studenci czy doktoranci, jak tutaj usłyszeliśmy. No i gdzie można Państwa znaleźć i gdzie można znaleźć więcej informacji?
0: Dzisiaj jesteśmy w CWU. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli ktoś z Państwa słucha i ma ochotę z nami porozmawiać, to zapraszamy serdecznie do Centrum Wykładowego. Jesteśmy na parterze, uśmiechamy się do Państwa po lewej stronie. Także jeżeli macie Państwo ochotę się z nami spotkać, to zapraszamy. A na co dzień budynek nowego rektoratu i pokoje, akurat mój 124, w razie czego pokieruję dalej do innych koleżanek, kolegów.
2: To jeszcze dorzucimy, że jest również fanpage na Facebooku, tam taki pierwszy powiedzmy kontakt, to można faktycznie zerknąć na profil facebookowy, no ale nic nie zamieni, chyba faktycznie nie zastąpi tego kontaktu face to face, czyli spotkania. Agnieszka Barcik z działu do spraw badań i projektów Politechniki Poznańskiej była z nami, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję pani.

0: Ja tego nie wiem, ponieważ nie widziałam nigdy takich badań. Nigdy nie było to jakby punktem mojego zainteresowania. Natomiast aktualnie w tej zmieniającej się rzeczywistości i w tych zmieniających się pokoleniach myślę, że warto poznać te narzędzia i spróbować i zobaczyć, poobserwować, czy one rzeczywiście będą przydatne dla rozwoju nauki.
1: Myślę, że to jest bardzo cenna perspektywa i cenne podejście, bo bardzo wiele osób zapomina o tym, że w tym, że ma swoje jakieś zainteresowania naukowe, lubi zgłębiać wiedzę i zajmować się jakąś dziedziną, że nauka i uprawianie nauki to jest praca bardzo zespołowa.
0: Tak. Zgadzam się i to też wynika z mojej obserwacji i z moich rozmów z różnymi zespołami naukowców na Politechnice Poznańskiej. Mało kto, chociaż są też takie osoby, ale wiele osób podkreśla znaczenie tej pracy zespołowej, znaczenie współpracy, znaczenie wspólnych badań i wspólnego osiągania sukcesów, jak również cieszenia się z tych sukcesów.
1: Doktor Ilona Długa była naszą gościnią. Nie będziemy pani trzymać już dłużej, bo pani jeszcze musi się oczywiście do warsztatów też przygotować. Oczywiście wszystkie osoby, które uznają to za ciekawe, to zachęcamy do zgłębiania wiedzy w ogóle na temat coachingu i na temat tego, w jaki sposób poprawiać swoją, wspomniałam tutaj o efektywności naukowej, właśnie zwracając uwagę na te kompetencje miękkie, możliwe, że jest to coś, co się każdemu z nas przyda. A pani bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję. Zapraszam na godzinę 12 do sali numer 6 w Centrum Wykładowym, ale też zapraszam do rozmów w punkcie pomocy psychologicznej i w dziale do spraw równości Politechniki Poznańskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

0: kątem zachęcamy również dzięki temu innych i do zwiedzania nowych miejsc, i do poznawania nowych ludzi, i do poznawania innych bibliotek, żeby się przekonać albo zdobyć jakieś pomysły, co jeszcze możemy w naszej bibliotece zrobić.
1: Tak, myślę, że głównie właśnie taki cel jest, żeby dzielić się wiedzą i doświadczeniem, które zdobyliśmy za granicą. Mamy też, jeśli chodzi o studentów, ofertę szkoleń. Może nazwa jest bardzo tradycyjna, natomiast one się bardzo zmieniają. To są zarówno dla studentów, którzy są na pierwszym roku, żeby mogli poznać bibliotekę nie tylko od strony oferty, ale od strony tych usług, które prezentujemy. Jest ciekawa wycieczka, w której prezentują bibliotekarze wszystkie możliwości właśnie takiego zdalnego dostępu do zasobów i do usług, które mamy. No i też są bardziej zaawansowane kursy na trzecim stopniu, tak jak pani wspomniała, prace dyplomowe. Mamy specjalne zajęcia, na których pokazujemy, jak skutecznie i efektywnie wyszukiwać literaturę naukową, jak przygotować sobie całą kolekcję do projektów naukowych bądź do grantów. Teraz studenci są bardzo zainteresowani i mają szerokie horyzonty, więc myślę, że musimy nadążać. Mamy też ofertę dla szkoły doktorskiej, więc rzeczywiście staramy się te wszystkie cele realizować.
0: Prowadzimy też czasami wycieczki, nie tylko dla tych osób, które tu będą studiować, ale również dla tych osób, które może kiedyś dzięki temu przyjdą na Politechnikę i do biblioteki zobaczyć nas, bo prowadzimy wycieczki i dla dzieci z podstawówek, i dla dzieci starszych, czy już dla młodzieży, więc także pokazujemy od tej strony bibliotekę. Staramy się być jak najbardziej otwarci. Co do tych stref chilloutu, mamy również kanapy. Marzy nam się, żeby ta przestrzeń była jeszcze większa, jeszcze bardziej wygodna, żeby faktycznie studenci poczuli się tam tak, że mogą sobie poleżeć, pospać i żeby też ich to przyciągało, bo wiemy, że takie rzeczy pomagają, tak?
2: To wszystko jest bardzo cenne, bo faktycznie to łatwo tak powiedzieć, że jest dostęp, jest zasób, ale tymczasem faktycznie na przykład wyszukanie jakiegoś tytułu, zrozumienie, jak działa na przykład ten dostęp, poznanie baz wiedzy, no to nie jest wiedza, to nie są też umiejętności, z którymi student przychodzi od razu już na uczelnię, więc to bardzo cenne, że panie też tego uczą i myślę, że też warto mówić o tym, że bibliotekarz, bibliotekarka to również jest osoba, która musi odznaczać się bardzo wieloma kompetencjami i bardzo rozległą wiedzą.
1: Tak, w dzisiejszym świecie.
2: Ze zgodność w pani oczach.
1: Tak, rola bibliotekarza zmieniła się bardzo. Nawet mamy dosyć trudne zadania związane chociażby z nie tylko z metadanymi i z taką informatyzacją, która dotyczy bibliotek i aspektami, które są w każdej dziedzinie już w tej chwili. Jednakże to nie jest już tradycyjna biblioteka. To już jest miejsce, w którym znajomość systemów, narzędzi, obsługi, wszystkiego co zdalne i co wydaje się tak łatwo dostępne, jest dosyć skomplikowane i wymaga wielu szkoleń i wielu kompetencji ze strony naszych bibliotekarzy, więc myślę, że to jest kolejne wyzwanie dla takiej nowoczesnej i naukowej biblioteki.
2: Idą panie pod rękę z tematem rzetelności naukowej, czyli tego, gdzie szukać informacji, żeby jednak nasze czy badania, czy dociekania były jednak rzetelne i nie powielały jakichś mitów. Marta, zdaje się, chciała coś powiedzieć.
3: Tak, ja jeszcze właśnie chciałam nawiązać do tego, że panie mówiłyście o tych wyjazdach na program Erasmus i to też gdzieś wpisuje się w taki, powiedzmy, nurt, w jakim organizowany jest tegoroczny Dzień Nauki, bo w tym roku mocny nacisk mamy właśnie na tę współpracę zagraniczną, więc dobrze słyszeć, że Biblioteka Politechniki Poznańskiej również z takich wyjazdów korzysta i tutaj się swoimi doświadczeniami dzieli. Ja myślę w takim razie, że możemy odesłać tutaj na stanowisko biblioteki, bo panie będziecie do godziny której?
0: Do 17 dzisiaj jesteśmy, więc jak najbardziej zapraszamy, chętnie udzielimy odpowiedzi i również zapraszamy poza tym dniem dzisiejszym, do samej biblioteki. Też bywa, że dzwonią do nas i pracownicy, i czasami przychodzą studenci, więc zawsze bardzo chętnie pomagamy w różnych sprawach.
2: Zapraszamy. Zdecydowanie warto korzystać. Naszymi gościniami były pani Maria Bebejewska i Beata Korzystka z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy również.

0: Tory poznańskich wydarzeń.
1: Przynęta kulturalna.
0: Kobiety na twórcze spotkania raz. Zima już dawno za nami i palce nie marzną, dlatego łatwiej coś z nimi zrobić. Na przykład włożyć w glinę, dać im i nożyczkom ponieść się w twórczym szale, wskazać palcem, co w tej kompozycji trochę ci nie gra. A to wszystko ze spokojnym oddechem i otwartą głową, tak aby dodatkowo wsłuchać się w samą siebie. Zajęcia twórcze dla kobiet od godziny 18 w stowarzyszeniu Fiber Art. Czas na trening. Umierania. Czarny chleb, czarna kawa. Najlepiej przegryźć przed czarną komedią. A taką masz okazję doświadczyć w Panu Garze. Spektakl Teatru Nagle przedstawia historię Marii, która trenuje umieranie. Zmęczona swoim doczesnym życiem, chciałaby coś w nim zmienić, a raczej się go po prostu pozbyć. Seans to sztuka, w której tli się tajemnica i niekonwencjonalne rozwiązania humorystyczne. Pan Gar, godzina 19:00.

Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Radio

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mimo, że znają się od podstawówki, czyli Kowal z Byty EH, Jacol z Proroka i Jomaj z Sza, to dopiero teraz pierwszy raz zagrają razem. Tak więc te trzy zespoły na jednej scenie. No i co należy zrobić, żeby taką wejściówkę zgarnąć?
1: No to jak zawsze. 7148, tam wpisujemy afera, swoje imię i nazwisko, no i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe. No i dzisiaj mamy Dzień Mostowca. W Poznaniu kilka tych mostów mamy, więc ja bym zapytał o ulubiony most.
0: I dlaczego?
1: Tak, z jakimś takim naprawdę uzasadnieniem, które nie mówi, bo tak, ale chciałbym usłyszeć, co państwa łączy z tymi mostami.
0: No i co, mamy czas do jakoś 15:50, żebyście nam te odpowiedzi wysłali. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze już z VAT.

0: co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
2: Reklama.

0: Nie wiem, czy jest ich tak dużo, jak na przykład w Warszawie. W Warszawie jest bardzo dużo różnorakich pomników, ale w Poznaniu będzie nowy. Będzie odsłonięcie nowego pomnika już w tę środę na Cokole przy Górze Przemysła.
1: A słyszałem o tym, widziałem nawet gdzieś relację, jak ten pomnik przewozili ciężarówką po mieście.
0: Ale widziałeś go?
1: A nie, tak na żywo to nie.
0: Tak po prostu, okej. Najnowszy poznański monument będzie przedstawiał króla Przemysła II na koniu. To już taki spoiler dla was, ale możecie znaleźć już tam pierwsze zdjęcia w internecie, więc nie będzie to zaskoczenie jakieś większe. Jakbyście chcieli wziąć udział w tej uroczystości, to zaplanowano ją, jak już powiedziałam, na środę na godzinę 12.
1: Czyli nie dla osób pracujących. W sumie jak ktoś jest bezrobotny, to zapraszamy na otwarcie pomnika.
0: Tak, ale no dla studentów to akurat, myślę. Chociaż tak już teraz ten czas, ten maj może nie być też najlepszym czasem na takie uroczystości, na takie wydarzenia.
1: No, nie wiem. W sumie nie widzę powodu, dlaczego miałby nie być. Może dla studentów, dlatego że sesja się zbliża i nie mają czasu na takie rzeczy, tylko muszą w końcu się zająć swoimi studiami. Ale myślę, że maj, a konkretnie maj o godzinie 15:16 jest dobrym momentem na co innego.
0: Chociażby na nowość muzyczną, tak? O to ci chodziło?
1: To mam na myśli.
0: Teraz na antenie usłyszycie nowość muzyczną Sweet 8-0.

0: tramwaj konny. Jestem ciekawy, jak to się odnosi do ogólnego wprowadzenia tramwajów konnych na świecie. Bydgoszcz była tutaj przodownikiem, czy może po prostu późno adaptowała ten trend. Natomiast w 1974, i to jest coś, czym faktycznie można się pochwalić, nie żeby tramwaj konny taki nie był, ukończono budowę najwyższego na świecie masztu radiowego w Konstantynowie koło Płocka. No i ciekawostka jest taka, że od czasu budowy do czasu zawalenia, bo zniknął z powierzchni ziemi ten maszt w 2008, no to to była najwyższa budowla na świecie. Potem ten rekord pobił Burj Khalifa i chyba nie mówiłem jeszcze, ale to było 646,38 metra. No a co tam w muzyce słychać?
1: Oj, w muzyce dużo, dużo się działo tego 18 maja. W 2012 była premiera singla Algae Breeze Blocks, jeden z bardziej znanych utworów tego zespołu. W 98 Jeff Buckley zaśpiewał Everybody Here Wants You. A w 82 była premiera singla Survivor Eye of the Tiger. I myślę, że na tą pogodę to byłby fajny kawałek, ale myślę, że zagramy coś zgoła innego.

0: na geniuszu Jacoba Colliera. Opowie nam o nim Marta Kula, a Vinyl Listening Party przedstawi Jakub Krzyżanowski.
1: Jacob Collier to brytyjski wokalista, multiinstrumentalista i producent, który słynie z angażowania publiczności w tworzenie koncertów, dyrygując nią niczym wielkim chórem. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 20. Więcej informacji znajdziecie na stronie klubu Blue Note. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera 9.

0: tym pomyślę, bo tutaj słów takich jak rozszerzalność materiałów, bimetal, tutaj się nie używa zbyt często jednak.
1: Brzmi jak tytuł pracy inżynierskiej.
0: Myślę, że mógłbyś z tego zrobić pracę inżynierską, jakbyś się uparł. Dziękuję tobie za odcinek dzisiejszy i za podzielenie się pomysłem. Brzmi to super, naprawdę ci kibicuję, że ci się powiedzie, a pozostałem dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
1: Dziękuję bardzo.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Putrenovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Studencki patrol na 90.

numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, a następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Gdyby właśnie wasza praca wygenerowana przez AI miała trafić na wystawę, jakich trzech słów użylibyście do wygenerowania obrazu? Właśnie o takie trzy słowa najbardziej kreatywne czekamy w odpowiedzi. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a na odpowiedzi czekamy do godziny 18. A tymczasem na naszej antenie A Tribe Called Quest z hitowym utworem.

dodać, że autorką wystawy jest pani Adrianna Bogdanowska, która jest także absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na pewno ciekawym elementem całego przedsięwzięcia jest także prezentacja autorskich diapogram fotograficznych, a także recytacja poezji jednego z pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do wzięcia udziału w wydarzeniu bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkie szczegółowe informacje na temat tego przedsięwzięcia znajdziecie oczywiście na stronie Uniwersytetu, a tymczasem zachęcamy, zapraszamy do wysłuchania kolejnego

Tówkowa. Omówimy wady, zalety, a także konsekwencje właśnie takiego rozwiązania. O godzinie 17.30 mini audycja pod tytułem Ekonomia Szczęścia. Do tego konkurs, o którym przypomnimy Wam już za moment. Do tego jak zwykle dużo informacji ze świata akademickiego i dużo dobrej muzyki. A skoro już mówimy o dobrej muzyce, czas na kolejny utwór na naszej antenie.

0: Metodą jest jedna podwójna wejściówka na wystawę AI pod tytułem Algorytmy iluzji w CK Zamek. Jest to wystawa czasowa, trwająca do 12 lipca i aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe związane właśnie z tematyką wystawy AI, ponieważ chciałbym was zapytać, gdybyście mogli użyć trzech dowolnych słów do wygenerowania obrazu, który miałby się znaleźć właśnie na takiej wystawie. Jakich trzech słów do wygenerowania obrazu byście użyli? Liczymy na maksymalną kreatywność, na odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy was i jesteśmy dla was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami właśnie tego wydarzenia i wzięcia w nim udziału. Szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej UEM-u, a

zapłacić czynsz. Dorosłość przyszła, tylko instrukcja obsługi została u rodziców. I żeby było jasne, nikt nie robi tego ze złej woli. Mechanizm rodzica pługa zwykle wyrasta z miłości, nie z egoizmu. Rodzice chcą ochronić dziecko przed stresem, rozczarowaniem i poczuciem porażki. Tyle, że psychologia od lat pokazuje coś bardzo niewygodnego. Dzieci budują odporność psychiczną właśnie dzięki kontaktowi z małymi trudnościami. Nie wtedy, gdy życie jest idealnie wygładzone. To trochę jak z treningiem na siłowni. Mięśnie rosną nie dlatego, że ktoś zdejmuje z nas ciężar, ale dlatego, że organizm stopniowo uczy się go dźwigać. Jeśli za każdym razem ktoś przejmowałby za ciebie sztangę, nigdy nie stałbyś się silniejszy. Z psychiką jest podobnie. Małe frustracje, konflikty, błędy i porażki są dla dziecka czymś w rodzaju mikrotreningu w odporności. Bez nich trudno zbudować poczucie "to było trudne, ale dałem radę". Jeśli rodzic zawsze interweniuje pierwszy, dziecko dostaje ukryty komunikat "świat jest zbyt trudny, a ty sam sobie nie poradzisz". Z czasem dziecko zaczyna w to wierzyć. Co pokazują badania? Skutki nadopiekuńczości są zaskakująco konsekwentne. Badania wiążą rodzicielstwo pługa z wyższym poziomem lęku, depresji i zaburzeń nastroju u młodych dorosłych. Dzieci wychowywane pod ochronnym parasolem częściej boją się porażki, gorzej znoszą niepewność i silniej przeżywają nawet drobne niepowodzenia, bo przez lata ktoś usuwał z ich życia większość stresorów, zanim nauczyły się sobie z nimi radzić. Niższą odpornością psychiczną. Setki wygładzonych sytuacji sprawiają, że w dorosłości pierwszy poważny problem staje się katastrofą, bo jako dzieci nie wykształcili w sobie mechanizmów radzenia sobie z frustracją. Trudnościami w regulowaniu emocji. Kiedy dziecko nie ma okazji samodzielnie przeżyć złości, rozczarowania czy konfliktu i stopniowo nauczyć się je oswajać, emocje w dorosłości częściej stają się przytłaczające i trudniejsze do kontrolowania. Słabszym funkcjonowaniem społecznym. Nadmiernie chronione dzieci częściej mają problem z rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem granic i budowaniem zdrowych relacji, bo przez lata rolę mediatora kryzysowego pełnił za nie rodzic. Większą zależnością od innych. Jeśli przez większość życia ktoś przypominał, organizował, planował i interweniował, młody człowiek łatwo przyzwyczaja się do funkcjonowania w trybie "ktoś mi pomoże", zamiast rozwijać samodzielność. Mniejszym poczuciem sprawczości. Dzieci, za które stale podejmuje się decyzje i rozwiązuje problemy, zaczynają wątpić, że same potrafią wpływać na swoje życie, co psychologia określa czasem jako wyuczoną bezradność. Dzieci wychowywane pod ochronnym parasolem częściej gorzej radzą sobie także w środowisku akademickim i relacjach rówieśniczych. Paradoksalnie, im bardziej rodzic próbuje przygotować dziecko do życia, tym mniej okazji daje mu do prawdziwego trenowania życia. Z perspektywy ewolucyjnej sytuacja jest dość absurdalna. Przez większość historii ludzkiego gatunku dzieci uczyły się przez obserwacje, swobodną zabawę, eksperymentowanie i kontakt z rówieśnikami w różnym wieku. Nikt nie organizował im każdej godziny dnia. Nikt nie zamieniał dzieciństwa w terminarz zajęć dodatkowych. Dzieci miały przestrzeń, by próbować kłócić się, godzić, ryzykować, nudzić się i wymyślać własne światy. Nie chodzi o to, żeby zostawić dziecko samo sobie. Dobra opieka nie oznacza obojętności. Rozwiązaniem sugerowanym przez ekspertów jest odwrócenie pługa. Zamiast usuwać przeszkody, rodzice powinni stać się bezpieczną bazą, która pozwala dziecku na nudę, popełnianie błędów i samodzielne szukanie rozwiązań. Dopiero wtedy dziecko ma szansę przekonać się, że potrafi robić trudne rzeczy. Rodzic nie musi usuwać każdej przeszkody. Może być obok, pomagać nazwać emocje, zadawać pytania, wspierać po porażce. Zamiast "załatwię to za ciebie", można powiedzieć "co możesz z tym zrobić". Zamiast "nie martw się, już piszę do nauczyciela", można zapytać "jak chcesz z nim porozmawiać". To mała różnica w słowach, ale ogromna różnica w podejściu i wychowaniu. Bo największym prezentem dla dziecka nie jest idealnie odśnieżona droga. Jest nim przekonanie "mogę upaść, mogę się pomylić, mogę spróbować jeszcze raz i nadal jestem kochany".

0: Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja.
2: Chemot, B2B, Łęcki.
3: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
2: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
3: Wtorek, godzina 20.
2: Oczywiście, Radio Afera.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Studencki patrol.

0: Tournée po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek, 18 maja, godzina 18. Sporting. Klub Afera wita się bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie bardzo dużo emocji sportowych, przede wszystkim tych skierowanych na niebiesko-białą część Poznania w związku z wydarzeniami minionego weekendu, o których oczywiście opowiemy. Za realizację odpowiadać będzie Marcelina Mikołajczak oraz Mateusz Szlas, a za mikrofonami
2: Samuel Kimmel
1: oraz Szymon Kamuda.

0: bo w 24 minucie pokonał golkipera gości i Lech po tej pierwszej odsłonie spotkania prowadził 2-1 i tak naprawdę w tej drugiej połowie trzeba było przede wszystkim zachować zimną głowę i dowieść ten rezultat do końca, no bo wygrana w tym spotkaniu, nieważne jaka, dawała już poznaniakom mistrzostwo Polski i taką kropkę nad i postawił w 58 minucie Patryk Wollemar, który po zagraniu Mikaela Isaka po długim słupku pewnie pokonał po raz trzeci już w wykonaniu Lechitów golkipera
1: gości. Ale jaka to piękna w ogóle akcja była. Jedno same podania bez przyjęcia, wszystko na jeden kontakt, naprawdę, no kurczę, taka klepka, aż się Barcelona za najlepszych lat przypomniała.
0: Albo też Lech Poznań z meczu z Legią Warszawa, wtedy też pamiętam, była taka akcja z Afonso Souzą też po jednym kontakcie. Ale trzeba też powiedzieć sobie ciekawą rzecz, ponieważ jak oglądałem transmisję tego spotkania, to pojawił się taki komunikat, że to jest pierwsza bramka w tym sezonie Patryka Wollemarka i szczerze mówiąc, Patryk mnie tak oczarował w tym sezonie, że nie wierzyłem, że to jest dopiero jego pierwsza bramka w tym sezonie, szczególnie, że już wrócił, zdaje się, pod koniec stycznia, ale rzeczywiście to było jego pierwsze trafienie w tym sezonie, no lepiej później niż wcale i najlepiej właśnie na wagę, zdaje się, mistrzostwa. No już później w końcówce pojawiły się też nowe twarze, żeby tutaj też nie było, tak już było widać po grze, że wielkiego ryzyka nie ma w kwestii wyniku. Zagrał też na przykład Radosław Murawski, drugi występ po powrocie z kontuzji, a w samej końcówce pojawił się Janik Aniero, który dorzucił do statystyk swoich w tym sezonie żółtą kartkę. Tam się trochę zakotowało pod koniec pomiędzy zawodnikami Radomiaka Radom i Lecha Poznań. Gorąco było też na trybunach, tutaj słynna historia od Radka Murawskiego, jakoby żał mu, nie miał stracić kurtkę, później bohatersko ją odzyskać miał Robert Gumny, no ale...
1: Człowiek wielozadaniowy.
0: Tak, miał stanąć na bramce, w końcu nie stanął, uratuje kurtkę, prawdziwy tutaj może przyszły kapitan tutaj.
1: A na koniec jeszcze przyśpiewkę zaintonuje, ale o tym później.
0: O tym później, tak, intonował przyśpiewki bardzo głośno i charyzmatycznie, ale też posłuchajmy jeszcze szkoleniowca Lecha Poznań Nielsa Fredriksena, który po meczu wspominał, że w takich momentach liczy się tylko końcowy wynik.
2: Nie będę komentować tego spotkania. Powiem tylko, że jestem zachwycony tym, jak potrafiliśmy odbić się po złym początku. Ale ważniejsze jest to, czego moi piłkarze dokonali w skali całego sezonu, zdobywając drugi tytuł mistrzowski z rzędu.
1: No właśnie, ta skala całego sezonu i fakt obronienia tytułu mistrzowskiego nie jest wcale aż taką prostą sprawą, ponieważ sezon był wyjątkowo skomplikowany, zarówno dla Lecha. Trzeba było łączyć to razem z grą w Pucharze Polski, trzeba było łączyć to razem z grą w europejskich rozgrywkach, w których także dzielnie kolejorz bronił barw zarówno klubowych, jak i krajowych. Śmiało możemy o tym powiedzieć w ten sposób. No i mierzyć się z bardzo, ale to bardzo specyficzną ligą w tym sezonie. Z uwagi na to, że każdy gubił punkty, tabela była bardzo zacieśniona, można było jednym zwycięstwem albo jedną porażką przenieść się tak naprawdę z nieba do piekła, albo i z powrotem. No i trzeba zwrócić uwagę na to, że niewiele jest drużyn, które były w stanie w historii w ogóle polskich rozgrywek, tej najwyższej klasy rozgrywkowej, obronić tytuł. Lechowi taka sztuka udała się po raz trzeci. Najpierw były to sezony 83-84, później 92-93, teraz mamy sezony 25-26. No i jesteśmy w tym gronie razem tylko bodajże z Legią Warszawa i z Wisłą Kraków, więc to pokazuje, jak trudne jest to zadanie. No i o tym również zwraca uwagę na to Niels Fredriksen, mówiąc, że obrona tytułu to faktycznie jest ogromny sukces.
2: Nie dokonaliśmy tego jako klub od 30 kilku lat. Udało się w wyjątkowo trudnym sezonie. Liga była niezwykle wyrównana, do tego zagraliśmy wiele meczów w Europie.
0: No właśnie, Niels Fredriksen dołączył do takiego elitarnego grona, trener Łazarek, tam trener też zdaje się Apostel, chociaż tam trener Apostel sezonu nie dokończył tego w 93. Pamiętamy też, że to mistrzostwo zostało dopiero później przyznane Lechowi przez różne afery, które wtedy w tych latach 90. też się toczyły, więc rok po roku to będzie trzeci trener Niels Fredriksen. No i też się pojawia pytanie, jak ta kadra Lecha będzie w najbliższym czasie wyglądała. Były też pytania zranienia gorące na murawie do Luisa Palmy, czy wie, jak wygląda jego sytuacja, czy ten transfer będzie, czy nie będzie. No dalej nie mamy jasnej, klarownej tutaj deklaracji ze strony ani Lecha, ani też zespołu ze Szkocji. Pojawia się pytanie, czy zostanie Wojciech Mońka. Wiemy o podpisanym kontrakcie Aliego Golizadecha, no ale jak wspomina sam trener, myśli on już o przyszłości. Też widziałem taki wywiad, wspomniał Tomasz Rząsa, że planują już z trenerem kadrę na przyszły sezon.
2: Oczywiście tytuł otwiera nam kolejne możliwości. Zagramy w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dodatkowo będziemy w nich rozstawieni znacznie lepiej niż przed rokiem. To także świetna rzecz.
1: No właśnie, o tym rozstawieniu też nie sposób nie wspomnieć, ponieważ po rozwiązaniach już wszystkich sytuacji w ligach również zagranicznych wiemy na 100%, że Lech Poznań będzie rozstawiony na pewno w drugiej rundzie eliminacyjnej do Ligi Mistrzów. Jeśli awansuje dalej, to będzie rozstawiony również w trzeciej i w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, właśnie z uwagi na to, że zapracował sobie przez te kilka sezonów na odpowiednio wysoki współczynnik, plus pozostałe ligi także nieco kolejorzowi pomogły, więc przy okazji trzeba liczyć na szczęście, ale także i trzeba podeprzeć się swoimi własnymi umiejętnościami. Te dwie rzeczy zgrały się idealnie, ale nie można zapominać, że to nie jest pewien awans do Ligi Mistrzów, tylko trzeba jednak sporo pracy w to włożyć, tak samo jak i dużo pracy trzeba było włożyć zarówno w sobotni mecz, jak i później w powrót, który był dosyć długi dla piłkarzy, na pewno w jakiś sposób męczący, ale przy tym poziomie adrenaliny to zmęczenie na pewno w ogóle nie było odczuwalne. No i o takim podsumowaniu właśnie kibiców, meczu i tej długiej, ale bardzo przyjemnej drogi powrotnej wspominał poznański defensor Wojtek Mońka.
3: Podziewałem się, dowiedziałem. Znamy naszych kibiców, także to było pewne, żeby na nas czekać.
4: Myślę, że pokazaliśmy, że zasłużyliśmy na to mistrzostwo, nie? Straciliśmy pierwszą bramkę, ale wygraliśmy mecz, także idealnie. Płonął, autokar płonął całą drogę.
0: No właśnie, droga była długa. Piłkarze przybyli na stadion przy ulicy Bugarskiej o godzinie 5:00, przywitani przez tłumy kibiców, ale o szczegółach porozmawiamy po piosence Libera, Czysta Gra.
5: 1922 2007 to już 85 lat. Dla wszystkich zasłużonych, dla wszystkich miłośników, kolejarz gra cały czas.
6: Dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia futbolu.

0: No i my już wiemy, kto wygrał ważny mecz, może nie dziś, ale w sobotę. A teraz pozostaje kolejne pytanie, kto wygrał taką batalię całosezonową w sercach kibiców i w naszych sercach? Słucham cię, Samuelu, kto twoim zdaniem był takim MVP całego sezonu? Kto ciągnął tą drużynę najbardziej i w każdym momencie dokładał chociaż taką minimalną cegiełkę za każdym razem, nawet jeżeli reszcie zespołu nie szło?
1: No ja nie będę oryginalny, bo ja wiem, co jest też na przygotowanych tutaj przez nas materiałach do dzisiejszej audycji. Wojtek Mońka, mój absolutny szeryf obrony. Tutaj nawet ciężko opisać w słowach, co on wyczynia w tej defensywie, jaki on rzeczywiście jest, mimo tak naprawdę pierwszego sezonu w pierwszej drużynie. Dojrzałość, pewność, no w tym ostatnio właśnie rozmawialiśmy przed wejściem o tych dwóch ślizgach z meczu z Radomiakiem, to jest coś niesamowitego. No ale w takim razie ja tutaj odbiję piłeczkę, kto jest twoim MVP?
0: Ja jeszcze posłużę się kulturą i zwrócę uwagę na to, że nasi realizatorzy również zwracają uwagę na to, że Wojtek Mońka to jest też osoba, którą oni by zgłosili jako miano MVP sezonu, ale także Ali Golizadeh, który jeżeli był w pełni sprawny, jeżeli grał, to po prostu te bramki, te podania, to zachowanie na boisku stawione świata i w pełni się z nimi tutaj zgadzam. Natomiast ja dorzucę, żeby się już nie powtarzać, ponieważ w pełni się zgadzam także z tymi waszymi dwoma typami, na pewno nie można zapomnieć o Antku Kozubalu, który zagrał bodajże ponad 50 spotkań. Praktycznie wszystkie z nich albo w całości, albo prawie w całości, więc to są niesamowite liczby i niesamowita też intensywność jak na poziom polskich zawodników i na poziom polskiej ekstraklasy. No i z przodu Mikael Iszak także pochwalił się 16 bramkami. Może jeszcze dopisać na swoje konto w ekstraklasie, w ostatnim meczu ekstraklasowym jeszcze jedną bramkę, dlatego pozostaje obserwować. Aż ciężko powiedzieć, który był taki faktycznie wyraźnie najlepszy, ale mimo wszystko poszedłbym w Wojciecha Mońkę.
1: No jeszcze ja w takim razie, jak już wszystkich wymieniamy, to dorzućmy jeszcze Luisa Palme, 10 bramek, zdaje się 11. Asyst na pewno wszedł z futryną. No ten środek taki był momentami niemrawy, ale końcówka rzeczywiście też miał swoje tutaj, swój duży udział w tym, żeby to mistrzostwo Lechowi ostatecznie zapewnić. No ale też posłuchajmy kibiców Lecha Poznań, którzy zebrali się pod stadionem w niedzielę około godziny 4:00, czekając na zawodników i też miałem okazję ich zapytać, kto był ich MVP sezonu.
2: Trzeba dać Wojtka Mońkę. Powiedziałbym, że Ali, gdyby był zdrowy, ale mimo wszystko trzeba dać Wojtka.
3: Ali Golizadeh, mimo długiej nieobecności Ali.
4: Kael Isak, strzelił najwięcej bramek dla Lecha.
5: Isak, bo najwięcej strzelał bramek i najbardziej wierzył w to, że zdobędziemy tego mistrza.
6: Jednym z najbardziej wartościowych zawodników dla Lecha może być na pewno Wojciech Mońka. No mocno się wyróżnił. Moim zdaniem topka obrońców Ekstraklasie aktualnie. Rozwija się fenomenalnie. Świetnie się go oglądało.
7: Trzeba docenić Luisa Palme. Pomimo jego wahań formy, no dowiózł liczbami, nie? Zarówno na podwórku krajowym, jak i w wieczorach europejskich.
0: Czyli już wiemy, kto komu podobał się najbardziej w tego sezonowych rozgrywkach. Natomiast tego mistrzostwa też by nie było, gdyby takie pojedyncze fragmenty, pojedyncze elementy, które czasami pozwalały Lechowi albo wygrywać, albo odmieniać losy spotkań. Więc pojawia się tutaj pytanie, co mogło być najważniejszym momentem sezonu, albo który fragment meczu? Słucham cię.
1: No, znowu nie będę oryginalny, ale mecz z Rakowem Częstochowa, wtedy ta bramka w końcówce w doliczonym czasie Janika Aniero.
0: Spłacił się.
1: Spłacił się, tak. Tak jak Brian Febema chyba 6 punktów Lechowi w tym sezonie dał, no to wtedy właśnie ta pamiętna bramka Janika Aniero to był ten rzeczywiście moment, który na pewno miał duży wkład i w budowaniu mentalu drużyny, ale też w końcowym triumfie, no bo te 3 punkty były bardzo ważne w końcowym rozrachunku.
0: W pełni się z tobą zgadzam, więc po raz kolejny, żeby się nie powtarzać, ja zwróciłbym uwagę na takie przede wszystkim bohatera niestandardowego i na moment niestandardowy, mianowicie mecz z rundy wiosennej z Pogonią Szczecin. Kiedy był problem zdrowotny Bartosza Mrozka i w bramce musiał stanąć Płamen Andrzejew i zagrał tak naprawdę, jakby był w rytmie meczowym od co najmniej kilku miesięcy. Mało tego, w doliczonym czasie gry zmagał się z kontuzją. Już mówiliśmy tutaj wcześniej, że Robert Gumny wydawało się, że stanie na bramce w tamtych ostatnich kilku minutach, bo wówczas kolej już nie miał już zmian do przeprowadzenia, ale Andrzejew był rozmasowywany po tym urazie mięśniowym, próbował ze wszystkich sił stanąć na tej linii i bronić piłki, no i mało tego, jeszcze właśnie na jednej nodze obronił tą jedną piłkę meczową z linii, wyłapał piłkę, no i uratował Lechowi komplet trzech punktów w tamtym spotkaniu, więc myślę, że to też jest coś takiego warte wspomnienia.
1: No to taka chyba sytuacja na wagę z poprzedniego sezonu, porównując Mario Gonzalez, bramka z, tak, z KKS-em.
0: Czy a też później wybicie z linii.
1: Dokładnie, na wagę mistrzostwa wtedy w meczu z Piastem. No ale ponownie oddajmy głos kibicom Lecha Poznań, którzy właśnie wybrali również swój taki najważniejszy mecz, albo też moment sezonu.
2: Banalnie to bym powiedział, że Raków tutaj 4-3.
4: Lech Legia 4-0.
7: Tutaj podsyłałem już wcześniej, ale też się zgadzam z piłkarzami. Raków Lech, jak Raków do nas przyjechał, no to zdecydowanie mecz, który ustawił mental.
3: Wbrew pozorom odpadnięcie z Ligi Konferencji wtedy dało trochę Lechowi oddech i po prostu więcej czasu na regenerację między meczami.
2: Taki, który pozwolił, żeby bardziej uwierzyć. Na pewno Legia pchnęła mocno, ale co to było? Takie... O.
8: Mistrz! Mistrz! Kolejarz! Mistrz! Mistrz! Kolejarz!
2: Zostańmy przy Legii może, co?
0: No i jak widać, nawet najlepszy dziennikarz nie jest czasami w stanie zapanować nad bardzo dużą ekipą bardzo szczęśliwych ludzi, mimo tego, że Samuel starał się jak mógł i wywiady zostały przeprowadzone fenomenalnie, to i czasami taka wstawka niespodziewana musi się trafić. Przyśpiewek było na pewno dużo, dużo więcej i to nie tylko nad ranem, kiedy kibice przyjechali razem z zawodnikami pod stadion, ale też i przez cały wieczór, cały Stary Rynek w Poznaniu, który był zapalony na czerwono od rac. Wszystkie przyśpiewki, które niosły się ulicami wrocławską, czy kolejnymi tutaj dookoła Starego Rynku, no na pewno mogło się to podobać i teraz możemy posłuchać urywków z tamtych nocnych i porannych momentów.

0: No i tyle tytułem podsumowania, jeżeli chodzi o emocje minionego weekendu, minionych nocy i minionych wieczorów. Oczywiście główna feta będzie miała miejsce w przyszłą sobotę, czyli już za 5 dni po ostatnim meczu z Wisłą Płock. Ten tutaj na miejscu w Poznaniu, tak jak wszystkie mecze ostatniej 34. kolejki o godzinie 17.30. Później będzie na pewno przemarsz zawodników z kibicami na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tam na placu Świętego Marka rozstawiona będzie scena, będą atrakcje, pewnie też do białego rana, krzyki, śpiewy, bardzo podobne do tych, które słyszeliśmy tutaj w audycji. Ale teraz jeszcze informacja z ostatniej chwili, bowiem dzisiaj gruchnęła wieść o tym, że PZPN, czyli Polski Związek Piłki Nożnej, ma plan na zmienienie zasad rozgrywania Superpucharu Polski i które to mogą być dosyć niekorzystne dla kolejorza, który przecież zgodnie z aktualnie panującymi jeszcze zasadami miał być gospodarzem.
1: No właśnie, informację tutaj podał zarówno portal Weszło, pan redaktor Szymon Jadczak, czy kanał sportowy. Mecz miałby ten właśnie odbyć się we Wrocławiu pomiędzy mistrzem Polski, czyli Lechem Poznań, i zdobywcą Pucharu Polski, czyli Górnikiem Zabrze. To jest sytuacja bardzo dziwna, bo w zeszłym roku kluby ustaliły już z PZPN-em, że właśnie po kontrowersjach różnych i tam problemach przy organizacji tego spotkania, że gospodarzem po prostu tego spotkania będzie mistrz Polski. Wiadomo, to są też wpływy z dnia meczowego do kasy klubu, no ale jak wiemy, PZPN lubi często tutaj zmieniać i płatać figle klubom. Zobaczymy, jak tym razem wyjdzie, no bo ostatnio pamiętam też kontrowersję z przepisem o ilości Polaków w podstawowym składzie. No, nie przeszedł właśnie przez opozycję klubów. Zobaczymy, czy tym razem kluby będą miały jakiś realny wpływ na to i uda się coś w tej kwestii zmienić. A jeszcze tak zapowiedzią, taką zapowiadając to, co będzie się działo w sobotę, znana kibicom Lecha piosenka Isaac on Fire.

0: Do rzucił Zawisza dwa trafienia, no i właśnie to ostatecznie ustaliło już wynik rywalizacji. No i w tabeli sytuacja, tak wspominałeś, Zawisza dalej liderem, depcze im po piętach weekend Luzino, a rezerwy Lecha, czwarta lokata, 49 oczek na koncie. Pamiętamy też, że doszło ostatnio do zmiany szkoleniowca w tej drużynie, więc tutaj raczej już jest przygotowanie i walka będzie dopiero w następnym sezonie, no bo w tym ta strata do tego chociażby miejsca gwarantującego grę w barażu o wyższy poziom rozgrywkowy to jest aż 24 oczka. No tutaj tak naprawdę żadnych nadziei nie mam. Tak wspomniałeś, dwa mecze zostały do końca, a w tych dwóch meczach najpierw 23 maja wyjazd z Pogonią Nowe z Kamielżyce i zakończenie sezonu u siebie 30 maja z Wiktorią Września. No ale oczywiście nie tylko tą niebieską stroną Poznania człowiek żyje, ponieważ swój mecz wczoraj rozgrywała również Warta Poznań.
1: Dokładnie, do Zielonych przechodzimy, którzy mieli wyjazd do Kalisza i mierzyli się tam z miejscowym KKS-em. Pokonali go 2-0. W pierwszej połowie bramkę strzelił Patryk Kusztal po asyście Filipa Walusia. To była minuta 44, więc efekt psychologiczny znakomity, ponieważ bramka do szatni od razu zawsze działa to negatywnie na morale rywali, a na własne wręcz przeciwnie. W drugiej części gry Kaliszanie próbowali wyrównać, próbowali zmienić obraz gry, jednak nieskutecznie i w 83 minucie formalności dopełnił Marcel Stefaniak, popisał się bardzo ładnym trafieniem, podwyższył i ustalił wynik na 2-0. Dla Zielonych to bardzo ważne zwycięstwo, ponieważ utrzymali drugą lokatę, mają 62 punkty na koncie, trzecia Olimpia Grudziądz ma tych oczek 60, w związku z czym, ponieważ Olimpia ma gorszy bilans starć bezpośrednich z poznańską Wartą, Warcie w tym momencie w dwóch ostatnich meczach wystarczą 4 z kompletu 6 punktów, żeby cieszyć się na pewno bezpośrednim awansem. A jeżeli Olimpia zgubi punkty w tym bądź w następnym meczu, to tak naprawdę wystarczy już Warcie tylko jedno oczko do końca sezonu.
0: No tak, tylko że te dwa ostatnie mecze, w szczególności to najbliższe, no to dosyć ciężkie starcie. U siebie się Warcie udało wygrać 2-0 z Podhalem Nowy Targ, ale jest to drużyna dosyć wysoko notowana, bo piąta lokata, więc również ekipa bijąca się o ten awans do pierwszej ligi. No a ostatni mecz Zieloni rozgrają u siebie 30 maja i tam też może być, no może się uda, że już będzie ten awans zapewniony, ale jeżeli by nie było, nie byłby on zapewniony, no to może być ciężko, ponieważ Resowia Rzeszów dalej bije się o utrzymanie na poziomie drugiej ligi, więc no jak wiemy, te ekipy bijące się o utrzymanie zawsze są najcięższe, mają najwięcej motywacji, żeby zagrać, no ale oczywiście nie można odbierać też motywacji Zielonym, no bo na pewno ten awans na poziom pierwszej ligi byłby sukcesem i to byłby taki chyba optymalny poziom, no bo obecnie Warta z tą kadrą raczej na poziomie ekstraklasy by za wiele nie zwojowała. No a my wrócimy do Was za chwilę po muzyce.

0: Jemu udaje się to w ostatnich tygodniach nader często. No i jak widać, cały zespół też spisuje się całkiem dobrze. Pomimo tej słabszej trzeciej kwarty, no to grali dosyć stabilnie przez całe spotkanie i o tym mówi również ich szkoleniowiec Jacek Adrian.
1: Trzecią kwartę to zagraliśmy fatalnie, pozwoliliśmy przeciwnikowi na dojście na 3-2. Na szczęście po chwili gdzieś to opanowaliśmy. Nerwy całe w drużynie, strzeliliśmy kilka bramek i ten mecz już uspokoił i zasłużone uważam zwycięstwo.
2: No tak jak zauważyłeś wcześniej przy relacji jeszcze tego meczu, w pewnym momencie zrobiło się nerwowo, ponieważ wynik to było 2-3, a końcowy rezultat oczywiście 2-6, więc coś między tą trzecią kwartą a czwartą musiało się w tym zespole zmienić i właśnie o zmianach w taktyce wspominał również szkoleniowiec AZS-u AWF Poznań.
1: Uczulaliśmy, co jest silną stroną Grunwaldu, co robią, bazowali bardzo dużo przy naszym wyjściu wysokim presją na lobach Pawła Bratkowskiego, że jeżeli Paweł ma piłkę i zaczynają, mamy się cofnąć, poczekać i pozwolić im rozegrać piłkę, czyhać na kontry i to się udało.
0: Było to bardzo ważne spotkanie z perspektywy tabeli, ponieważ Grunwald zajmował i zajmuje nadal 5. miejsce, Enea AZS AWF zajmował i zajmuje nadal 6. miejsce, z tym, że różnica pomiędzy tymi dwoma zespołami to była aż 4 punkty, Grunwald 20, AWF 16. Po tym spotkaniu AWF doskoczył już tylko na jedno oczko do wojskowych i mają tych punktów 19, a jest to o tyle ważne, że zajmują 5-6 miejsce, czyli pierwsze i drugie odpowiednio, które nie dają awansu do playoffów. Do końca sezonu zasadniczego zostały 2 kolejki. Do 4. Politechniki Poznańskiej tracą odpowiednio 1-2 punkty, a do 3. Siemianowiczanki odpowiednio 3-4, więc tutaj i także do 2. Pomorzanina tak samo odpowiednio 3-4. Więc tutaj walka jest cały czas bardzo, bardzo zacięta, bardzo twarda, no i ani jedna, ani druga drużyna nie mają tak naprawdę przekreślonych szans jeszcze na awans. A jak to wygląda w przypadku kolejnej serii gier?
2: No też chciałem tutaj dorzucić, że liderem jest Warta Poznań, ponieważ tak tutaj wyszło, że o Zielonych nie wspomnieliśmy, 25 punktów, więc tak naprawdę jeszcze zapewnionego tego miejsca w fazie playoff nie mają, ale ta przewaga już jest dosyć konkretna, bo to 4 oczka, a przechodząc już do od następnej, czyli przedostatniej kolejki tego sezonu Hokej Superligi, no to w sobotę 30 maja najpierw zmierzy się LKS Rogowo z HKS-em Siemianowiczanką. O tej samej godzinie, godzinie 16, Politechnika podejmie w Poznaniu Wartę Poznań. O godzinie 18 wyjazdowy mecz dla Grunwaldu Poznań ze Stelą Gniezno i o 18 starcie Pomorzanina Toruń z AZS-em AWF Poznań, więc w przypadku poznańskich zespołów 3 mecze będzie na pewno co śledzić. No i tutaj już się na pewno coś może wyklarować, ponieważ jeżeli Warta by wygrała w najbliższym spotkaniu, no to już sobie może zapewnić to miejsce i udział w tej fazie playoff. Tutaj kwestie hokejowe zamykamy. Za momencik piłka siatkowa, ale też starcia waterpolo.

0: super granie, naprawdę poziom jak co roku wysoki, organizacja tak samo, więc nie ma na co narzekać, tylko cieszyć się siatkówką.
1: No i jeżeli chodzi o turniej męski, ten już profesjonalny, nie Masters 45+, no to tutaj tytuł mistrzowski został wywalczony przez Jarosława Lecha z Mielicza oraz Mikołaja Kaczmarka z Puszczykowa, którzy w zaciętym finale po tiebreaku okazali się lepsi od duetu Michał Witkoś i Marek Subocz. Triumfatorzy Chwiałki Wolej 2026 tym samym zrewanżowali się rywalom, którzy wcześniej w drugiej rundzie eliminacyjnej zrzucili ich na prawą stronę turniejowej drabinki właśnie dzięki temu, że ich wówczas pokonali. Na najniższym stopniu podium stanęli reprezentanci Poznania, czyli Mateusz Bidziński i Gracjan Nawrot. Oni pokonali w meczu o trzecie miejsce parę z Gdyni, Marka Rogińskiego i Macieja Mozola. Z kolei Radosław Radecki, zawodnik turnieju męskiego, który przyjechał na turniej aż z samego Gdańska, wypowiadał się o tym, dlaczego warto było przyjechać aż tutaj.
2: Słyszałem, że tutaj jest bardzo wysoki poziom grania i chciałem się sprawdzić. Myślę, że będzie fajna rywalizacja. A czy wygram? Zobaczymy, ale nastawiam się dobrze, pozytywnie.
3: A tutaj rywalizację w turnieju zamykała kategoria żeńska i tam po raz drugi z rzędu triumfatorkami Chwiałka Wolej zostały reprezentantki Poznań Beach Volley Group, czyli Weronika Antczak i Justyna Czupryniak, które w wielkim finale po niezwykle emocjonującym meczu pokonały Karolinę Narożnik i Aleksandrę Zdon wynikiem 2-1, a w meczu o trzecie miejsce został on rozstrzygnięty w tiebreaku, no i tam po wyrównanej walce lepszy okazał się zespół z Poznania z osobami Moniki Gajtkowskiej i Gabrieli Puławskiej, a w walce o brąz pokonały one Magdalenę Sad i Małgorzatę Wik. A też posłuchajmy już po raz ostatni zawodnika turnieju męskiego. Patryk Michalski wspominał o swoim podejściu do samego turnieju.
4: Trzeci rok z rzędu jesteś.
5: Początek sezonu, więc nie ma tego uwarunkowania, że musimy być na podium czy gdzieś tam jak najdalej, ale chcemy być zadowoleni ze swojej gry.
1: I jeszcze na sam koniec przenosimy się do Bytomia. Tam śledzimy zmagania poznańskich waterpolistów, którzy pojechali na spotkanie z Polonią Bytom. Przegrane 8-6. W pierwszej kwarcie ulegli 3-0, w drugiej 2-1. Trzecia zremisowana 1-1 i ostatnia wygrana 4-2. Widać więc, że po przerwie już w tej trzeciej i czwartej kwarcie udało się nieco zmienić podejście, zmienić taktykę i przyniosło to skutki, ale niestety strata wygenerowana już w pierwszej części spotkania okazała się zbyt duża, aby udało się te straty odrobić. Poznaniacy nadal zajmują czwarte miejsce. Do rozegrania pozostało im już tylko jedno spotkanie. Ono będzie rozgrywane w Poznaniu 31 maja w niedzielę o godzinie 19. Podejmą tutaj UKS Neptun Uniwersytet Łódzki.
3: No i to zdaje się, że wszystko na dzisiaj. Za realizację odpowiada Marcelina Mikołajczak i Mateusz Szlas, a przy mikrofonach
1: Szymon Kamuda,
3: Samuel Kimmel i do usłyszenia.

0: Anna Grzyb, zapraszam. Mieszkańcy Antoninka skarżą się na uciążliwy odór, który ma pochodzić z pobliskiej lakierni Volkswagena. Opary chemiczne pojawiają się nieregularnie, mają zmienne nasilenie i nie są obojętne dla zdrowia.
1: My chcielibyśmy oddychać czystym powietrzem, a to, co było stwierdzone w oparach w 2021 roku, benzen, heksen, aceton, toluen, ksyleny, etylobenzen, to są wszystko substancje rakotwórcze, które najbardziej oddziałują na młode organizmy.
0: Mówiła mieszkanka Antoninka, lekarka Edyta Mądry. Firma natomiast twierdzi, że stosowane przez nich farby są materiałami wodorozcieńczalnymi i są zużywane w znacznie mniejszym niż dopuszczalny stopniu. Mieszkańcy podkreślają, że prezentowane wartości mają charakter uśredniony. Sprawą zajęli się już urzędnicy.
2: Rada może wpływać na Urząd Miasta, tak? Może wnioskować do wydziałów o wzmożone kontrole, ale z tego co wiem, to Wydział Klimatu i Środowiska już się tym zajmował.
0: Poinformowała radna miasta Poznania i przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Dorota Bąk-Hamermister. Więcej na ten temat usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Naszym gościem będzie członkini Zarządu Rady Osiedla Antoninek Zieliniec Kobyle Pole Ewa Kuźma. Audycję możecie również śledzić w formie wideo na kanale radiowym w serwisie YouTube i na Facebooku. Na poznańskiej Ławicy powstały dwie nowe bramki odlotowe numer 6 i 7 w przestrzeni odzyskanej po przeniesieniu jednego ze sklepów. Głównym celem tej zmiany jest poprawa komfortu pasażerów. Władze portu zapowiadają kolejne kroki, w tym powiększenie hali odpraw oraz hali przylotów, gdzie zainstalowana zostanie dodatkowa linia do odbioru bagażu, a następnie generalną przebudowę całego terminala.
3: Cały proces inwestycyjny planujemy zakończyć w 2033 roku, ale to tutaj już mówimy o całkowitej rozbudowie naszego lotniska. Jeśli chodzi o halę i hale przylotów, to będzie się działo w najbliższych latach.
0: Informował Igor Sulwiński z zespołu prasowego portu lotniczego Poznań-Ławica. Nowe bramki zostaną uruchomione na przełomie maja i czerwca.
4: Zdrowie pod lupą.
0: Przewlekła obturacyjna choroba płuc to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. W Polsce na POHP choruje ponad milion osób, ale eksperci wskazują, że problem może być dużo szerszy. Objawy są typowe.
5: To jest choroba zapalna płuc, która pojawia się u osób palących tytoń lub mieszkających w zanieczyszczeniu atmosferze. Typowe objawy to jest kaszel z wykrztuszaniem lub bez wykrztuszania wydzieliny oraz duszność, która pojawia się przy wysiłku fizycznym.
0: Opowiadał przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki. Leczenie POHP opiera się przede wszystkim na farmakoterapii, to z wykorzystaniem leków rozszerzających oskrzela oraz eliminacji czynników ryzyka, ale także leczeniu biologicznym. Lekarze apelują o nielekceważenie pierwszych objawów i stosowanie się do zaleceń, gdyż nieleczona choroba skraca życie o 10-15 lat.
4: Na antenę wchodzi kultura.
0: Jutro rozpoczyna się Festiwal Fabuły, czyli tydzień wypełniony spotkaniami i warsztatami literackimi. Będzie to 7. edycja tego wydarzenia, a tegoroczne hasło przewodnie to sztuka pisania, sztuka czytania. Na festiwal zaprasza rzeczniczka prasowa CK Zamek Anna Gruszka.
6: Zapraszamy, to będą 4 dni pełne literatury, pisania, czytania, rozmów. Też będzie właśnie okazja, żeby posłuchać o nowych książkach, zanim długo zbliżają się wakacje, więc trzeba sobie biblioteczkę wakacyjną ułożyć i mam nadzieję, że te nasze wydarzenia będą taką okazją do tego, żeby właśnie to zrobić.
0: Festiwal potrwa do 23 maja, a szczegóły na temat harmonogramu znajdziecie na stronie festiwalfabuły.pl. I to już wszystko w tym wydaniu serwisu.

0: Słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
0: Reklama.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
4: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski.
5: Jarek Gaducewicz.
4: Z nami jest Szymon Dopierała. To jest Aferytm, czyli magazyn muzyczny w Radiu Afera. Zaczniemy sobie od najnowszego singla zespołu Pastry pod tytułem Czarna Woda, który ukazał się w ten piątek. Zespół ten już jesienią wydaje nową płytę. I w sumie ten singiel trochę tak przełamuje, myślę, ich materiał, bo bym powiedział, trochę próbuje być bardziej screamo niż taki może shoegaze'owy, więc posłuchajmy sobie tego najnowszego singla, który zapowiada ich najnowszy materiał, czyli Pastry i Czarna Woda.

0: Pastry, Czarna Woda, czyli eksperymenty trójmiejskiego zespołu ze Screamo. Nowy album już niebawem, ponieważ jesienią. A dzisiaj mamy dla was konkurs. Do wygrania jest podwójna wejściówka na Heavy Artillery w klubie pod Minogą, 7. edycja. Jeżeli lubicie mocniejsze granie, to jest to idealny event dla was. Aby wygrać taką wejściówkę, wyślijcie SMS-a na 7148. W treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie, dlaczego do was ma trafić ta wejściówka. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT i do wygrania jest podwójna wejściówka. Więc wysyłajcie. Na scenie pojawią się m.in. Hydra, Aquila, Fightful i Bombardier, więc jeżeli czujecie to, to nic, tylko wysyłajcie na SMS-y, czekamy do godziny 20.
1: A teraz czas na stały punkt programu.

0: For Example John to bardzo kreatywna nazwa kapeli, która serwuje nam płytę tygodnia Failed as a Friend. To album o szeroko rozumianym zawodzeniu naszych przyjaciół, bez konkretnej i sztywnej narracji, ale z emocjami, które nam towarzyszą, gdy nie spełniamy oczekiwań najbliższych lub sami liczyliśmy na coś więcej. Czy sytuacjami, które do tego doprowadzają, mówi Piotr Pietrzak, czyli lider For Example John. Jest to jeden z nielicznych zespołów w Polsce, łączących mafrock z emo. Mieszają różne metrum, nawet na przestrzeni jednego riffu. Midwestowe twinki gitary, trzy wokale i okazjonalne screamy. Mnóstwo energii i emocjonalne teksty. Na żywo grają z looperem, co pozwala odtworzyć większość gitarowych harmonii, które są słyszalne na nagraniach m.in. American Football, Tiny Moving Parts czy Paramore. To mafrock z wpływami Midwest, emo, popu oraz punka. To dużo gitar, tappingu. Tapping, drodzy słuchacze, to taka technika gry na gitarze, pozwalająca wydobyć takie charakterystyczne, bardzo ładne plumkanie. Lupowanych na żywo nawet pięciu partii, zmieniającego się momentami nawet z każdym taktem metrum. To napędzająca sekcja rytmiczna i jazzujący wokal wsparty chórkami. A wszystko to z dbałością o zapadające w ucho melodie oraz dobrą mieszankę momentów spokojnych i energicznych riffów i solówek. Bardzo bogaty jest opis, który tutaj zaserwował nam zespół, ale ja to wszystko potwierdzam, ponieważ byłem na koncercie tego zespołu dwa tygodnie temu w Poznaniu. Czy ty znasz, Mati, ten zespół?
1: Ja go poznałem dzięki właśnie Aferze i powiem tak, że jest to jedna z ciekawszych płyt tygodnia, ostatnich tygodni, więc myślę, że warto ją przesłuchać. Też dobrze się wpisuje w moje gusta, bym powiedział, ale naprawdę fajna, energiczna muzyka, więc nic, tylko zadurzyć się w tych dźwiękach i co?
0: Dokładnie. Ja myślę, że to jest w ogóle jeden z ciekawszych obecnie projektów niezależnych w Polsce, no bo faktycznie scena mafrokowa nie jest u nas za duża, a uważam, że to jest bardzo, bardzo fascynująca nisza, która jest fajna, bo opiera się na przyjaźni między zespołami. Jak rozmawiałem z właśnie liderem For Example John na ostatnim koncercie, to usłyszałem, że oni mają sieć międzynarodową swoich zespołów, dzięki której grają naprawdę dużo koncertów za granicą, wymieniając się, jeżdżąc i zapraszając do nas zagraniczne zespoły. I również na tamtym koncercie w Poznaniu był chociażby zespół z Berlina, więc bardzo, bardzo miłe jest to, że ta nisza, chociaż tak niedoceniana, wspiera się chociaż we własnym obrębie. I potwierdzam to, że to jest naprawdę świetny zespół i ich kreatywność jest naprawdę niesamowita. Polecam z ręką na sercu całą tę płytę, a teraz posłuchajmy utworu.

0: To był utwór Skacz Aleksandra Szalonka, który jest już z nami na antenie. Cześć, Aleksandrze.
1: Cześć, cześć. Pozdrawiam aferę.
0: Utwór Skacz. Możesz nam powiedzieć o nim coś więcej, bo kto ma skakać i dlaczego? Przynajmniej według podmiotu lirycznego tej piosenki.
1: Ojej. Wolałbym, żeby nikt nie skakał jednak. Ale tak, utwór jest o dosyć poważnym temacie i niestety powszechnym temacie samobójstwa, a podmiotem w tym utworze właściwie jest kilka podmiotów, no ale jest taki główny narrator refrenowy, który jednak jest tym namawiaczem do złego. Utwór trochę gra na takiej konwencji, że to jest utwór taneczny, niby dosyć błahy, wiadomo, że w piosenkach takich tanecznych się mówi skacz, tańć i tak dalej, a tutaj mamy taki bardzo dance macabre tutaj przedstawione, prawda? Ale jak najbardziej utwór jest antysamobójczy i ma wzbudzać po prostu większą świadomość.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. Tutaj oddzielamy podmiot liryczny od autora w szeroką i długą linią. Ty chyba w ogóle lubisz taką konwencję wesołych piosenek z bardzo ponurymi tematami, co nie?
1: Tak, no jestem, że tak powiem, dość takim posępnym, posępny lirycznie, ale jednak lubię, jak muzyka jest żywa. I wydaje mi się, że to też wtedy podkreśla taki kontrast, prawda, tego fazy, części lirycznej i samej muzyki. To wtedy jest bardziej, te teksty są podkręcone, kiedy są jednak śpiewane w sposób taki, który powiedzmy nie przystoi.
0: Tak, ja się z tym zgadzam, no bo zresztą emocje rzadko są jednoznaczne i nie ma jednego sposobu na wyrażanie trudnych emocji. A jeszcze o twoim brzmieniu muszę ci powiedzieć, że jestem wielkim fanem twojego brzmienia z takiego powodu, że te gitary u ciebie nie są specjalnie utopione w efektach, przeprodukowane i teraz nie chcę tutaj nikogo obrazić, no bo oczywiście używanie efektów nawet w bardzo dużej ilości jest super, ale czasami brakuje na tej alternatywnej scenie takiego naprawdę surowego brzmienia, które za to oddaje energię rytmem, który u ciebie tutaj mocno słychać, bo te twoje piosenki faktycznie sprawiają, że chce się tańczyć.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słychać tutaj też wpływ takich, przynajmniej dla mnie, takich zespołów dance punkowych, a no, dance punku w Polsce się tak praktycznie nie gra. Czy to od takich zespołów jak Franz Ferdinand, czy Block Party, czy może trochę późnych Strokesów. Jak ty to widzisz? Co ciebie inspirowało do właśnie takiego brzmienia mało eksplorowanego w naszym kraju?
1: Tak, zaczynając od początku, czyli to brzmienie gitar i brzmienie wokali generalnie. Tak, ja jestem osobą, która na gitarze gra no bez podłogi, prawda? Ja po prostu robię, piszę, bardziej się skupiam na tym, żeby piosenka broniła się swoją, że tak powiem, strukturą bardziej niż, prawda, częścią produkcyjną, dlatego to jest takie u mnie naturalne i też staram się, żeby te nagrania były takie dosyć organiczne, żeby było jak najmniej w tym jednak tej produkcji, postprodukcji. Bardzo się cieszę, że to jest dostrzegane. A co do inspiracji, to na pewno u nas w naszym wrocławskim, na naszym wrocławskim podwórku my jesteśmy generalnie zajarani Strokesami, jeśli chodzi o takie zespoły indie. I na pewno to się przebija, ten Strokesowy klimat. No i też u Strokesów jest to, prawda, że to brzmienie, no może pomijając ostatnie single, ale to brzmienie jest też takie dosyć organiczne i niewymuszone, prawda? Wiadomo, że przepuszczone przez jakieś ampy są wokale, ale jednak jest to coś, co też się broni swoim aranżem.
0: Tak, tak.
1: Zwłaszcza, że The Strokes, pierwsza płyta Is This It, jest na YouTubie, cały jest filmik na YouTubie, gdzie ktoś tylko buzią wykonuje całą płytę i naprawdę to się broni, więc to jest potęga po prostu.
0: No tak, potęga to są po prostu muzyki. Świetnie napisane numery. Może jeszcze wrócimy trochę do twoich wcześniejszych utworów, do albumu Żaby i Ludzie. Napisałeś, że ta płyta to twoje najlepsze i najgorsze momenty w życiu zawarte w 12 utworach. Czy te najgorsze i najlepsze momenty dzielą się i któreś to żaby, a inne to ludzie? Czy jest inaczej?
1: Tak. Tak, tak, tak. Świetna obserwacja. Tak, zdecydowanie te najlepsze momenty to są żaby i to jest pierwsza część płyty, która jest no jest po prostu wesoła. Może nie do końca tak 100% wesoła, ale jednak jest tam i taki romantyzm i rzeczy, które kojarzą się ze szczęściem. A druga część to ludzie, czyli właśnie wszelkiego rodzaju zawody. Zawody w sensie zawodzenia się na ludziach i kryzysy wszelkiej maści. Sam pomysł, sama koncepcja tej płyty była taka, że żaby przynoszą szczęście, czego jestem najlepszym przykładem, bo jestem bardzo szczęśliwy, odkąd się zaprzyjaźniłem z żabami. I żaby też, obecność żab świadczy o zdrowym ekosystemie w przyrodzie. I no, jeśli tych żab brakuje, a zazwyczaj brakuje ich przez ludzi, no to zaczynają się schody. To znaczy, że jest źle.
0: Okej, okay, czyli za żabami jednak stoi tutaj głębsza symbolika.
1: Za żabami jest bardzo dużo symboli.
0: Czy będziesz kontynuował ten dualistyczny system w kolejnym wydawnictwie, jeśli takie szykujesz?
1: Szykuję wydawnictwo, ale co do dualistycznego systemu, to chyba się nie uda. Bo jednak więcej będzie tych ludzi zdecydowanie na kolejnej płycie, niestety. To, co można się domyślać po tych dwóch singlach, które teraz wydałem, no to
0: tak,
1: będzie jednak...
0: Tak, one były zdecydowanie bardziej po stronie ludzi.
1: Tak, to będzie równia pochyła, aczkolwiek będzie jeszcze bardziej tanecznie, tak jak też było słychać przy Skacz. Będzie bardziej tanecznie i bardziej rockowo.
0: Czyli wracamy tutaj, a raczej skłaniamy się do dance punku dalej w przyszłości, co bardzo mnie cieszy, bo no, wydaje mi się, że brakuje takich zespołów u nas. A może powiesz mi coś o koncertach, czy planujesz jakieś granie w najbliższym czasie? A jak tak, to gdzie?
1: Tak, teraz w sobotę 23 maja w Bielsku Białej wystąpię na Cavatina Guitar Festival, gdzie otworzę ten festiwal, jako że jestem laureatem konkursu.
0: Gratuluję.
1: Premierowego Music. Bardzo dziękuję. Bardzo mnie to zaskoczyło, ale jestem już bardzo, bardzo gotowy. I tak, 7 czerwca w klubie Nietota we Wrocławiu gramy koncert z zespołem Madame Affaire, świetny zespół, z Poznania. A 14 czerwca Warszawa, klub Chmury z zespołem Pierwszy Śnieg, również świetny zespół. I tak to się rysuje. Zapraszam serdecznie na koncerty.
0: Trzy koncerty na horyzoncie.
1: Trzy koncerty, tak. Jeden festiwalowy i dwa klubowe.
0: Czy będziesz, czy masz w planach zajrzeć też do Poznania?
1: O, tak, ale jeszcze nie mogę chyba mówić, ale niebawem.
0: Okej, okay,
1: powinno się coś udać na sierpień, taki może mały występ, aczkolwiek raczej nie z zespołem. Nie wiem, czy to już nie jest wystarczający hint.
0: Czyli ale... grasz też jako solo act?
1: To będzie pierwszy raz.
0: To będzie pierwszy solo act.
1: Tak, mam tak, że koncerty teraz otwieram solo aktem, w sensie jedną piosenkę gram solo i czasami się przebije jakaś akustyczna wersja, którą gram solo, ale to będzie pierwszy taki występ w pełni ja i gitara i publiczność.
0: I czym wtedy substytuujesz tę dance-punkową energię, jeśli kiedy masz grać solo?
1: No Myślę, że te piosenki się bronią, bez całego instrumentarium się obronią.
0: Ale zmienia się jakoś aranż na bardziej akordowe granie, czy zostajesz przy riffach?
1: A, tak, na pewno jednak będą to akordy, ale
0: czyli będą bardziej, również skoczne. Czyli jednak będzie szybko, nie będą to zwolnione, intymne, akustyczne wersje.
1: Będzie i tak, i tak. Niektóre wersje są zwolnione, bardziej zdramatyzowane, jak będzie ten dramatyzm podkręcony, ale niektóre numery są takie, że nie ma sensu ich jeszcze bardziej dramatyzować i niech sobie skaczą.
0: Super, świetnie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj z nami rozmawiasz i nie możemy się doczekać twoich koncertów oraz oficjalnej zapowiedzi koncertu w Poznaniu. Dziękujemy ci bardzo.
1: I również się nie mogę doczekać i dziękuję bardzo.
0: A teraz posłuchajmy sobie właśnie dance-punkowej energii prosto z Wrocławia, czyli tytułowy utwór z ostatniej płyty Aleksandra Szalonka, Żaby i Ludzie.

To był Aleksander Szalonek i Żaby i Ludzie, a teraz będzie najnowszy singiel Konstanty Kostki, który bliżej myślę, że jest znany z uczestnictwa w zespole Klawo i ma również, prowadzi swój jakby taki low-fi'owy profil właśnie solowy i zapowiada nowy album Dzięki zjem tutaj. I brzmi to bardzo fajnie, więc posłuchajmy sobie Zamrok od Konstantego.

To był klawiszowiec z zespołu Klawo, czyli Konstanty Kostka i Zamrok, jego najnowszy singiel, który zapowiada jego, powiedzmy, niezalową płytę w stylu takim trochę low-fi'owym, więc czekamy na to. A teraz będzie dosyć ciekawa kolaboracja na scenie muzyki alternatywnej. Koals i Kasia Lins nagrali wspólny kawałek pod tytułem Fanga. Jest to taka estetyka właśnie dream pop.

Fanga to tytuł tej bardzo ciekawej kolaboracji na polskiej scenie, której się nie spodziewałem, ale brzmi ona bardzo sensownie. Nawet są w niej dwie Kasie. Kasia Lins i Kacha z Kohls. I brzmi to naprawdę, naprawdę porządnie i ciekaw jestem, czy zwiastuje to jakąś dłuższą współpracę, co byłoby na pewno miłe z ich strony, bo pasują do siebie. A teraz przejdźmy do zagranicznej premiery, których nie mieliśmy dzisiaj za dużo. Dzisiaj raczej taka polskojęzyczna audycja, albo przynajmniej skierowana na polską muzykę. Ale Kevin Morby wydał ostatnio album. Kevin Morby to amerykański songwriter poruszający się w terenach Amerykany, folku czy country, ale jest to zdecydowanie muzyka, która zawdzięcza dużo temu storytellingowi w stylu Boba Dylana, czyli no, tekst jest tutaj bardzo istotny. Ja jeszcze nie miałem okazji przesłuchać całej tej płyty, przyznam się. Po prostu Kevin Morby jest takim artystą, że słabo mi się go słucha w tramwaju czy w jakiejś przerwie. Do niego fajnie mieć całą godzinę w miarę troszkę spokoju i pewien nastrój, który odpowiada jego piosenkom, w których trzeba się w miarę skupić na tym, co śpiewa. Album nazywa się Little Wide Open, a my posłuchamy otwierającego tę płytę kawałka, czyli Badlands, jako taki przedsmak całej płyty.

To był Kevin Morby i kawałek Badlands. A ja przypominam, że dzisiaj do wygrania jest podwójna wejściówka dla fanów metalu. Heavy Artillery, siódma edycja pod Minogą. Aby wygrać podwójną wejściówkę, wyślijcie SMS-a na 7148. W treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. A my na SMS-y czekamy do godziny 20. Teraz będzie dalej, powiedzmy, bardziej zagranicznie. Zespół Live, czyli taki post-punk, choć tutaj tak bardziej bym powiedział mniej post-punkowo, wydał najnowszy singiel Wild Grasses. Posłuchajmy.

0: Life i Wild Grasses, czyli brytyjski zespół alternatywno-rockowy. Najnowszy album ukaże się już w czerwcu, dokładnie 19 czerwca. Będzie on nosił tytuł Abstract Natural. Kojarzę ten zespół głównie z ich najpopularniejszego kawałka w sumie, który jest taki właśnie bardziej post-punkowy, a tutaj mamy taki bardziej... bym powiedział pozytywny rok, bo...
1: Tak, radosna energia zdecydowanie.
0: Tak, bo to post-punk raczej nie jest chyba takim radosnym gatunkiem, choć różnie to bywa. Na swój sposób pewnie nim jest. A teraz przeniesiemy się w tył, tak. A nie... No, bardziej w tył niż wcześniej, może, bo zawsze się przenosimy w tył. I będzie to kalendarium, czyli Hot Chip.
1: Tak, Hot Chip i czyli brytyjski zespół, jeden z najważniejszych elektropopowych zespołów lat 2000 oraz 2010. I tak się składa akurat, że 11 lat temu wydali oni album Why Make Sense, który otwiera, no, dla mnie legendarny utwór, jeśli chodzi o taką muzykę, który absolutnie kocham, i nazywa on się Huarache Lights.

0: chemiczne opary, opary, które nie są wyczuwalne cały czas. Nazywam się Edyta Mądry z wykształcenia, jestem lekarzem, bo to chyba jest istotne w tym, o co walczymy. Opary, które czasami czujemy po stronie Antoninka, a czasami czujemy po zupełnie drugiej stronie w zależności od wiatru. Nie mamy pewności, skąd te opary się wydobywają. Podejrzewamy, że to może być lakiernia w Volkswagenie. Nie reaguje Volkswagen na żadne nasze maile. Ja wysyłałam osobiście maile, stojąc pod bramą lakierni o godzinie 1 w nocy i otrzymałam 3 dni później odpowiedź, że u nich wszystko w porządku i te opary nie są od nich. W związku z tym mogło być to z moich paznokci, ewentualnie z lasu, przed którym stałam. Takie były alternatywy, ponieważ stałam pod bramą lakierni. I w związku z tym, że otrzymujemy tego typu właśnie informacje, czujemy się bardzo niewysłuchani, czujemy się wręcz ignorowani przez władze. Dostaliśmy pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, które zamknęło sprawę, bo wykluczyło, że w Volkswagenie jest wszystko w porządku.
1: Obecni podczas posiedzenia komisji przedstawiciele fabryki Volkswagen Poznań podkreślali, że zakład działa zgodnie ze wszelkimi zezwoleniami. Tłumaczył to dokładniej kierownik lakierni Sebastian Rozenkowski.
2: Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska polska norma, która obowiązywała do końca 2024 roku, mówiła o tym, że możemy emitować jako zakład, jako lakiernia w Poznaniu 45 gram lotnych związków organicznych na metr kwadratowy po lakierowanej powierzchni. W grudniu 2024 pojawiła się norma dużo bardziej restrykcyjna, norma europejska, mówiąca o tym, że ta górna granica to jest 35 gram na metr kwadratowy po lakierowanej powierzchni. Gdzie jest lakiernia w Poznaniu? 10 gram. To jest wartość realna, rzeczywista. Tyle emituje lakiernia w Poznaniu. 10 gram na metr kwadratowy po lakierowanej powierzchni. Szanowni Państwo, te liczby to są fakty.
0: Nie jesteśmy przeciwko Volkswagenowi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to miejsce pracy wielu ludzi, że ludzie tam dobrze zarabiają. My chcielibyśmy oddychać czystym powietrzem, a to, co było stwierdzone w oparach Volkswagena w 2021 roku, benzen, heksen, aceton, toluen, ksyleny, etylobenzen, to są wszystko substancje rakotwórcze. Substancje rakotwórcze, które najbardziej oddziałują na młode organizmy. Ja mam 60 lat i w związku z tym prawdopodobnie wdychając te opary incydentalnie nic mi się nie stanie. Ale jeżeli ktoś ma małe dzieci, noworodki, niemowlęta, dzieci w wieku szkolnym, to wdychanie tego latami może być po prostu szkodliwe dla zdrowia.
1: Zupełnie inne spojrzenie na tę sprawę ma prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Uważa on, że kompromis jest najważniejszą kwestią.
3: My widzimy ten problem tych kwestii związanych z kwestią zieleni, ale musimy patrzeć przez pryzmat miejsc pracy. Dzisiaj w Europie dochodzi do wielkich zmian, do likwidacji różnego rodzaju dużych przedsiębiorstw. No i cieszmy się z tego, że mamy niskie bezrobocie, ale dzisiaj musimy tak działać, żeby szukać kompromisów. To zawsze jest tak, że dla mieszkańców Antoninka pewnie lepiej, gdyby ta fabryka była w innym miejscu Poznania. Dla mieszkańców Ławicy czy Prześmierowa pewnie woleliby, żeby lotnisko i tor Poznań też były w innym miejscu. Jest miasto, szukajmy kompromisów. Cieszmy się z tego, że mamy tak wysoki wzrost PKB, cieszmy się z tego, że mamy tak niskie bezrobocie, ale pamiętajmy, że to nie jest nam dane raz na zawsze. Dzisiaj rywalizacja w układzie rynku motoryzacyjnego tych wszystkich samochodów z Chin to jest potężne wyzwanie dla biznesu europejskiego i jeżeli nie będziemy szukali kompromisów, to możemy potem mieć konsekwencje zamykania takich czy innych zakładów. Także jestem zdania, że trzeba szukać kompromisów. Mam również dostęp do tych wszystkich raportów dotyczących tych skarg, dotyczących tych kwestii zapachowych. No i z tych raportów absolutnie nie wynika, żeby to źródłem tego była fabryka Volkswagen.
4: I czas na pierwszą rozmowę w magazynie reporterów Radia Afera. Moimi waszymi gośćmi jest pani Ewa Kuźma z zarządu osiedla Antoninek Zieliniec Kobyle Pole. Dobry wieczór, pani Ewo, słyszymy się. Halo, halo, dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. I pan mieszkaniec Zielińca, pan Mirosław Skorupka, zaraz również będzie na naszej antenie. Pani Ewo, na początek dopytam, czym właściwie w tym momencie oddychają mieszkańcy Antoninka, Zielińca i Kobyle Pola? Ten uciążliwy zapach na przykład dzisiaj występował, czy nie dało się go wyczuć? Jak to wygląda?
5: Tak, dzisiaj mieszkańcy również zgłaszali bardzo intensywne, uciążliwe zapachy chemiczne. Dzisiaj szczególnie zgłaszali ten zapach mieszkańcy Zielińca, ponieważ jest to uzależnione od kierunku wiejącego wiatru. Proszę Państwa, no mieszkańcy nie mają żadnych wątpliwości. Emisje, to są emisje pochodzące z przemysłowego lakierowania. W zakładzie Volkswagen Poznań lakierowanych jest dziennie 650 aut. I tutaj, jeżeli chodzi o te zapachy, no to wiadomo, że są to lotne związki organiczne. Emitowane przez lakiernie to będą benzen, heksan, ksylen. Są to uciążliwe zapachowo oraz trujące związki, które no, co one powodują, mieszkańcy boją się tak tego zapachu. Nie korzystają z przebywania na świeżym powietrzu. Szczególnie jest to widoczne na przykład, kiedy wiatr wieje w kierunku Antoninka. Mamy pusty plac zabaw. Chodzą też do mnie informacje, że nauczyciele zabierają dzieci z przeszkolnego boiska, ponieważ czasami bardzo intensywnie czuć tam zapach lakieru.
4: Jeżeli chodzi o Komisję Ochrony Środowiska, tam również byli przedstawiciele fabryki Volkswagena. Co państwo dokładnie usłyszeli? Zakład jak się tłumaczył? Usłyszeliśmy tylko wybrany fragment oczywiście z tego tłumaczenia, ale pewnie było tego tłumaczenia więcej, o wiele, wiele dłużej ono trwało.
5: Tak, pracownicy Volkswagena twierdzą, że te zapachy nie mogą pochodzić z ich firmy, ponieważ zdarzyły się takie sytuacje, że zgłoszenia wpływały do firmy Volkswagen wtedy, kiedy jakby nie pracowała ich lakiernia. To jest absolutnie no, bzdurą, ponieważ te zgłoszenia w ciągu tych 10 lat, które mieszkańcy zgłaszają, to były tak dwa przypadki. Natomiast setki zgłoszeń są wysyłane właśnie wtedy, kiedy firma Volkswagen pracuje na pełnych obrotach.
4: Od ilu lat ten problem tak naprawdę występuje? Od ilu lat?
5: Ja jestem radną osiedla Antoninek Zieliniec w Kobyle Polo od 2 lat, ale wiem, że mieszkańcy zgłaszają te uciążliwości od 10 lat.
4: Ja bym chciał zaznaczyć, bo fabryka chwali się inwestycjami proekologicznymi. Mowa tutaj o 24 miliony złotych w latach 2022-2025 w inwestowanie między innymi w filtry węglowe. Czy rzeczywiście te działania według pani to jest taki greenwashing, mówiąc w cudzysłowie, czy rzeczywiście jest zauważalna jakakolwiek poprawa w tych ostatnich miesiącach? Czy to nie ma żadnej jakiejkolwiek poprawy, jeżeli chodzi o powietrze, o stan tego powietrza?
5: No właśnie, my tutaj mieszkańców uspokajaliśmy do kwietnia ubiegłego roku, ponieważ mieliśmy informację przekazaną przez firmę Volkswagen Poznań, że ona prowadzi takie działania, które mają no, zlikwidować całkowicie emisję zapachów. Niestety od kwietnia te zapachy stały się jeszcze bardziej intensywne. I po tym terminie mieszkańcy przybyli na sesję Rady Osiedla, przyniesie nam petycję podpisaną przez około 100 osób i naprawdę zgłosili, że mieli cierpliwość, tak, czekali na do kwietnia ubiegłego roku, natomiast zdecydowanie czują większą jeszcze intensyfikację zapachu po zakończeniu tych prac. Więc tutaj no, nie możemy naprawdę potwierdzić, że te miliony wydane na tą restrukturyzację czy naprawę lakierni, że one nie wniosły niczego pozytywnego do sprawy.
4: Jako Rada Osiedla państwo apelujecie o niezależne badania stanu powietrza, kontrolę. Ja bym chciał dopytać, kto takie badania państwa zdaniem powinien przeprowadzić, żeby mieć pewność, że one są w 100% obiektywne i wiarygodne. Jak państwo oceniacie w tej sprawie również dotychczasowe zaangażowanie Wydziału Klimatu i Środowiska, jeżeli chodzi o Urząd Miasta?
5: To znaczy tak, mieszkańcy zgłaszają nam, że oni nie mają że badania przeprowadzane przez firmę Volkswagen nie są dla nich w żadnym stopniu badaniami wiarygodnymi. I oni nie zgadzają się na to, żebyśmy im przedstawiali jakiekolwiek badania, które prowadzi firma Volkswagen Poznań, ponieważ no, znamy te afery jakby na skalę światową, kiedy tam firma oszukiwała swoich klientów. Nie chcę tutaj teraz teraz tego tematu podnosić, ale mieszkańcy twierdzą, że nie jest to dla nich w żaden sposób wiarygodne badanie. W związku z czym proszą nas o powołanie biegłych, jakby niezależnych, niezwiązanych w żaden sposób z firmą Volkswagen, która by mogła takie badania przeprowadzić.
4: Rozumiem. Też bym chciał zapytać o plany rozbudowy, bo zapach to jedno, ale są również plany wycinki lasu, rozbudowy tej fabryki i wycince ponad 4 hektarów lasu ekologicznego. Więc w tym momencie jak ta sprawa wygląda? Czy tutaj są też również jakieś działania Rady Osiedla, aby przeciwstawić się temu pomysłowi?

0: jest już wzięta pod uwagę w planie ogólnym miasta Poznania i rzeczywiście teren leśny tutaj od strony ulicy Krośniewickiej już w tym planie ogólnym miasta Poznania jest tutaj zasugerowany, że będzie to teren przemysłowy. Bardzo nas niepokoi ten temat, ponieważ las ten ma status ochronny, tak? Pełni istotne funkcje środowiskowe, w tym ochronę bioróżnorodności, siedlisk oraz ciągłości ekosystemów. Znajduje to potwierdzenie w planie urządzenia lasu dla miasta Poznania na lata 2023-32, a mimo to Rada Miasta Poznania zdecydowała się na przekształcenie tego terenu z leśnego na przemysłowy. Jest tutaj jeszcze większe zagrożenie, ponieważ firma Volkswagen Poznań jest zakładem o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ponieważ przechowuje na swoim terenie, magazynuje i używa do produkcji skrajnie łatwopalny gaz. I ta sytuacja budzi bardzo duży niepokój wśród mieszkańców. Ona jeszcze bardziej, fabryka jeszcze bardziej zostanie przybliżona w kierunku osiedla i w kierunku zabudowy domów jednorodzinnych. Mieszkańcy ulicy Krośniewickiej znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Wydaje się nam to właśnie chociażby w tym kontekście, kiedy teraz firma jest tak blisko i powoduje, że te zapachy jakby wychodzą poza granicę zakładu, bo one jakby nie mogą się zmieścić na ich terenie, spowoduje jeszcze większą eskalację tego problemu na terenie osiedla.
1: Rozumiem. Mam informację, że pan Mirosław, mieszkaniec Zielińca, jest z nami. Czy to prawda, panie Mirosławie? Czy się służymy?
2: Tak, dzień dobry. Dziękuję za możliwość udzielenia głosu.
1: My również dziękujemy, że przyjął pan nasze zaproszenie. Ja mam pytanie a propos pewnej notatki, bo mam ją przed sobą, taką urzędową notatkę z lipca 2020 roku. Wynika z niej, że jedna z kontrolerek poczuła u pana na posesji zapach lotnych związków organicznych, z tego co rozumiem, identyczny z tym, który jest na terenie zakładu fabryki. Właśnie, jak to dokładnie było z tą notatką? Jak ta sytuacja wyglądała?
2: No cóż, muszę się w takim razie sięgnąć troszeczkę do historii, a mianowicie tam mniej więcej do 2018 roku, kiedy to fabryka postanowiła się rozbudować. Było to jeszcze za rządów pana Grobelnego. Wtedy wątpliwej jakości w takim przetargu mieszkańcy postanowili o dziwo oddać jedyną drogę dojazdową do swojego osiedla. Pozwolono także fabryce zbliżyć się bardzo blisko do osiedla, które tutaj istniało od lat 30. ubiegłego wieku. I fabryka kiedyś była bardzo dawno, nagle się zbliżyła bardzo blisko. I od tego 2018 roku, kiedy fabryka się rozbudowała, czyli tak naprawdę powstała tutaj gigantyczna lakiernia, bo ten zakład to jest po prostu wielka lakiernia, która każdego dnia lakieruje około 650 samochodów, czyli to jest, można sobie wyobrazić, że to jest wiele tysięcy ton lakierów rocznie. Mhm. Nagle zaczęła emitować, my nazwaliśmy to prosto smród. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to za środki. Tak, oczywiście. Początkowo było kilka osób, które identyfikowały ten zapach. Z czasem ta grupa, która to odczuwała, robiła się coraz większa. W tej chwili to jest kilkaset osób, czy nawet kilka tysięcy, już nawet nie wiem. No i cóż, przyznam się szczerze, że w tamtych latach miałem wrażenie, że firma Volkswagen rzeczywiście nie była świadoma tego, jak bardzo tutaj nas truje i współpracowała z nami. Między innymi zaprosili nas, wybranych mieszkańców, do zwiedzenia fabryki. Mhm. Było to w 2020 roku. No i w wyniku tej inspekcji było to łącznie, wtedy był również tam obecny jeden z przedstawicieli Rady Osiedla. Wszyscy zainteresowani, uczestnicy wycieczki ewidentnie czuli chemiczne zapachy na terenie fabryki. Oczywiście nie czuli tego tylko i wyłącznie przedstawiciele Volkswagena. Dlatego wtedy nie doszło do podpisania żadnej notatki. Ale kilka dni później, będąc u siebie w ogrodzie, mieszkam w terenie Zielińca, poczułem dokładnie ten sam zapach. Zaprosiłem wówczas jakby twarze Volkswagena, była to pani Olejniczak i pani Hajbowicz i rzeczywiście panie potwierdziły, że to jest dokładnie ten sam zapach, który czujemy, czuliśmy wtedy w zakładzie.
1: To mimo, że została taka notatka sporządzona, podpisana przez te dwie panie, to i tak zakład mimo wszystko później, nie wiem, wyparł się tej notatki i nic nie zrobił tak naprawdę, zdaniem państwa, tak?
2: Przyznam się, Radziwo, że rzeczywiście podjęte zostały pewnego rodzaju działania. Firma Volkswagen zatrudniła firmę Ekobiegły, która badała na zlecenie Volkswagena źródło zapachów. No i oczywiście po kilku, chyba po półtora roku mniej więcej tych badań został przedstawiony raport, który wyraźnie wskazywał, te badania zresztą zostały przez firmę Volkswagen nam udostępnione, że emisja następuje z takiego wielkiego komina z nazwą Volkswagen.
1: Ja bym też chciał zapytać, bo mówimy dużo o zapachu, ale z pana perspektywy to właśnie kwestia zapachowa, hałasu, działania maszyn, nie wiem, ruchu ciężarówek w bezpośredniej okolicy, który tutaj jest największy problem, czy też ten problem rozbudowy, który ma nastąpić, wycinki lasu?
2: No, to ciężko jest te rzeczy oczywiście rozdzielić. My oczywiście mówimy w skrócie o zapachu, ale musimy wiedzieć, że ten zapach to są trujące związki organiczne. Są to związki kancerogenne benzenu, które są po prostu szkodliwe dla naszego organizmu. Dlatego, kiedy ten zapach jest odczuwalny, po prostu wszyscy mieszkańcy chowają się w domach. Tak się po prostu nie da na dłuższą metę żyć. Dziwi też bezczynność wszystkich urzędów, do których się zgłaszamy. To jest w ogóle już totalny skandal.
1: Kto ignoruje państwa tutaj prośby o podjęcie działania? To Rada Miasta? Czy... Rada Miasta między innymi, tak?
2: Proszę pana, kiedy skargi są kierowane totalnie wszędzie, gdzie tylko możemy. Więc od straży pożarnej poprzez służby miejskie, takie jak prezydent, czy przedstawiciele prezydenta do spraw ochrony środowiska, oni kompletnie się tymi sprawami nie chcieli zająć.
1: A wojewódzki inspektorat do ochrony środowiska?
2: No właśnie. I to jest ciekawa sprawa, bo to jest jedyny urząd, który rzeczywiście podjął pewnego rodzaju badania i sprawdzania, jaki jest stan. Natomiast wszystkie te badania, które zostały przeprowadzone, były pozytywne dla Volkswagena. Zainteresowałem się tym tematem i zacząłem sprawdzać, jak tak naprawdę ci inspektorzy sprawdzają, czy Volkswagen działa zgodnie z prawem. I proszę sobie wyobrazić, że inspektorzy przychodzą zapewne do klimatyzowanego pomieszczenia, dostają kawkę, ciasteczko i matematycznie na podstawie danych, które im dostarcza Volkswagen, sprawdzają na kartce, czy Volkswagen prawidłowo emituje. To jest po prostu jakiś skandal.
1: Czyli pana zdaniem też rozumiem, kontrolerzy informują fabrykę o tym, że będzie kontrola?
2: Tego nie wiem, ale mi chodzi o sam sposób badania. Skoro mamy już dowody na to, że z tego wielkiego komina jest emisja LZO, to wydaje mi się, że należałoby wziąć, pobrać próbki powietrza z nad tego komina. Natomiast inspektorzy sprawdzają tylko matematycznie na kartce dane, które dostarcza im Volkswagen. Co to jest za badanie? To zakrywa na jakąś...
1: Rozumiem, na jaką sytuację, która nie powinna mieć miejsca. Pani Ewo, ja bym chciał zapytać jeszcze, bo powstała petycja, jeżeli chodzi o zatrzymanie tej wycinki poznańskich lasów. Ta petycja jest również przez państwa popierana?
0: Tak, jak najbardziej. Znaczy Rada Osiedla uchwałą wypowiedziała się w sprawie wycinki lasów i rozbudowy firmy Volkswagen. Była to uchwała negatywna, tak? Ewidentnie Rada Osiedla sprzeciwia się pomysłowi wycięciu 5 hektarów lasu, który jest lasem chronionym. Uważamy, że taka sytuacja absolutnie nie może mieć miejsca. No, raz, że jest to las chroniony i z uwagi na to, że Poznań boryka się z poważnymi problemami związanymi z jakością powietrza, to jest raz, jakby całe miasto Poznań, a dwa, że wycinka tego lasu spowoduje, tak jak mówiłam, przybliżenie zakładu o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej bezpośrednie sąsiedztwo zabudowań mieszkalnych. Byłam z tą sprawą, podnosiłam tą sprawę żeby też właśnie na Radzie Miasta Poznania na etapie uchwalania planu ogólnego miasta Poznania zgłaszaliśmy poprawkę w tym temacie, żeby zostawić ten las lasem ochronnym. Natomiast my prosiliśmy o to, żeby firma Volkswagen rozbudowywała się na terenie, który obecnie posiada, bo posiada olbrzymie tereny i tam nie ma problemów z rozbudową, tylko trzeba ją po prostu troszeczkę inaczej zaplanować, tak? Wziąć pod uwagę, że można na przykład zaprojektować parkingi wielopoziomowe. One nie muszą znajdować się na jednym poziomie i zajmować niesamowicie wielką powierzchnię, tak? I nie potrzeba naprawdę wycinać 5 hektarów lasu.
1: Panie Ewo, na komisji tej ostatniej ochrony środowiska bodajże padł pomysł wizyty radnych na terenie fabryki. Ona się odbędzie?
0: Chodzi o radnych osiedlowych?
1: Mówię tutaj o komisji, że ma być podobno wyjazdowe posiedzenie komisji. Coś państwo wiedzą na ten temat? Czy nie?
0: Nie, to znaczy tego jeszcze takiej informacji nie mam. My zostaliśmy zaproszeni jako Rada Osiedla na spotkanie do firmy Volkswagen Poznań, na spotkanie dialogowe.
1: Kiedy to spotkanie się odbędzie?
0: Jeszcze w miesiącu maju, i nie pamiętam w tej chwili dokładnego dnia, ale to spotkanie będzie jeszcze w miesiącu maju.
1: Rozumiem. Podsumowując, najbliższe działania, które teraz będą podejmowane przez Radę Osiedla, to jakie będą działania?
0: Tak, będziemy, ponieważ prosiliśmy Urząd Marszałkowski o przeprowadzenie kontroli w firmie Volkswagen Poznań, będziemy prosili o przedstawienie wyników tej kontroli, bo nie znamy ich, a chcielibyśmy bardzo je poznać. Będziemy prowadzić rozmowy z radnymi miasta Poznania w temacie ustawienia jakichś czujników, pomiarów jakości powietrza, tak żeby mieszkańcy mogli w każdej chwili sprawdzić stan powietrza, który znajduje się w okolicach fabryki. Uważam, że takie czujniki po prostu są absolutną koniecznością.
1: Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Ewa Kuźma, członkini zarządu osiedla Antoninek Zieleniec-Kobyle-Pole, była razem z nami. Bardzo dziękuję, pani Ewo.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję.
1: I pan Mirosław Skorupka, mieszkaniec Zielińca. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i za rozmowę.
2: Dziękuję za uwagę.

0: My jako Rada Osiedla kilka lat temu złożyliśmy taką uchwałę, podjęliśmy, żeby wprowadzić strefę płatnego parkowania na ogrodach. Pracowaliśmy nad organizacją ruchu, czyli też nad częściowo na niektórych ulicach będzie zmiana organizacji ruchu w postaci takiej, że będą jednokierunkowe te uliczki.
1: Dwa zyski, które to człowiek powinien mieć z tej strefy. Jeden jest taki, że będziemy łatwiej znaleźć miejsce. Drugi jest taki, że te pieniądze faktycznie są reinwestowane. Częściowo to jest wręcz obowiązek. Tutaj nie jest to do końca jakaś zasługa czyjaś na poziomie lokalnym, bo na przykład jeśli chodzi o tą śródmiejską strefę płatnego parkowania, to ustawowo jest zapisane, że większość tych środków musi trafiać. Tam jest pewna dowolność, bo to może być na transport publiczny, może być na zieleń, może być na remont chodników, ale że ona ma zostawać właśnie w mieście i być przeznaczana na, nazwijmy to szeroko, zrównoważoną mobilność. I faktycznie tak się dzieje, namacalnie dosłownie, na przykładzie Jeżyc, ta kwota, która na pewno w ten sposób jest przeznaczana, to jest około miliona rocznie. Poznań zarabia na strefie, no już w tej chwili ponad 80 milionów, a około miliona rocznie co najmniej idzie na tą jeżycką strefę, czyli mniej niż Jeżyce generują, trochę tutaj też o tym rozmawiamy z Zarządem Dróg Miejskich, ale no bo ta stawka od lat po prostu się nie zmieniła. Natomiast to jest taki namacalny pieniądz, który jest uwzględniany też przy inwestycjach, które Rada Osiedla planuje i inicjuje. W ten sposób remontowane były na przykład ulice Jackowskiego, czy Słowackiego, czy Długosza, czy Galanonima.
0: Jest to też takie pokłosie tego, że nie powstała, w najbliższej perspektywie to nie powstanie ta brama zachodnia, która w mojej ocenie uchroniłaby osiedle Ogrody jeszcze przed wprowadzeniem strefy płatnego parkowania, ale no na chwilę obecną jest to jedyne rozsądne rozwiązanie. Ja też mam dosyć duże wątpliwości, może nie wątpliwości, ale obawy z racji tej, że wiem, że część właśnie tych mieszkańców może być dotkniętych tą nową sytuacją. I ja się przyznam szczerze, że kilka lat temu, jak podejmowaliśmy tą uchwałę, to ja byłem, osobiście mówię, jedynym radnym osiedla, który był przeciwko, ale to bardziej z racji tej, że mam tyle głowy te kilka czy kilkanaście osób, które mogą po prostu mieć z tego powodu odczuwać dyskomfort.
2: O strefach płatnego parkowania w Poznaniu będzie również w naszej rozmowie. U nas w studiu jest przewodniczący Komisji Transportu Urzędu Miasta Poznania, Tomasz Wierzbicki. Dzień dobry, dobry
3: wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Strefa płatnego parkowania na ogrodach ruszy 2 listopada. Będzie to program pilotażowy. Od poniedziałku do piątku ma obejmować w godzinach od 8 do 20. Także to też jest jedna ze zmian, bo do tej pory gdzieś tam większość z nich była do godziny 18. Rozumiem, że miasto podąża głosem mieszkańców.
3: Zgadza się. Faktycznie tutaj głos mieszkańców ogrodów już od paru lat były wnioski o wprowadzenie strefy płatnego parkowania od 2020 roku. Wcześniej oczywiście były przeprowadzone różnego rodzaju badania napełnienia tych miejsc parkingowych. Był przygotowany projekt organizacji ruchu, konsultowany z mieszkańcami. No i ostateczna tutaj decyzja Rady Miasta, żeby rozszerzyć o tą strefę na ogrodach, tak jak było wspomniane, od 2 listopada. I będzie to dosyć takie pilotażowe rozwiązanie, ponieważ wszędzie teraz, gdzie w Poznaniu funkcjonuje strefa płatnego parkowania, czy Stare Miasto, czy Jeżyce, Wilda Łazarz, czy obszar Politechniki, no tutaj płacimy od pierwszej minuty. Natomiast na ogrodach każdy będzie miał do dyspozycji, powiedzmy, 3 godziny bezpłatnego parkowania. Jeśli ktoś przyjeżdża do tej strefy, wie, że parkuje na przykład na godzinę, na dwie, wtedy nawet nie będzie musiał ani pobierać biletu z parkomatu, ani nie będzie musiał nic odbijać w aplikacji mobilnej. No i do tych 3 godzin można zaparkować i odjechać, natomiast będziemy płacić powyżej 3 godziny.
2: Czyli to jest jedna z tych rzeczy, w tym programie pilotażowym sprawdzamy też. Między innymi też zwiększona cyfryzacja zostanie. Czy poniekąd obawiamy się może też o starszych mieszkańców, czy jednak parkometry między innymi zostaną jako taka też tradycja? No i forma też w razie, gdyby ta cyfryzacja zawiodła.
3: Jeśli chodzi o obszar ogrodów, to także będą parkometry. Na terenie całego osiedla będzie 15 parkometrów. One nie będą tak gęsto jak w innych częściach strefy płatnego parkowania. Natomiast przede wszystkim one będą ustawione w rejonie przede wszystkim szpitali, bo wiadomo, że tam dużo osób przyjeżdża z zewnątrz i parkuje samochód na dłużej, przy ulicy Szpitalnej Szamarzewskiego. Natomiast no faktycznie jest to rozwiązanie pilotażowe. Przede wszystkim na tym obszarze też będzie tylko funkcjonowała e-kontrola, czyli tak jak po innych częściach miasta kursują samochody. W zeszłym roku były to 2 samochody do takiej kontroli, w tym roku już jest 3. Tak więc przykładowo na takich ogrodach samochód będzie jeździł co minimum 3 godziny i będzie sprawdzał, czy na przykład dany samochód stoi dłużej niż 3 godziny. Jeśli będzie drugi przejazd takiego samochodu i no jakby zidentyfikuje, że kierowca nie ma opłaty, to wtedy będzie nakładany mandat.
2: Rozumiem. Czy celem w takim razie jest wypychanie tych samochodów z Poznania?
3: No tutaj mieszkańcy ogrodów od dłuższego czasu zgłaszali, że no kiedy na Jeżycach została wprowadzona strefa płatnego parkowania, no to naturalnie tutaj kierowcy szukali innego miejsca, gdzie w pobliżu linii tramwajowych by mogli zostawić taki swój samochód na cały dzień. No i właśnie mieszkańcy ogrodów od dłuższego czasu narzekali, że przy swoim domu nie mają gdzie zaparkować. Tak więc też to rozwiązanie 3 godziny za darmo, jeśli ktoś podjeżdża na przykład coś kupić, coś załatwić w ciągu godziny, dwóch się zmieści, no to jak najbardziej może podjechać, wtedy w tym czasie darmowym skorzysta z parkowania. No natomiast no generalnie tak, chcemy tutaj promować wykorzystywanie transportu przede wszystkim publicznego, czyli osoby, które mieszkają albo na obrzeżnych osiedlach, albo poza Poznaniem, dojeżdżają tutaj w rejon ogrodów samochodem i go zostawiają na cały dzień, no to trzeba będzie się nagliczyć z opłatą.
2: Dla tych, którzy właśnie chcą na szybko coś załatwić, są te 3 godziny, dokładnie tak. Co w takim razie dla osób spoza Poznania, z powiatu, którzy parkują właśnie buforowo, przychodzą do pracy, właśnie wsiadają w tramwaj, gdzie oni teraz, powiedzmy, się przeniosą? Na Grunwaldzie raczej miejsc już nie ma.
3: No Grunwald też jest dosyć tłoczny, jeśli chodzi o parkowanie. No tak jak wspomniałem, generalnie priorytetem jest transport publiczny, tak więc no zachęcamy wszystkich do wykorzystania w maksymalnym stopniu, ile ktoś może, autobusów, żeby dojechać do pętli na ogrodów. Tutaj miasto też współpracuje na przykład z gminą Tarnowo-Podgórne, też tam jest taryfa biletowa ZTM-u i dosyć często kursujące autobusy, tak więc no ten transport publiczny w kierunku na przykład Tarnowa-Podgórnego, tej gminy całej, jest dosyć dobrze rozwinięty. No jeśli ktoś no jednak musi podjechać samochodem, no to będzie się musiał liczyć z tymi opłatami.
2: No tak. To dokładnie. Ja bym spytał może o granice. Czy w planach komisji są gdzieś kolejne dzielnice już, jak no może ten Grunwald? I czy Poznań docelowo ma być miastem, gdzie zaparkowanie płaci się prawie wszędzie?
3: Na ten moment nie podejmowaliśmy żadnej decyzji o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, natomiast trwają takie bardzo wstępne prace przygotowawcze, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania w rejonie Górczyna. Tutaj również trwają rozmowy z przedstawicielami mieszkańców, z Radą Osiedla i będą prowadzone badania napełnienia ruchu i także sporządzony odpowiedni projekt organizacji ruchu, ale myślę, że to jest kwestia przynajmniej roku, myślę 2 lat, że do podjęcia tej decyzji, czy faktycznie w tym obszarze wprowadzać strefę płatnego parkowania.
2: Czy na tych strefach nowo objętych strefą właśnie płatnego parkowania, czy mieszkańcy mają jakieś zażalenia na tą porę? Oczywiście zawsze znajdzie się ten odsetek mieszkańców, którzy no jednak narzekają mimo wszystko, no bo trzeba nagle płacić. Ale czy zauważamy jakieś wady może?
3: Jeśli chodzi o te rejony, gdzie do tej pory była wprowadzana strefa płatnego parkowania, to raczej mieszkańcy są pozytywnie nastawieni. To jest generalnie też właśnie ukłon strony mieszkańców, ta strefa płatnego parkowania, tak żeby jakby umożliwić im faktycznie parkowanie. Tutaj przypominam, że też mieszkańcy mają abonamenty w preferencyjnej cenie, to jest 40 zł miesięcznie.
2: Nie każdy też o tym wie, na początku, dopiero później gdzieś tam się...
3: Tak, oczywiście osoba, która mieszka w rejonie takiej strefy płatnego parkowania, płaci podatki w Poznaniu, tutaj mieszka, to jak najbardziej może się czy przez stronę internetową, czy w biurze strefy płatnego parkowania nabyć taki abonament. I tak samo też będzie na ogrodach. Tutaj sprzedaż tych abonamentów dla mieszkańców ogrodów ruszy 2 miesiące wcześniej, we wrześniu. I także ona też w tym pierwszym roku będzie po niższej cenie.
2: Mhm. Ja może od razu spytam, jeśli jesteśmy w temacie ogrodów. Brama zachodnia i przesunięcie pętli z ogrodów na zachód. Czy ten pomysł jeszcze jakoś się tli w ogóle?
3: Pomysł się tli, natomiast tutaj jest nie tylko kwestia woli jakby miasta, przedłużenia tej trasy tramwajowej, natomiast także rozmów z właścicielem tego terenu, gdzie ta pętla by miała być zlokalizowana przy skrzyżowaniu Alei Polskiej, ulicy Dąbrowskiego. Nie jest to teren miasta, wcześniej były plany, żeby faktycznie była tam dosyć duża pętla, nawet piętrowa, tramwaj miał wjeżdżać pod ziemię, do góry miała być galeria handlowa i osiedle mieszkaniowe. No natomiast no, z pewnych względów to nie powstało. Z tego co wiem, toczą się kolejne rozmowy z właścicielem tego terenu na inną koncepcję i no, wiadomo, że docelowo byłoby to najlepsze rozwiązanie, żeby w tym miejscu powstała i nowa pętla tramwajowa, która zapewni wygodne przesiadki. Teraz na ogrodach te przystanki autobusowe są dosyć rozrzucone też po ulicach. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ten ruch autobusowy jest dosyć spory po osiedlu. No i też lokalizacja takiego większego parkingu by wtedy tam była możliwa.
2: Ja może od razu spytam o nielegalne miejsca parkowania. Wiemy, że wraz z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania te nielegalne miejsca znikają, można powiedzieć, więc ogólnie dostępnych miejsc jest mniej. Czy gdzieś jakoś to możemy przeliczyć? Czy to się właśnie opłaca?
3: No faktycznie wprowadzają tutaj taką nową organizację ruchu, zawsze jest ona zatwierdzana przez miejskiego inżyniera ruchu, no trzeba usunąć jakby to, gdzie można było do tej pory parkować nie do końca legalnie, czyli na przykład w rejonie skrzyżowań, czy bezpośrednio przy przejściach dla pieszych, przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa, tak, żeby no tutaj na przykład piesi faktycznie czuli się bezpiecznie przy przejściach dla pieszych, czy nie zastawiać tych skrzyżowań. No w innych rejonach miasta, jak była wprowadzana strefa płatnego parkowania na Wildzie, na Łazarzu, na Jeżycach, faktycznie częściowo te miejsca były usuwane, ale też miasto prowadzi takie działania, żeby jakby przywrócić te miejsca, nie tylko ustawić słupki i zostawić ten asfalt, ale też przeprowadzić na przykład odbruki, posadzić zieleń, krzewy, tak więc jest to też przestrzeń, która jest inaczej wykorzystywana.
2: Często niestety te miejsca są osłupkowane.
3: No tak, taką niestety mamy kulturę, więc no niestety te słupki czasami są potrzebne.
2: Spytam może o parkingi Park and Ride i Park and Go. Jeszcze rok temu mówiliśmy, że niechętnie są wykorzystywane, może też nie są tak popularne, może mieszkańcy nie wiedzieli do końca, jak z nich korzystać. Jak to wygląda dzisiaj? Czy wiemy, jak z nich korzystać? Korzystamy z nich?
3: Jeśli chodzi o te parkingi Park and Ride, którymi zarządza miasto, one, no faktycznie to napełnienie się poprawia, są lepiej znane przez mieszkańców, także na terenie ogrodów taki jeden parking powstanie przy ulicy Szamarzewskiego. Natomiast w trakcie prac tej komisji poprosiliśmy też Zarząd Dróg Miejskich o statystyki z parkingów wielopoziomowych, które są w centrum, ponieważ Zarząd Dróg Miejskich przedstawił statystyki, że faktycznie na ulicach, no już bezpośrednio na przykład przy Starym Rynku czy na Starym Mieście, to napełnienie sięga prawie 100% w niektórych okresach, tak więc no, mieszkańcy już naprawdę nie mają gdzie zaparkować. Natomiast poprosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich o statystyki z takich parkingów, jak na przykład jest na Placu Wolności, na Zabramką, za Kaponierą i to obłożenie jednak jest niższe, około 60%. Tak więc no, zwróciliśmy uwagę Zarządowi Dróg Miejskich, że trzeba jednak rozmawiać z właścicielami tych parkingów. To nie zawsze są obiekty miasta, czasami są podmiotów prywatnych albo są operatorzy prywatni. Generalnie wydaje się, że tutaj miasto powinno współpracować, jeśli chodzi o lepszą reklamę czy informowanie razem z tymi właścicielami o liczbie wolnych miejsc w centrum. Na przykład tablice informacyjne, które pokazują, ile jest wolnych miejsc na tych parkingach, tak żeby kierowcy, no powiedzmy, automatycznie się tam kierowali. Ale też, co ciekawe, często opłaty w tych parkingach są nieco niższe niż w strefie płatnego parkowania. Tak więc no generalnie to tutaj miasto powinno współpracować i z właścicielami i zachęcać do wykorzystywania przede wszystkim tych parkingów.
2: Mhm. Czy wiemy w 2025 na co w większości zostały przeznaczone pieniądze właśnie z płatnych parkingów?
3: Znaczy, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, to jej wpływy wynosiły 80 milionów złotych. Tu faktycznie mamy wzrost ze względu na wzrost opłat, który był we wrześniu. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że strefa płatnego parkowania nie jest narzędziem sama w sobie, żeby po prostu kasować kierowców, tylko powiedzmy jakieś regulacji tych miejsc parkingowych. No, gdyby wszystkie miejsca były bezpłatne, no to możemy się domyślać, że jakby ten ruch w centrum byłby większy, no i też osoby, które de facto no, naprawdę potrzebują dojechać, żeby do centrum i zaparkować, no miałby problem z tym. No przede wszystkim część środków, 1/4 z tego, co mieszkańcy płacą na abonamenty, jest przekazywane do lokalnych rad osiedli na remonty chodników, na przebudowy ulic. No samo utrzymanie strefy, ale także właśnie te różne inwestycje związane z poprawą przestrzeni publicznej, czy na przykład właśnie zakładaniem zieleni w tych miejscach, tak żeby powiedzmy cały ten obszar funkcjonował lepiej i był przyjazny dla mieszkańców.
2: Czy w temacie ogrodów jeszcze, czy mieszkańcy narzekają może na auta dostawcze i kurierów, że zajmują powiedzmy te miejsca, których nie powinni, gdzie nie ma tych wyznaczonych kopert dla nich?
3: Faktycznie parę lat temu był taki problem w mieście, że dosyć często albo te samochody stawały albo na chodnikach, albo w jakichś miejscach nielegalnych, natomiast miasto tutaj nawiązało współpracę z firmami kurierskimi. Dosyć dużo powstało takich specjalnych kopert, które pozwalają na parkowanie do 15 minut. Kierowcy tych samochodów mogą takie identyfikatory specjalne przez stronę uzyskać elektroniczne i wydaje się, że ten problem został no, w dużej mierze rozwiązany.
2: Rozumiem, że tak już kończąc, pozytywnie patrzymy na dzień 2 listopada tego roku.
3: No zobaczymy, jak to będzie wszystko we wdrażaniu wyglądać. Z tego, co mamy głos od na przykład przedstawicieli Rady Osiedla Ogrody, ta współpraca czy z Zarządem Dróg Miejskich, czy z Miejskim Inżynierem Ruchu do tej pory przebiegała bardzo dobrze, tak więc myślę, że no tutaj jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania na ogrodach, to będzie około 1000 miejsc dodatkowych. W Poznaniu mamy ich około 17 tysięcy, więc to też nie jest takie znaczne rozszerzenie tej strefy płatnego parkowania. Zarząd Dróg Miejskich jest też na ukończeniu tej rozstrzygnięcia przetargu, jeśli chodzi o wprowadzenie tej organizacji ruchu, czyli malowanie znaków, ustawianie tego wszystkiego, tak więc myślę, że ten termin listopadowy nie powinien tutaj nikogo zaskoczyć.
2: W takim razie trzymamy kciuki o strefach właśnie płatnego parkowania w Poznaniu. Rozmawiałem z przewodniczącym Komisji Transportu Urzędu Miasta Poznania. Tomasz Wierzbicki był moim gościem.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. My również kończymy godzinę magazynu reporterów. Za realizację audio odpowiadał Szymon Dopierała, za realizację wideo Mikołaj Pruciński i Franciszek Szymański. Program przygotował Mateusz Markiewicz oraz prowadził pierwszą część programu. Ja to Mikołaj Pokorzyński. Następny magazyn reporterów już za tydzień w poniedziałek o godzinie 20:00. Życzymy miłego wieczoru.

6 minut po godzinie 21. Dobry wieczór. Etna, czyli wulkan muzyki świata, melduje się na antenie Radia Afera po raz 862 w składzie tradycyjnym, by nie powiedzieć archaicznym, ale jesteśmy tutaj niezmiennie. Szymon Dopierała za sterami, przed mikrofonem Marcin Piosik. No i tego się trzymamy przynajmniej do godziny 22 na 98,6 FM oraz w internecie na www.afera.com.pl. Moi drodzy, witamy w ten chłodny, pochmurny, deszczowy, majowy wieczór. Czasem tak bywa, ale już od jutra ma być lepiej, moi drodzy, także tego się trzymajmy, bo tutaj z zapasem mamy naprawdę piękną pogodę, a dzisiaj po prostu taka pogoda barowo-radiowa i tak to właśnie wygląda. Może dzięki temu będziecie z nami tutaj z Radiem Afera. Ewidentnie warto, jedyna taka audycja w poznańskim eterze. Moi drodzy, zaczęliśmy od naszego kolejnego podejścia do nowego albumu Amsterdam Klezmer Band. Płyta nazywa się Diaspora. No i to jest kolejne świetne wydawnictwo od tej holenderskiej załogi, która już od 30 lat działa na scenach globalnych. To może jeszcze jeden temat z tego krążka. Taki bym powiedział nieformalny, tytułowy można powiedzieć, Diaspora Tanz. Tak, moi drodzy, w roku 2026 brzmi Amsterdam Klezmer Band.

No i tyle, moi drodzy, w temacie. Myślę, że więcej mówić tutaj nie trzeba. Ta muzyka po prostu broni się sama. Amsterdam Klezmer Band, nowy album Diaspora, datowany na rok 2026 pod nakładem Asphalt Tango Records, znakomitej niemieckiej oficyny, której to serdecznie dziękuję za podesłanie tego krążka w wersji fizycznej. To się chwali. Jeszcze wychodzą takie płyty CD, a tutaj na 30-lecie działalności Amsterdam Klezmer Band płyta Diaspora. Serdecznie polecam i myślę, że jeszcze pewnie coś zagramy w kolejnych tygodniach w Etnie tutaj. Co tam u was słychać, moi drodzy? Oczywiście możecie dać znać. Jesteśmy na fanpage'u Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata. Jest odpowiedni post dotyczący dzisiejszej audycji. Jesteśmy na żywo, także możemy się nawet i odnieść do wszelkich kwestii i sugestii. No to teraz taki bym powiedział wątek około eurowizyjny, bo to taki mieliśmy weekend. Tutaj właściwie, jeżeli chodzi o muzykę, to ja właściwie nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo jakoś tak nie śledziłem, a i też żaden tam etnofolkowy artysta się nie wybijał, że startuje w tych finałach eurowizyjnych. Odnotować należy, że wygrała artystka z Bułgarii. I właściwie bym o tym nie mówił, bo ta muzyka, ten utwór, który tam zaprezentowała, to właściwie nic wspólnego tutaj z dźwiękami, które my gramy w Etnie, nie ma. Chociaż tak wizualnie, i tutaj co niektórzy się doszukali, były nawiązania do ludowych strojów bułgarskich i to się też chwali, bym powiedział. I tak jakoś mi się to luźno skojarzyło, skoro były te charakterystyczne, bym powiedział, takie przebrania, kreacje, stylizacje bułgarskie. Sprawdźcie sobie po prostu, skąd to wszystko się wzięło, bo to stara bułgarska tradycja. Skojarzyło mi się to z zespołem, który kiedyś, dawno temu, no już wiele lat temu, poleciła mi Daga Gregorowicz z Dagadany. Potem miałem okazję ten zespół zobaczyć na żywo na znakomitym niemieckim festiwalu w Rudolstadt. Świetna impreza. Nawiasem mówiąc, chyba najlepszy festiwal muzyki świata za naszą zachodnią granicą, u naszych zachodnich sąsiadów. I ten zespół nazywa się Oratnica. To jest oczywiście bułgarski skład, który często swoimi stylizacjami również nawiązuje do tych właśnie starych bułgarskich stylizacji. I myślę, że więcej już mówić nie będę. Po prostu sprawdźcie sobie to wszystko w internecie. Zobaczcie, jak to wygląda. Piękna tradycja, a my tymczasem właśnie tak luźno gdzieś tam kojarząc i nawiązując do tego weekendu eurowizyjnego, zagrajmy właśnie bułgarską Oratnicę. Dwa kawałki z jednego z ich albumów, a sama Oratnica gra naprawdę świetnie, także jeżeli gdzieś mielibyście okazję ich na żywo zobaczyć, to ja serdecznie polecam.

Bułgarska Ratnica, naprawdę świetny skład, polecam, jeśli jeszcze nie znacie, a jeśli znacie, no to przypomnieliśmy sobie fragment, dwa numery z ich albumu z już naprawdę dawien dawna, z 2012 roku, tak moi drodzy, ta płyta jest właśnie z tamtych lat. No myślę, że zarówno członkowie Ratnicy, jak i pewnie wszyscy Bułgarzy teraz się cieszą, bo po tym sukcesie eurowizyjnym po raz pierwszy w historii właściwie, no to jest coś i myślę, że tam jest naprawdę gruba impreza pewnie i jeszcze dzisiaj. No a jeżeli mielibyście okazję zobaczyć Ratnicę na żywo, to ja serdecznie polecam. Pamiętam ich koncert choćby z festiwalu w niemieckim Rudolstadt. To jest Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata, godzina z Etnofolkiem oraz World Music. Moi drodzy, dzisiaj właściwie audycja miała wyglądać trochę inaczej, to wam powiem, to wam zdradzę, bo mieli tutaj być goście w tym studiu, ale logistyka jakoś tam się nie pospinała i dlatego jestem tutaj sam i dlatego gram więcej muzyki, a nie ma tutaj rozmowy i nie ma gości. W każdym razie goście związani z poznańską sceną muzyczną, z wielkopolską sceną muzyczną, ale także z krajową sceną, bo to taki właśnie skład. Co więcej, ci goście już za tydzień pojawią się na scenie festiwalu Nowa Tradycja w Warszawie. Wezmą udział w konkursie. Także ja serdecznie tutaj życzę powodzenia. To nie jedyni poznańscy muzycy, którzy w tym roku na konkursie w Nowej Tradycji wystąpią. Także no, trzymamy kciuki, oby tutaj było jak najlepiej. Co więcej, tych gości będzie można w najbliższym czasie na żywo zobaczyć w Poznaniu w Kontener Art w ogrodzie Szeląg. Ja wrzucę te zapowiedzi po prostu na fanpage Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata, także tam będę proponował te spotkania muzyczne. No a co się odleczę, to nie ucieczę. Ja myślę, że spotkamy się tutaj w tym studiu gdzieś tam w czerwcu, kiedy już będzie po premierze ich nowego albumu. No i wtedy o tym nowym materiale sobie pogadamy. Tymczasem, moi drodzy, teraz kolejna rzecz z zagranicy i to taki, bym powiedział, gdzieś tam spontaniczny manewr, bowiem nie tak dawno grałem nowy album formacji Dobranocz, znakomitego klezmerskiego składu z Sankt Petersburga i tak się składa, że załoga Dobranocz polubiła ten post, kiedy to wrzuciłem, że właśnie oni w Etnie, no to pomyślałem, że idźmy za ciosem, zagrajmy coś jeszcze, niech zrobi się tutaj miło, z pozdrowieniami właśnie w tamte strony, a Dobranocz, no to jest ewidentnie, jeżeli chodzi o muzykę klezmerską, jeden z najciekawszych składów w ogóle. Sprawdźcie sobie, jak wyglądają ich koncerty, powiedzieć o tym koncert to mało, to tamto jest po prostu jakaś cyrkowa impreza i to właśnie tak ma wyglądać, także zagrajmy razy dwa, po raz kolejny w Etnie, formacja Dobranocz.

Takie rzeczy, moi drodzy, tu się dzieją na żywo. To jest Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata na 98,6 FM oraz w internecie na www.afera.com.pl. Jesteśmy z wami do 22, a to była formacja Dobra Noc z Sankt Petersburga, chociaż to bym powiedział obecnie, to już obywatele świata. Fikołki na scenie i przed sceną i to tak dosłownie. Sprawdźcie sobie, jak na żywo prezentuje się formacja Dobra Noc. No nie ma takich drugich, bym powiedział. Przeglądam sobie ich fanpage i naprawdę uśmiech od ucha do ucha, bo to jest niesamowita załoga. Do 22 dzisiaj gramy, bym powiedział, w stylu wolnym i różne historie mogą się jeszcze pojawić, także bądźcie z nami, myślę, że warto. Tymczasem po raz kolejny sięgamy po znakomitą kooperację Johanna Juchola i Lena Jonsson, czyli ja przypomnę, to jest taki muzyczny pomost, muzyczny dialog fińsko-szwedzki. Johanna Juchola, znakomita fińska akordeonistka, która no, już bardzo różnych projektów się imała i jej muzyczna wyobraźnia jest naprawdę nieograniczona. Lena Jonsson, świetna szwedzka skrzypaczka. No i wzięły na warsztat tematy Polski, czyli takiego szwedzkiego tańca, szwedzkiego rytmu, który jest obecny w tamtejszej tradycji muzycznej. No i powstała z tego cała płyta The Power of Polska. Tak właśnie nazywa się to wydawnictwo, a my sięgamy po kolejne dwa tematy z tegoż właśnie albumu. Power Nap i Tango After Max Hate. Johanna Juchola i Lena Jonsson, razy dwa, tylko u nas, moi drodzy.

Ależ to jest piękna, subtelna muzyka. Johanna Juchola, Lena Jonsson, tak właśnie prezentuje się ten album The Power of Polska. Tak to, moi drodzy, brzmi, ale generalnie rzecz biorąc, no cóż mogę powiedzieć. Piękne dźwięki, piękny muzyczny dialog. Finlandia, Szwecja, generalnie tak to właśnie brzmi. Moi drodzy, zbliża się powoli godzina 22. 22 już prawie 12 minut do końca, a ja jeszcze chciałbym tutaj powoli zakończyć też czymś z zagranicy. Dzisiaj taka, bym powiedział, globalna audycja nam się zrobiła, ale to czasem tak jest. Za tydzień mnie tutaj, moi drodzy, nie będzie, zapowiada się zastępstwo. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Ja tymczasem wybywam i jakoś tak wyszło, że właśnie na północ, właśnie do Szwecji. Czy to przypadek? Nie wiem, w każdym razie, skoro takie nordyckie klimaty przed chwilą, to jakoś mnie ciągnie kolejny raz w tę stronę. No ale w kolejnych tygodniach myślę, że gdzieś tam będziemy zmierzać już w stronę festiwalu Etnoport, bo ten festiwal, przypomnę, w połowie czerwca, oczywiście w Poznaniu, serdecznie zapraszamy, wielkie święto muzyki świata w stolicy Wielkopolski. No a potem kolejne duże imprezy, duże festiwale, już line-upy gdzieś tam poogłaszane, zarówno Globaltica, zarówno Etno Kraków, Festiwal Czeremcha pewnie zaraz wrzuci program. Także oczywiście to koncertowe lato zapowiada się świetnie i tego się trzymajmy i szukajcie fajnych artystów, koncertów i ruszajcie na festiwale. Tymczasem my w Etnie polecamy się za tydzień o tej samej porze, a na finał zagramy sobie formację Al Jawala, czyli tutaj zachodnia załoga, która to w tym roku robi sobie przerwę, ale jeszcze zdążyli wydać album koncertowy, co by tak przypomnieć, jak mocnym składem koncertowo są, a ewidentnie są tuż za naszą zachodnią granicą. Formacja Al Jawala na finał dołożymy tak do pieca. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
4: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Wtorek, godzina 9.30.
5: Reklama.
6: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja

młodzieniec w czarodziejskim płaszczu Prospera. Nic z ulic i ust, z ambon i wież. Nic z głośników mówi do niczego, o niczym. Nic płodzi nic, nic wychowuje nic, nic czeka na nic, nic grozi, nic wskazuje.

Taliban, niewolnik, nauczony ludzkiej mowy, czeka z pyskiem w gnoju, z nogami w raju, obwąchuje człowieka, czeka. Nic nadchodzi, nic w czarodziejskim płaszczu Prospera, nic z ulic i ust, z ambon i wież. Nic z głośników mówi do niczego, o niczym. Nic płodzi nic.

Płaszczu Prospera, to właściwie jest nawet kompozycja. No to jest właściwie kompozycja, trochę taka country, trochę western, więc już w temacie nieco jest. Oczywiście jest to utwór z płyty z 2021 roku. Tak jak mówię, nieco zapomnianej niestety. I milczeć i śpiewać. Piosenki z wierszy Tadeusza Różewicza. I jest tutaj naprawdę doborowe grono, bo jest Edyta Bartosiewicz, jest Bishi Box, jest Morświn Kirschenbaum, kapela ze wsi Warszawa, nawet jest tutaj Wojciech Waglewski oraz właśnie przed chwilą usłyszany Pablo Paweł i Patryk Kraśniewski, czyli z jednej strony Paweł Sołtys z zespołu Pablo Paweł i Ludziki, a z drugiej Patryk Kraśniewski grający obecnie na klawiszach w zespole Spięty. Więc takie całkiem duże nagromadzenie wysokiej jakości muzycznej, można tak to ująć. Teraz ja już w sumie zahaczyłem o jeden i drugi temat, bo nie dość, że płyta no niedawna, ale wydaje mi się, że trochę już tak odeszliśmy do porządku dziennego z nią, a wydaje mi się, że zupełnie nie powinniśmy. To pierwsza kwestia, a druga kwestia poruszona to osoba Wojtka Waglewskiego.

Gdzieś tutaj złamane serce, ostre jak szkło. Tu się zahacza o klimaty jazzujące bardziej. Jest tutaj rap, hip-hop, jest taka czysta elektronika, jest trochę punku. Jest wszystko na tej płycie tak naprawdę. No i ten sam koniec, który jest także początkiem Lakuny 2, Kill i Krepa. To jest piękny zabieg artystyczny. I myślę, że płyty Lakuna i Lakuna 2 słuchane tak za przeproszeniem za angielszczenie back to back, no to takie płyty mogłyby naprawdę niesamowite wrażenie robić. Już tak zupełnie weszliśmy w te tematy westernowe, około westernowe, więc no nie zatrzymujmy się tutaj. Utwór dobrze wam, myślę, znany, zespół na pewno znany wam bardzo, bardzo dobrze.

tym, jak już wspomniałem, bardzo słabym filmie. To jest chyba jedyna, albo jedna z niewielu naprawdę dobrych scen na koncercie, gdzie bracia Blues już w nieco innym składzie, bo z Johnem Goodmanem muszą sobie poradzić. Jak tu znowu nie zagrać bluesa, zagrać coś, co także jest bliskie ich sercom, czyli właśnie trochę takiej muzyki country, czy też bardziej bluegrassu. I oni nawet przedstawiają się wtedy, że nazywają się Bluegrass Brothers i mają sztuczne brody, gdzie komentarz pada, że wyglądają jak ZZ Top. To był bardzo specyficzny film na specyficzne czasy. Ale Blues Brothers 2000, jeśli ktoś nie ma nic lepszego do roboty, polecam sobie powtórzyć, bo to może być ciekawa podróż w czasie. Jeśli chodzi o podróże w czasie, no to teraz już to jest utwór, do którego mam ogromny sentyment, nie ze względu na samego wykonawcę czy sam utwór, ale ze względu na wspomnienia, jakie mam z tym związane. I w tym programie zagra chyba po raz drugi dopiero Johnny Cash.

Wierzcie lub nie, ale to było moje pierwsze zetknięcie się z muzyką Johnny'ego Casha w życiu. She used to love me a lot z płyty Out Among the Stars z 2014 roku i to jest właśnie moje najwcześniejsze wspomnienie, gdy miałem jeszcze dosyć niewiele lat, ale u moich rodziców było radio, które emitowało takie zielone światło, gdy się włączało, gdy grało, no i ja słuchając sobie tego radia po ciemku, tylko zielona poświata. No i właśnie She Used to Love Me A Lot bardzo, bardzo mi się w głowie wryło. I właśnie Johnny Cash. Innym z takich przykładów jest już prezentowany kiedyś Sixto Rodriguez i on też być może nie no, już się pojawił ten utwór, więc tu odhaczone. Tak się składa, że pojawili się nasi kowboje, więc za chwileczkę już Bolo i Lolo wprowadzą was na dziki zachód, już tak zupełnie. Ja jako przystawkę tylko zostawię na sam koniec utwór, który chyba całkiem dobrze ich tutaj zapowiem. Ja się kłaniam bardzo nisko, żegnam się z wami wszystkimi bardzo serdecznie. I zwykle, no oczywiście żegnam się mówiąc dobrej nocy, no bo po mnie już nikogo w ramówce nie ma. No więc teraz to tak głupio by wyszło. Więc tylko powiem do usłyszenia i zostańcie. Słuchajcie dalej, bo za chwilkę Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia.

0: Siemano kocury, siemano bambury, siemano koty, sztosy, kabanosy i kowboje.
1: I kowbojki. Witajcie, przestępcy.
0: Dzisiaj musicie powitać naszą...
1: Obrodziło nam dzisiaj w gości, chciałem powiedzieć. Tak jak rzadko się pojawiają w naszej audycji, tak?
0: Ale zmienimy to, teraz będzie coraz więcej.
1: To prawda. Im bliżej końca, tym coraz więcej. Powitajcie kowbojkę Olio. Olio, kowbojka z Krakowa.
2: Ja bardzo się cieszę, że wziąłeś sobie do serca naszą rozmowę o tym, że chciałabym być w audycji. Prawda, nie chodziło mi o audycję country, ale...
1: Sorry, na razie nie mamy innego wyboru, musimy zapraszać do audycji country, a jak przyjdzie...
0: Też nad tym bolejemy, ale może kiedyś to się zmieni.
1: Taki w ogóle dzisiaj wyjątkowy dzień, tym jak prowadził audycję kowbojską za nas, a my teraz poprowadzimy dobranockę za niego.
0: Co jest piękne, to że w ogóle z tego, co słyszeliśmy, po godzinie 23 już można przeklinać.
1: Chyba już można robić wszystko.
0: Ale nie skorzystamy z tego, także...
1: Olio, słyszałem, że to twój w ogóle pierwszy raz w radiu.
2: To się zgadza.
1: Olio, czyli Oliwia Kopcik, drodzy nasi kowboje i kowbojki, to redaktorka naczelna Interia Muzyka, czyli osoba, która o polskiej muzyce country wie najwięcej. Wie na pewno więcej od nas. To prawda. Powiedz
0: nam, dlaczego jesteś taką fanką Donalda Trumpa?
2: Nie wiem, czy można rozmawiać na te tematy, mimo tego, że jest po 23, więc wstrzymam się.
1: Nasz realizator kiwnął tak z aprobatą, że można. Więc możesz się podzielić.
2: Nie, nadal nie, jeśli można.
0: Nadal nie. Dobra, no to powiedz.
1: To powiedz w ogóle, co robisz, ale będziemy sobie dzisiaj wchodzić w słowo. Drodzy słuchacze, my gwoli wyjaśnienia, dlatego jest dzisiaj zmiana godziny naszej audycji, ponieważ dosłownie chwilę temu zeszliśmy ze sceny, dlatego jesteśmy w takiej trochę... w takim trochę podnieceniu scenicznym i w ogóle.
0: Możemy dużo gadać.
1: W takiej adrenalince, więc mieliśmy międzynarodową publiczność, więc gadaliśmy po angielsku, to teraz dla odmiany pogadamy po kowbojsku.
0: I niestety nie śpiewaliśmy tej publiczności country. Marcin, dlaczego tak się... Przepraszam, Lolo, dlaczego tak się stało?
1: No bo po prostu jeszcze tutaj blokujesz pewne tematy. Nie chcesz country w repertuarze audiofilsów.
0: Nie jestem gotowy.
1: Nie rozumiem dlaczego, ale uwaga, zdradzę już też, że za szybą czeka kolejny gość, który dzisiaj specjalnie, bo nasza pierwsza gościni przyjechała dzisiaj z Krakowa. Dzisiaj przyjechałaś, prawda?
2: Wczoraj
1: przyjechałaś z Krakowa tutaj na piękną poznańską prerię. Ale za szybą czeka nasz drugi gość, kowboj Bobo z Warszawy. Bobo jest mistrzem w ogóle, ma czempionat
0: w jeździe konnej.
1: Kowbojski w rodeo z perkusją, także gdzieś tam też będzie chwila dla niego. Olio, ja pisząc, zapraszając cię na tę audycję, dogadując już szczegóły takie już typowo związane z tym wieczorem, zapytałem ciebie o twoją selekcję. O twoją selekcję w muzyce country, co ciebie porusza, co działa na te twoje czułe, kowbojskie struny i podrzuciłaś tutaj utwór artysty, którego nie spodziewałem się, że usłyszymy w tej audycji. Tak. Skąd oni? Skąd on?
2: Głównie dlatego, że jest to tytuł dedykowany ode mnie dla was. Wiem, że go docenicie. Mianowicie I Love Country.
1: No,
2: nie mogłam znaleźć nic lepszego.
1: Nie da się nie docenić. Słuchajcie, kowbojka Olio z Krakowa zaproponowała, żebyśmy sobie posłuchali piosenki I Love You Country. I to będzie, uwaga, cover. Posłuchajmy i później pogadamy.

0: I love you, country.
1: A ja to słyszałem głos Muńka w tle.
0: No i?
2: No, to dobrze?
0: To właśnie nie, to dobrze. Ale chciałeś go słyszeć?
1: Nie, po prostu go słyszałem, bo się zastanawiam, czy z tych pośród tych dwóch wokalistów, nie? Muniek i Paprodziad.
0: No, to jest ciężko.
1: Wobec którego mam...
0: Trudno się wylosowało. Ale no, spróbujmy oddzielić dzieło od twórcy i od twórcy i po prostu powiedzmy, podziękujmy tutaj Kowbojce Olio, że nam z Krakowa takie tutaj pozdrowienia kantrowe.
1: Z Kaczmarskim też tak można?
0: Że omijać temat i że się trudno wylosowało?
1: Mm. No. I oddzielić dzieło od twórcy? Czy z Wojciechem K też tak można?
0: No, dlaczego teraz nagle używasz jakichś tutaj inicjałów tylko? No.
1: Ten świat jeszcze nie jest gotowy na to.
0: Cowboy Krollo?
1: Krollo. Dobra, śmiechy, chichy, ale Oliwia, miałeś nam powiedzieć, dlaczego jesteś taką fanką Donalda Trumpa?
2: Ja już zabrałam głos w tej sprawie. To jest prawo niewypowiadania się, kiedy możesz.
1: Czwarta poprawka.
2: Milczenie jest ważne.
0: Musisz powiedzieć, powołuję się na czwartą poprawkę.
2: Tak,
0: wtedy redaktor Boloci odpuści. To chociaż opowiedz nam, Olio, w takim razie, jak już nie chcesz tutaj rozmawiać o personach, to powiedz nam, co robisz w Poznaniu. Co cię tu przywiało?
2: Jestem tu na Wielkopolskich Rytmach Młodych, dokładnie na półfinałach. Nic nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć pomidor tak naprawdę.
1: Nie no, Wielkopolskie Rytmy Młodych Country to jest znakomita tutaj, znamy tą imprezę kantrową.
2: Tak,
1: są eliminacje do pikniku country w Mrągowie, drodzy państwo.
2: Tak sobie myślałam o tym, że rok temu byłam tu z tego samego powodu i byliśmy wtedy na spacerze i rozmawialiśmy o tym, że nagracie płytę country.
0: Już rok temu rozmawialiśmy.
1: Nie, naprawdę?
2: Tak było, ja to pamiętam. Trzeba uważać, co się mówi przy dziennikarzach, bo oni pamiętają rzeczy, więc...
1: Masz rację.
2: Wierzę, że to się wydarzy. Bardzo bym chciała.
1: Ja się obawiam, że to się wydarzy.
0: Słuchajcie, kto w ogóle nas słucha o tej zwariowanej godzinie innej niż tradycyjna? My, jak wiadomo, kowboje, jesteśmy przywiązani do tradycji, a już kowboje z Poznania, to już w ogóle tradycja do kwadratu. Ktoś nas słucha jeszcze o tej porze? Dajcie znać na kowboje na falach na Instamciu. Kolejny utwór was zaskoczy. Posłuchajmy,
1: jak zawsze.
0: Posłuchajmy go, a później o nim sobie pogadamy, bo...
1: A to jest też Olio?
0: Nie. Od Olio był tylko ten jeden numer. Od Olio był jeszcze jeden numer, ale go zostawiłem na tak zwany zapas, że gdyby się okazało, że jednak trochę za mało będziemy gadać i...
1: Nie będziemy.
0: No to nie posłuchamy, ale to podzielimy się w takim razie później.
2: Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeśli ten numer poleci, to nie był mój wybór i to jest marna prowokacja.
0: Okej, no jakby będzie z backgroundem takim, że faktycznie wysyłając tytuł powiedziałeś, że nie chcę przyłożyć ręki do tego, że ten utwór poleci. No ale no to nie da się tak, że wysyłasz i piszesz, że to nie ja, że ja się do tego nie przyznaję. To jest twój wybór. I jeżeli...
1: To jest twoje życie.
2: Nie powiedziałam, co chcę, żeby nie poleciało.
0: To jest twoja odpowiedzialność. Dobra, posłuchajmy.

0: No.
1: Zastanawiam się, co bym powiedział, gdybym włączył teraz Radio Afery i usłyszałbym takie odgłosy.
2: Dopiero poczekaj na odgłosy, bo pamiętaj, że mamy dzisiaj redaktora Bobo, który czeka tutaj na swoją kolej. W międzyczasie dołączył też redaktor Jolo, także jesteśmy dzisiaj naprawdę mocnym składem. I ty dzisiaj mi, Bolo, oznajmiasz, że ty nie chcesz iść na spacer.
1: No idę na spacer, ale trochę inny na spacer, ponieważ dzisiaj, drodzy nasi Radio Cowboyo słuchacze, dzisiejszego dnia rano urodził się Fryderyk i w związku z tym ja mam obowiązki kowbojskie, jak każdy kowboj, i muszę iść na tak zwane lassowe, czyli to jest picie za zdrowie młodego kowboja Fryderyka.
2: No dobrze, ale to rozumiem, że masz chociaż dla niego jakiś pierwszy kapelusz.
1: Mam dla niego pierwszy kapelusz, tak.
2: Okej.
1: Absolutnie. I pierwszy las.
2: No to jak tak, to okej. Słuchajcie, zaprezentowaliśmy przed chwilą słuchaczom, ale też tutaj wam, projekt, o którym, nie wiem, czy słyszeliście, wyszedł album w zeszłym roku i to byli bracia Awet. Ale zaprosili do tego projektu.
1: Awet, tak jak nawet, tylko bez N?
2: Awette. No to Awet. Jak Advent.
1: Awet, ale to Francuzi?
2: No nie, no Amerykańcy. USA-ijczycy.
1: Kurczę, to dziwna nazwa.
2: Dziwna nazwa. No ale jakby oni, spoko, oni są tam całkiem uznani w tej całej Amerykanie, ale no bardziej tutaj jest ciekawy ten gość, który do nich dołączył, który przyjął ich zaproszenie. Nie wiem, w sensie może to on zaprosił ich. Nie wiem, jaka tam była kolejność, ale uwaga, przed chwilą śpiewał dla was Mike Patton.
1: O, a to on jest akurat kowbojem z krwi, nie wiem, czy on ma kości w sumie, ale jest kowbojem z krwi na pewno.
2: No i to był właśnie utwór The Ox Driver's Song. Taki trochę, no jaki, jak byś, Olio, oceniła ten utwór, tę piosenkę pana Pattona i braci Awet?
1: Przeżony nie słuchała nawet.
3: Tak, wy zagadywaliście. To nie było takie stuprocentowe country. Myślę, że to było takie, country przystępne dla ludzi.
1: To tylko, moja krew.
2: Tylko poza zeszłotygodniową audycją, która była czystą formą przypału i niekontrolowanej radości, to jednak tutaj prezentujemy takie zjadliwe.
3: Ale doceniam to, że wynajdujesz takie ciekawostki. Będę was słuchać co tydzień.
2: Sam to doceniam. Naprawdę w zeszłotygodniowa ciekawostka tutaj wspomniana w międzyczasie przez redaktora Jolo, czyli taki utwór kooperacyjny Michała Lonstara i Zbigniewa Howdy's pod tytułem Kontrowersja, to było naprawdę takie wygrzebalisko, że aż ciarki żenady przechodzą mnie do teraz na myśl. Natomiast zdigowałem sobie w ogóle taki off-top a propos też zeszłotygodniowej audycji. Temat, słuchajcie, Michał Lonstar, oprócz tego, że prowadził przez wiele lat program Kocham Kino,
1: który namiętnie oglądałem i był naprawdę zarąbisty,
2: z Grażyną Torbicką, to trzykrotnie występował na Grand Ole Opry, na takiej największej scenie country w Nashville, na 4,5 tysiąca osób, która słynie z tego, że od 101 lat, od 1925 roku, co tydzień robi na żywo audycję, w sensie robi na żywo koncert country i gra, puszcza to weter. Takie tiny desk zanim.
1: Tylko, że na 4,5 tysiąca osób.
2: No, wcześniej była mniejsza sala, ale teraz chyba już tam od lat 70 jest tak na takie ponad 4 koła. I Michał Lonstar tam reprezentował polskie country w Nashville.
1: No to jakby wiemy, że już nie mamy szans tam z polskim country w takim razie, bo jak usłyszeli Michała, to myślę, że już mogą nie chcieć.
2: No ale jednak usłyszeli go 3 razy, czyli nie...
1: Może musieli się upewnić. Natomiast to, co ciekawe, to że też Michał Lonstar był tym tłumaczem symultanicznym. Też jest ciekawe. To jest jak człowiek orkiestra, a nie, akurat tak zupełnie poważnie, to mam do niego turbo szacun.
2: True. Prawdziwy kowboj. Pozdrawiamy pana Michała. To on przetarł nam szlaki. No gdyby nie on, to czy my byśmy tutaj byli dzisiaj?
1: Sugerujesz, że właśnie znaleźliśmy winnego i już wiem, do kogo pójść, żeby zrobić mu, żeby jakby to powiedzieć, jak nie zrobić, tylko jak to się mówi, zrobić komuś burę? Jak, nie, czekaj, jak to się mówi?
2: Ale
1: żeby połajać go, o to mi chodziło w każdym razie.
2: Ja myślałem, że ty jesteś kowbojem pacyfistą i żadne takie wszczynanie burd z innymi fellow cowboys nie jest ci w smak.
1: Jakbyś obejrzał trochę westernów albo seriali, które ostatnio są popularne, to wiedziałbyś, że coś takiego jak kowboj pacyfista chyba nie istnieje.
3: Ale połajać też nie brzmi tak groźnie, nie?
2: No, masz rację, w ogóle ostatni tydzień to jest czas, kiedy trochę faktycznie zainteresowałem się tematem polskich westernów i polskich kowbojów występujących w tych polskich westernach i to było ciekawe zjawisko. Szkoda, że w czasach, kiedy no, ta kinematografia amatorska klasy C trochę tak nie dociągała.
1: Była bardziej amatorska niż jest teraz po prostu.
2: To prawda, ale Rancho Texas, to jest ciekawy temat, no, ale to mówię o tym też trochę w nawiązaniu do faktycznie informacji, która na nas spłynęła w ciągu ostatniego tygodnia i myślę, że chcieliśmy o niej też trochę powiedzieć, czyli o tym, że słuchajcie, wychodzi specjalne wydanie kultowego filmu Klątwa Doliny Węży z autorską narracją Łony, słuchajcie. I widziałem wywiad z Łoną, który mówił, że myślał, że to będzie wow, takie dwa dni to ogarnie, ale trzy miesiące zajęło mu opracowanie i nagranie tej narracji, także czekamy na premierę. Widziałem, że będziemy mogli obejrzeć albo Rialto, albo Multikino, także szykujemy tutaj kowbojskie wyjście na Klątwę Doliny Węży. Kultowy film.
1: Możemy się tam spotkać, słuchajcie, możemy zrobić sobie razem taki wypad do kina.
2: Albo się, dogadamy się z Rialto i po prostu zorganizujemy tam takie kowbojskie wyjście. Specjalny pokaz taki kowbojski. Zaprosimy kowbojkę Olio, też przyjedzie znowu z Krakowa, bo przecież ona w Poznaniu to bywa dość regularnie.
1: A propos kowbojki
3: Olio. Pociąg do Poznania, to jest mój ulubiony pociąg.
2: Ty w ogóle chyba uwielbiasz pociągi, w ogóle wszelkiego rodzaju środki lokomocji. No jak na kowbojkę przystało, nie usiedzi w jednym miejscu.
1: Nie powinno na koniu przyjeżdżać tutaj do Poznania. Albo chociaż dyliżansem. Czy możemy uznać, że pociąg to jest taki współczesny dyliżans?
2: No nawet bardzo. Pociągi są bardzo westernowe.
1: Bardzo westernowe.
2: Że to jest, co prawda nie umiem sobie wyobrazić, że dzisiejsi kowboje byliby w stanie dogonić to pędzące pendolino, tudzież choćby Intercity.
3: Nie, myślę, że jeśli jedziesz taką telką, która jeździ do Poznania i nie masz miejsca i stoisz tam przez 5 godzin, to jest dobry western.
2: To jest dobry western.
3: Szkoła życia.
1: Swoją drogą nasz realizator drogi tutaj nam podpowiada, że powinniśmy zadać w końcu to najważniejsze pytanie, bo na tak zwanym poza anteniu zapytaliśmy naszą gościnę Olio dzisiaj. Zadaliśmy jej kilka kluczowych pytań. Jedno z pytań było Donald Trump czy Barack Obama, odpowiedziała Donald Trump. Zapytaliśmy Grzegorz Brown czy George Bush, odpowiedziała Grzegorz Brown. I teraz pytanie Clint Eastwood czy John Wayne?
3: To jest dla mnie trudne pytanie.
1: Bo nie znasz żadnego.
3: Nie dlatego, że bardzo się zastanawiam, tylko dlatego, że muszę to powiedzieć, skoro już zapytałeś. Nie znam się na westernach w żaden sposób.
1: Ja też nie, dlatego bardziej, właśnie pytam.
3: Co więcej, nie znam się nawet na filmach za bardzo.
1: No.
3: W ogóle.
1: Ale za to znasz się na muzyce do filmów.
3: Aktorów z nazwisk znam ze trzech. Wszyscy polscy.
1: Piona.
3: Jeden to Karolak.
1: On jest kowbojem.
2: Akurat Karolaka to wszyscy znają, nie tylko w Polsce.
1: On ma dziurę w zębach.
2: Ale to jest wybitny aktor. To jest wybitny aktor. Umówmy się.
1: Kojarzy z nim
2: mógłby,
1: taki...
2: Ale on mógłby zagrać wszystko. Każdego mógłby zagrać. A wybrał Rodzinkę.pl. To też należy docenić.
1: A on też grał w Listach do M?
3: Na pewno. To komedia romantyczna.
1: A czyli znasz ten film? No, ale ten film wszyscy znają.
2: Dobra, posłuchajmy sobie jeszcze jednego Mike'a Pattona w wersji na western i country. Dark Night of My Soul. Ciemna noc mojej duszy.

0: Mike Patton jako cowboy.
1: No.
0: To dalej było przystępne country, Olio?
2: Tak.
0: Tak.
2: Nawet podobało mi się, jestem w stanie to powiedzieć na
0: właśnie.
2: Antenie.
0: Na to tutaj trochę liczyłem.
1: Dzisiaj właśnie poznałem też przemiłego człowieka, pana Piotra. Pan Piotr okazało się, że jest miłośnikiem tegoż nurtu muzycznego, tej ślepej uliczki w dziejach muzyki, w którą tak dużo osób zabrnęło.
0: Ślepej prerii. Ślepego wąwozu.
1: I okazuje się, że organizował kiedyś w ogóle imprezy country, takie skromne dla 150 osób, na które wszyscy przychodzili ubrani, tak jak my przychodzimy ubrani do radia. To jest akurat spoko, w sensie fajne jest to takie, ten imperatyw, że jednak jak już słuchasz tego, to musisz się tak ubierać.
0: Jakby słuchanie country bez całej otoczki nie ma sensu, jak dla mnie. Tak.
1: No tak samo jest z disco polo. Jak słuchasz disco polo, to też się ubierasz, nie?
0: No jakbym miał słuchać country w kroksach, to musiałyby być takie bardzo specjalne kroksy.
1: Na bank są kroksy kowbojki.
0: Hobby horse kroksy.
1: To musimy
0: pogadać z naszym tutaj serdecznym kowbojem, sierżantem, który... Sierżantem kowbojem, kombojem. Jak go? Kolo?
1: Szeryf po prostu.
0: Szeryf nasz. Szeryf,
1: on jest naszym szeryfem.
0: Nasz szeryf. Nasz szeryf będzie wiedział. On o kroksach wie wszystko.
1: Olio.
2: Tak.
1: Czy chcesz skorzystać z prawa do wolnej wypowiedzi i chciałabyś na przykład coś powiedzieć naszym słuchaczom tak od serca swojego?

0: Nie wiem, na przykład. Nie wiem, o, wiem. A może chciałabyś zapowiedzieć kolejny utwór?
1: Ej, ale to już?
0: No, jakby ona sama go zaproponowała.
2: To nie jest prawda.
0: A na bank zresztą tego artystę, który tam będzie występował.
1: A po czym wnosisz?
2: Ale znam tego artystę, to
0: serio?
2: Prawda. No.
0: Bo ja nie. Ale no dobra, ty jesteś redaktorem naczelnym dużego portalu muzycznego, to...
1: Dużego portalu
2: muzycznego
1: country.
0: Chyba największego portalu muzycznego w tym kraju.
1: Największego portalu o muzyce country w Polsce.
2: To prawda.
1: Powiedz lepiej, Olio, bo mnie to właśnie nurtuje. Czy te w ogóle wpływy country, które gdzieś no, jakby zauważamy, że się przedzierają do infosfery i gdzieś tam może jeszcze w Polsce to raczkuje, ale Zachód już tam jest na pełnej i LA to już całe chodzi w kapeluszach. Czy na tych rytmach młodych coś takiego, że taką kantrową jaskółeczkę.
0: Czy... Ona nie może przecież.
1: No ale to może nam powiedzieć pomidor. Albo bez
2: dzisiaj,
1: szczegółów.
2: Dzisiaj nie, ale myślę, że jutro możemy spotkać. Nie będzie to takie country, że chciałbyś tam być w kapeluszu, ale będą to wpływy.
0: O, no, czyli o to chodzi.
1: No, dokładnie, o to chodzi, bo to nie ma być tak, że to jedziemy tak po prostu dosłownie to country. I to jeszcze takie country, które wiecie, nam się kojarzy. Jak słyszymy słowo country, to mamy pewne skojarzenia w głowie, a to jest tak, no co prawda tutaj nasz serdeczny słuchacz o kowbojskiej ksywie Solo napisał nam, że country to jest wyrostek robaczkowy muzyki.
0: No, mój człowiek ma rację.
1: I tutaj, no, trzeba pozdrowić.
0: Ja pozdrawiam, mój człowiek. Nie wiem, kim jesteś, drogi kowboju, ale...
1: Szwagier Solo.
0: Ale drogi szwagrze Solo, zapraszam cię na kolejkę.
1: Na księżycówkę. Właśnie, swoją drogą. Gdzie ta księżycówka, Bolo? Dawaj ją. Dobrze, Olio, zapowiesz? Zapowiedz.
0: I kim on jest,
2: zostawić ci.
1: Dlaczego?
2: To,
1: dlaczego?
2: Skoro ty to wybrałeś.
0: Dobra, ale Olio, a serio wiesz, kto to jest?
2: Tak.
0: No to dawaj, bo ja nie wiem, ale ja serio nie wiem.
2: Nie znasz Mumford & Sons?
1: No teraz nie
0: znam. Nie,
1: Mumford.
0: Nie, Mumford & Sons znam, ale jest teraz jakiś Casey.
1: Nie jakiś.
2: To tego nie znam.
0: No,
2: przyznaję.
0: Uff, już się zaczynałem martwić.
2: Ale poznam,
1: no dobra,
2: bardzo
1: ale słuchajcie, a to też jest trochę dlatego, że wiecie, spotykamy się na ulicach różnych, no i rozmawiamy sobie z ludźmi o tych audycjach, prawda, Bolo? Masz tak. No i...
0: Znaczy, nie, ja tak nie mam. To jest tak, że ludzie niestety skądś się dowiadują, zazwyczaj stąd, że na przykład ktoś z mojej rodziny mówi, a wiecie, że oni prowadzą audycję i wtedy... A ja jestem miłośnikiem, to jest w ogóle, to mi rozwala mózg, że nagle jak tylko rzucisz, bo on prowadzi audycję i padnie to słowo na K, to nagle się okazuje, że jest w towarzystwie ktoś, łe, bo ja jestem mega fanem muzyki country. Ja sobie zawsze w tym momencie myślę, mój Boże.
2: Dla mnie to brzmi jak takie zdanie, którego nie powiedział nikt nigdy.
0: No, powiem ci, że nie dalej jak dzisiaj była taka historia, bo dzisiaj, drodzy nasi Radio Kowboje, słuchacze, jestem pierwszy raz, jestem na audycji w kapeluszu. To jest mój pierwszy kapelusz, pierwsza audycja w kapeluszu.
1: Ale to nie jest twój pierwszy kapelusz w życiu.
0: No nie, w ogóle nie.
1: Ale kowbojski
0: pierwszy. No więc, ale właśnie na godzinę 20 byłem zaproszony na to lasowe. Fryderykowe Lasowe, no i tam właśnie wszedł pan i spytał, czyj kapelusz leży w przedpokoju i kto jest tym kowbojem, bo on uwielbia country. I to było dzisiaj, to jest historia z dzisiaj, nie? A takich historii co tydzień jest niestety więcej niż jedna.
1: No więc jakby o tych historiach tutaj zagajam, bo ja właśnie spotkałem ostatnio naszą serdeczną przyjaciółkę, kowbojkę, której chyba mógłbym nadać ksywę Elo. Ksywę Elo, kowbojka Elo, czyli Enia. I Enia mówi, bo taka jest fajna Casey. Ja mówię, wiem, znam Casey. No i zagramy Casey.
0: Czy to jest ona?
1: Casey Musgraves, Dry Spell.

0: Ładne to było, no dosyć.
1: Ładnie. Przystępne.
0: No, drodzy, chciałem powiedzieć drodzy państwo, ale drodzy kowboje i drogie kowbojki, teraz już słyszycie nowy głos w studiu, tym razem Bobo za mikrofonem.
2: Witam was serdecznie, bardzo mi miło. Pierwszy raz na country side.
0: Bobby, jak już tutaj słusznie Lolo wskazał, jest mistrzem Polski w rodeo.
1: W country beatboxie.
2: Country box.
1: Country, wow.
0: No. Nie, musi istnieć jakaś nazwa na beatbox w country.
2: American Beatbox Battle.
1: Honky
0: Tonk Radio.
1: Honky Beatbox.
0: Tak. A nie było? A widzisz, dobra, to teraz mam dla ciebie, drogi Lolo, wyzwanie, challenge. Znaleźć country z beatboxem.
1: O. No, powiem tak, znalazłem country a cappella. No to, jeszcze się nie odważyłem tego.
0: No to ja też akurat
2: na nazwę audycji musi być. Ja przyjadę specjalnie.
1: Bobo, ale ty mi to powiedziałeś przed chwilą, że ty przygotowałeś teraz taki beatboxowy utwór country i chciałeś nawet zrobić z tego taki challenge, żeby
2: nasi możemy słuchacze... zrobić konkurs, że coś się wygra.
0: Słuchajcie, ja stawiam. Ten, kto zgadnie, co to jest za utwór, który tutaj zaraz Bobo zabeatboxuje, ja mu stawiam kolejkę.
1: Tak jak nas nie zdjęli z audycji przez 12 odcinków, tak nas zdejmą za robienie konkursu, w którym do wygrania jest alkohol. Cudowny. Jak
0: odpogrzewać swoje szanse?
2: Mówili, że już nie ma zasad teraz.
1: Jak być,
0: tak mówili?
1: Jak być na wylocie, to tylko...
0: To z hukiem.
1: Tylko w takiej formie. No to dajesz, Bobo.
0: Szybko, zanim zgarnie nas policja.
2: Dobra, to minutę temu się nauczyłem.

0: Ej, nawet zrobiłeś skracza jak z gaz.
1: Fresh.
0: Ej, fresh. W ogóle mamy w Poznaniu super kowboja Alfreda, ale kiedyś o nią powiemy. To nie.
2: Alfred pogania zachodem.
0: Nie dzisiaj czas.
3: Zaprosimy Alfreda kiedyś do naszej audycji DJ Alfreda. No, powiem ci, Bobo, że to było...
0: Znaczy, ja tego nie znałem, także stawiam kolejkę temu, kto to zna, bo ja nie znam. Nie wiem, co to było.
3: Ja też nie. Ja też
2: to
3: nie.
2: Podważa waszą wiarygodność, ale...
0: Podważa naszą zerową wiarygodność.
3: na całe szczęście przychodziliśmy do tej audycji, mówiąc, że jesteśmy ekspertami od country.
0: Dokładnie. Tutaj właśnie Tymek, nasz dzisiejszy realizator, zauważył słusznie, że po prostu nie posiadamy wiarygodności, więc nie ma co podważać. No. Absolutna racja.
2: A ja specjalnie przyjechałem z Warszawy.
0: Nie, Bobo, przecież przyjechałeś zagrać ten nasz znakomity koncert, który dzisiaj zagraliśmy na Politechnice.
2: Kurczę, no, teraz zepsuliście audycję.
0: Ona już była zepsuta, zanim ją zaczęliśmy. Już.
3: Mumford & Sons, znasz, Bobo, taki zespół?
2: Słyszałem.
3: Bo ja wiem, że redaktorka Olio zna taki zespół.
0: Nawet ja znam.
3: Redaktor Bolo nawet zna taki zespół.
2: No ale dobra. Chcę poznać teraz.
3: No dobra, no to posłuchajmy. Oni nagrali... już jest późno, wybaczcie. Ja muszę mówić wolniej, ale to mi się nie udaje. W ogóle wiele rzeczy powinienem robić wolniej. Na przykład jeść, ale jeść, to tak. Się też nie udaje. Mam
0: nie pytam, co jeszcze powinieneś robić wolniej.
3: Dobrze. Grać na banjo na przykład.
0: Nie tak jak Mumford & Sons, którzy grają za szybko.
3: Chciałbym grać na banjo. Czy ktoś, kto gra na banjo albo ma banjo, słucha nas teraz, może mnie nauczyć grać na banjo? To rzucam takie pytanie.
0: Błagam mnie.
3: Zapraszam na poczta Workspace, tam się będziemy uczyć w towarzystwie redaktora Bolo, który będzie zmuszony wysłuchiwać.
0: Może po prostu trzeba namówić pana Kończala, że zamiast cały Poznań ukulele, cały Poznań banjo.
3: No i mamy pomysł na piękny festiwal.
0: Mamy pomysł, jak otworzyć Wrota Piekieł.
3: Festiwal prawdziwego...
2: Guinnessa trzeba zrobić rekord na banjo.
0: Drodzy Państwo, Mumford & Sons.
3: The Banjo Song.

0: Drodzy Państwo, to był zespół Coldplay w utworze Here.
1: Wszystko pomieszałeś, Bolo. Był to zespół Coldplay w zespole.
2: Dość.
0: Drodzy kowboje, godzina jest późna. My się oddelegowujemy na standardowy co poniedziałkowy spacer.
1: Wędrówkę ludów. Tu nam nie na wszystkie propozycje starczyło dzisiaj czasu, więc po prostu spodziewajcie się nas za tydzień. Już chyba o naszej normalnej porze.
0: Miejmy nadzieję.
1: Miejmy nadzieję, że już nic nie wyskoczy. Chociaż
0: czas pokaże.
1: Ta pora też ma...
0: Ale co jest ważne, to że za tydzień również będziemy mieli gościnę. I będzie to ciocia z Ameryki.
1: Juhu!
0: Będzie to prawdziwa, rdzenna, chciałoby się powiedzieć, Amerykanka mieszkająca w Phoenix w Arizonie od nieomal pół roku.
1: Nie, no to już...
0: No to jest już rdzenną Amerykanką, absolutnie.
3: W końcu ta audycja zyska trochę na autentyczności w ten sposób.
0: Tak, wtedy zbudujemy swoją wiarygodność. Tak. Dzisiaj próbowaliśmy ją zbudować dzięki autorytetowi Olio, czyli Oliwii Kopcik, redaktorki naczelnej Interia Muzyka. Wydaje mi się, że poszło nam znakomicie.
1: Poszło nam fantastycznie. Olio, dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Mamy nadzieję, że twoja przygoda z country dopiero się rozkręca i teraz...
0: Nie życzę jej tak źle.
1: Teraz zaczniesz szukać, zaczniesz namawiać też przede wszystkim tych artystów, z którymi się spotykasz i rozmawiasz, że może jednak coś tam, jakiś mały country romans, takie tam...
4: Czas pokaże, jak mówił klasyk.
1: No i...
4: Ja dziękuję za zaproszenie. Każda następna propozycja od was jest coraz ciekawsza. Jakby robi się coraz bardziej dynamicznie.
0: Cudownie. Bobo, czy chcesz się jakoś pożegnać z naszymi drogimi
2: słuchaczami? Pamiętajcie, że... Fresh.
1: Oh yeah. Dołączył też w międzyczasie na sam koniec kochany nasz Gaucho Yolo. Powiesz coś.
3: Dobrej nocy, kochani.
1: Ja mówię dobranoc mojej mamusi, która słucha, i wszystkim innym kowbojkom i kowbojom. Posłuchajmy sobie na dobranoc.
0: Coldplay znowu.
1: Coldplay. Dobranoc.

świat, nawet jak nienawidzi mnie. A ty bądź sobą, bądź sobą, też bądź sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz mi. Niech nie obchodzi cię, co tu myślą o tobie. Zaufaj mi, podej to. Zaufaj mi, podej to. I wiesz, ten cały hajs, baw się cały czas. I podej cały świat, nawet jak nienawidzi cię. Bądź sobą, bądź sobą. Bądź sobą. Ja zamykam się na weekend w domu. Ja zamykam się na weekend w domu. Piszę i zamykam się na weekend w domu.